Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref

0: SK2 Toruń.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Czy wiecie, że pierwszy tramwaj w Toruniu wcale nie był elektryczny? Początkowo pasażerów woziły specjalne wagony ciągnięte przez konie. Historię komunikacji w mieście to ciekawa podróż. I to nie tylko w czasie.
2: Dzisiaj Miejski Zakład Komunikacji jest, myślę, że rzeczą znaną wszystkim mieszkańcom Torunia. Kiedyś nie było to aż takie oczywiste i chciałabym się właśnie wrócić do tych początków. Jak to się wszystko zaczęło i kiedy pierwsze pojazdy wyjechały tutaj na ulicę Torunia?
3: Michał Gordon, archiwista MZK. No to nie jest takie proste, bo to teoretycznie wszystko zaczyna się 16 maja 1891 roku, ale jak to bardzo często było w historii, nic nie powstaje z niczego, tak? Więc to początek komunikacji ogólnie na pewno należy powiązać chociażby z budową mostu kolejowego, a jeszcze lepiej ze stacją chociażby kolejową, bo najważniejszym problemem komunikacyjnym Torunia było połączenie się z dworcem kolejowym, dworcem głównym, który był usytuowany na Lewobrzeżu i to niestety powodowało pewne komplikacje, zwłaszcza, że oddzielała nas Wisła. Dworzec powstaje w 1861 roku, tak? W tym momencie też mamy problem, bo nie mamy stałej przeprawy przez Wisłę, więc tutaj były rozwiązania różne typu na przykład parostatek i tak dalej, czy też most pontonowy. Jako pierwsze tak naprawdę można powiedzieć pojawiły się omnibusy konne, czyli de facto to były nic innego jak konne autobusy. One były prywatne i kursowały sobie na trasie między centrum miasta a właśnie dworcem głównym. A tutaj miasto, powiedzmy, zwietrzyło interes i postanowiło troszeczkę tutaj pomóc sobie mieszkańcom, tworząc pierwszą linię tramwajową, łączącą tak naprawdę dwie najbogatsze ówczesne dzielnice Torunia, czyli przedmieście bydgoskie oraz tak zwane Wilhelmstadt, czyli miasto Wilhelma, w pobliżu przystanku dzisiejszego dworca miasto. Pierwsza linia tramwajowa miała 3,5 km długości. Przebiegała przez dzisiejszą Bydgoską, następnie ulicę Kopernika, Ducha Świętego, Szeroką, Świętego Józefa i dobiegała do dworca miasto. I od razu to się okazał taki przysłowiowy strzał w dziesiątkę. W pierwszych dniach korzystało z tego średnio od 1000 do 3000 mieszkańców Torunia. W ciągu pierwszego roku skorzystało z przejazdów ponad 400 tysięcy pasażerów. W następnych latach ta liczba wzrastała, mimo że cena nie była wcale niska, bo początkowa cena to było 25 feningów. Dla porównania było to mniej więcej równe pół godziny pracy pracownika fizycznego. Także jeżeli ktoś chciał przejechać w obie strony, to musiałby na to poświęcić całą godzinę swojego czasu pracy, a nie na to, żeby zarobić na ten przejazd, tak? Więc no, to dosyć dużo ważyło w budżecie, tak? Ale później cena spadła do 10 feningów, także stało się to, powiedzmy, bardziej dostępne. No, już w kolejnych latach rozrastało się to coraz bardziej. Dzisiaj to mamy już około 60 km torów tramwajowych w Toruniu.
2: A jeżeli chodzi o autobusy, i też pomyślałam tutaj od razu o zajezdniach i takich miejscach, gdzie te autobusy i też później tramwaje były przetrzymywane.
3: Tutaj była od samego początku zajezdnia, czyli na Sienkiewicza, ówczesnej ulicy Szkolnej. Na początku to też w ogóle trzeba na to zwrócić uwagę, że zatrudnialiśmy więcej koni, powiedzmy, niż ludzi, tak? Koni było 27, osób było zatrudnionych 21 w pierwszym okresie zatrudnienia. I początkowo ta zajezdnia jak najbardziej nadawała się do tego, żeby tutaj stacjonowały sobie, powiedzmy, tramwaje. Autobusy też również miały tutaj swoją zajezdnię, a pierwsze autobusy pojawiły się oficjalnie 1924 rok. One dosyć szybko zniknęły, się okazały niestety nierentowne, bo zamówiliśmy modele francuskie, które się okazały dosyć słabo wytrzymałe na polskie drogi. Jeszcze jeden dodatkowo z trzech spłonął pachowo i już po półtora roku zostały zawieszone te linie autobusowe. Autobus to naprawdę dopiero wrócił po okresie II wojny światowej po raz kolejny na stałe do Torunia. W okresie II wojny światowej również troszeczkę kursowało autobusów między Lewobrzeżem a Prawobrzeżem. Cały czas ten most, powiedzmy, tutaj był jakimś głównym, czy też umiejscowienie głównego węzła kolejowego było jakimś problemem i cały czas to starano się rozwiązać, czyli również w okresie okupacji. A naturalnie pod koniec okupacji została ta komunikacja zawieszona i też, powiedzmy, od nowa jej nie, mimo symbolicznie, że 1 maja 1945 roku, czyli Święto Robotników, Rosjanie Rosjanie tutaj naturalnie starali się podkreślać swoją rolę w przywróceniu komunikacji miejskiej w Toruniu, no a jeżeli chodzi o ich rolę, no to raczej to była odwrotna rola, aniżeli pomaganie, to raczej było zabieranie wszystkiego, co by się nadawało do czegokolwiek, no ale już pomijając to, autobusy wróciły na trasę Torunia w 1946 roku.
2: Jakie modele najbardziej zachowały się w pamięci mieszkańców, tutaj pana zdaniem, czy tak zwane ogórki, może ikarusy? Takie modele możemy czasami zobaczyć tutaj przy okazji różnych pikników, czy też takich wydarzeń, które organizuje MZK.
3: No zdecydowanie ogórek. Tutaj ogórek bije wszystko na głowę. To jest model, który się wszystkim z czymś tam kojarzy. Każdy starszy torunianin sobie wspomina, jak przejeżdżał tym ogórkiem. I on niewątpliwie cieszy się największą sympatią torunian.
2: To może opiszmy w takim razie tutaj takie najbardziej popularne modele autobusów. No już tutaj nie będę pana tramwajami też gdzieś tam może męczyć, ale o autobusach myślę, że warto wspomnieć.
3: Tak jak już pani wspomniała, te ikarusy były też ogórki, no potem wszedł Star i no on był pod różnymi, że tak powiem, postaciami, tak? Zależy jeszcze w jakich okresach, no powiedzmy tutaj, no lata 60. były zdominowane przez stary N52, czy też Star A50, ewentualnie H01. Potem też się pojawiają już Sany, Jelcze naturalnie, Jelcze Meksy i później mamy już w drugiej połowie lat 70. mamy Autosany i Jelcze tak zwane Berlietty PR110. No jeszcze w międzyczasie było przez chwilkę trochę Manów mieliśmy tutaj też. No już teraz to są głównie Solarisy, wiadomo, tak? I teraz to najnowsze to są głównie Solarisy. Prosiła mnie pani tutaj też między innymi o jakieś ciekawostki. No to mam w momencie, kiedy zbierałem materiały do książki, prosiłem właśnie o takie różne ciekawostki i dopytywałem się, czy na przykład ktoś się nie urodził w autobusie albo coś takiego. Dowiedziałem się, że urodzić to może niekoniecznie, natomiast możliwe, że były miejsca poczęć w tramwaju bądź w autobusach. Okazuje się, że zwłaszcza na tych pętlach czy końcówkach, czasami ktoś sobie wchodził, otwierał sobie kabinę autobusową, potrafi nawet sobie włączyć się tramwajową, włączyć sobie ogrzewanie. Tam miał randkę z wybraną i czasami zdarzało się, że został nakryty przez osoby sprzątające tramwaj, tak? Więc tego typu anegdotki się zdarzały. No, także tutaj, no, zwłaszcza to było podobno w latach 70., tak dużo było takich sytuacji. No, lata 80., no to wiadomo, to były czasy kryzysu wielkiego, więc wtedy odbywały się różnego rodzaju handle wymienne, tak? I czasami, nie wiem, za żarówki czy za inne jakiś sprzęt można było dostać silnik do autobusu. No, też korzystano z obecności jednostki radzieckiej w pobliżu, wobec tego dzięki temu można było załatwić wiele rzeczy. Cała historia miasta wiąże się z historią komunikacji miejskiej. No, trzeba pamiętać też, no, że autobusy, tramwaje mają służyć komunikacji miejskiej. Linie tramwajowe, linie autobusowe mają nas dowozić do pracy, tak? Mają nas dowozić do pracy, do domu, do miejsc, tam gdzie się uczymy, tak, dzieci zwłaszcza, czy też młodzież szkolną, akademicką. Więc tak jak rozwijało się miasto, tak samo rozwijała się komunikacja miejska. Te wszystkie linie, które prowadziły, to one prowadziły też głównie do wielkich zakładów pracy, tak, do Elany, do Merinoteksu. Oczywiście, jak to często bywa, nie nadążała komunikacja za rozwojem przestrzennym miasta. No, bo najpierw powstaje zakład pracy, dopiero później powstaje do niego linia komunikacji. Bywało też tak, że w okresy się już słuszno minianym PRL-u, tak, ludzie sobie sami budowali kawałek drogi, budowali sobie przystanek w ramach czynu społecznego tak zwanego. Też takie ciekawostki odnośnie na przykład jak się zmienia postrzeganie ludzi. Otóż natrafiłem na artykuł na przykład dotyczący potrącenia człowieka przez tramwaj. Zapisano, że 40-letni starzec został potrącony przez tramwaj. To były lata 20 wieku, także no, jak widać, no, to się bardzo zmienia, no dzisiaj nikt nie nazwie 40-latka starcem, no a 100 lat temu osoby w moim wieku były już uważane za starców, także to też pokazuje to, jak to się zmienia. Troszeczkę skacząc po tematach, no trzeba pamiętać też o tym, jeżeli wracamy do początku, wiek XIX, wiek przemian, bardzo dużych technologicznych i tak dalej, początek wieku XX również, a tymczasem, no jeżeli ktoś dojechał pociągiem do Torunia, czy nawet Poznania, czy Wrocławia w pierwszej połowie XIX wieku, czy na początku drugiej połowy wieku, to nagle wracał jakby do średniowiecza, wysiadając z tego pociągu, bo się nagle okazywało, że dalej głównie rządził transport kołowy, napędzany przez konia, tak, ewentualnie własnymi siłami trzeba było się przemieszczać, rowerów było bardzo niewiele, dorożki były bardzo drogie. To wszystko powodowało konieczność rozwoju komunikacji, bo zawsze tutaj chodzi o to, cała ludzkość jak gdyby rozwija się pod kierunkiem szybciej, taniej, bezpieczniej, tak? A taka komunikacja miejska, ona jest zwłaszcza tramwajowa, bo ona unika korki, jest dosyć szybka, jest dosyć tania i stosunkowo bezpieczna. Oczywiście znajdą się ludzie, którzy będą wskazywać na to, że tramwajów jest za mało, że się spóźniają i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no jest to jakaś częściowo, jest tym prawdy, tylko trzeba pamiętać o tym, ile jest w tej chwili też samochodów w mieście, tak? Samochodów jest w tej chwili w mieście około 200 tysięcy, czyli właściwie mamy więcej samochodów niż ludzi. To powoduje, że coraz mniej ludzi korzysta z komunikacji miejskiej. To siłą rzeczy musi zmniejszyć liczbę kursów, tak? Dodatkowo przepisy też nie pomagają, powiedzmy, kierowcom autobusów zdążyć na czas na dojazd do danego przystanku. Jeżeli, powiedzmy, taki kierowca autobusu musi pokonać kilkanaście kilometrów przez miasto, w tym czasie musi ustępować wielokrotnie na przejściach dla pieszych, nie tylko zatrzymywać się na światłach, ale też na przejściu dla pieszych, żeby przepuścić osoby, no to powoduje siłą rzeczy jakieś opóźnienia czasowe. To z takich chociażby ciekawostek, też kolejna. Autobusy wszystkie w toruńskie zatrzymują się około 39 tysięcy razy od poniedziałku do piątku na przystankach, także to jest liczba bardzo duża. Natomiast święta to są jest 24 tysiące razy, tak? Soboty i niedziele 26 tysięcy razy dziennie, także to jest naprawdę bardzo duża liczba tych przystanków, które trzeba się zatrzymywać, pokonywać i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, powrócę jeszcze, myślę, na moment do tych dawnych pojazdów. Jestem ciekawa, jak to tutaj było z ich awaryjnością. Czy często się psuły, czy gdzieś tam ta eksploatacja była taka dosyć intensywna?
3: Jeśli chodzi o tramwaje, to ich konstrukcja była dosyć lekka i była... Znaczy inaczej, jeżeli się zepsuła, to było dosyć łatwo je zastąpić, tak? Bo to było dykta i generalnie to nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu, jeżeli chodzi o samą, powiedzmy, kabinę tramwajową, tak? Natomiast już jeżeli chodzi o autobusy, to niestety, tak jak tutaj zwróciłem uwagę, mówiąc, że te pierwsze autobusy, no, były bardzo urazowe, powiedzmy, tak? No, były, no, zbyt delikatne, no, nasze drogi i faktycznie te autobusy trzy, które zakupiliśmy, no, to były naprawdę dosyć często ulegały awariom.
2: Kiedy tak naprawdę też zaczęto dostosowywać te pojazdy do osób na przykład z niepełnosprawnościami? Bo teraz w wielu naprawdę pojazdach mamy obniżone progi, mamy też takie rampy, które kierowca może obniżyć, żeby tym osobom łatwiej było wejść. Mamy też inne udogodnienia, takie jak chociażby biletomaty w środku, czy tablice. I też jestem ciekawa, jak to tutaj pod tymi dwoma względami się to rozwijało.
3: Właściwie można powiedzieć, że to wszystko zaczęło się dopiero w latach 90. Wcześniej nikt na to nie zwracał uwagi, mimo tam jakichś licznych skarg pasażerów. No niestety, no, system ówczesny był taki, że no, nie poświęcano temu należytej uwagi. Wszystko zaczęło się od lat 90. Natężenie nastąpiło dopiero w XXI wieku. Poważne. I od tego momentu staramy się już coraz bardziej dostosowywać do osób niepełnosprawnych. No, w tej chwili każdy nowy zakupiony tramwaj jest niskopodłogowy. Tak samo każdy autobus posiada windę dla niepełnosprawnych. Także no, już w tej chwili możemy powiedzieć, że spełniamy chyba wszystkie standardy możliwe, wymagane w ruchu miejskim.
2: Jak myślimy o komunikacji miejskiej, nie sposób nie myśleć też o kasownikach i biletach. A to też wyglądało nieco inaczej niż dzisiaj.
3: No, na początku to był system tak zwany skrzyneczkowy. To w ogóle troszeczkę wydaje się być nawet lekko komiczne, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak miały wyglądać. Otóż zakładano, że pasażerowie będą uczciwi, będą wsiadali i wrzucali odpowiednią wartość swojego przejazdu do tak zwanej skrzyneczki, która była umieszczona w pobliżu motorniczego. No jednak dosyć szybko okazało się, że no to nie działa i trzeba było zatrudnić tak zwanych legendarnych kanarów, czyli konduktorów, mówiąc bardziej poprawnie. Też to inaczej działało, bo na początku kupowano bilety, które musiały musiałyby zostać przedziurkowane tak przez konduktora. Potem stopniowo zaczęły wchodzić kasowniki, które, no powiedzmy, no trzeba było skasować bilet wsiadając i to zazwyczaj jeszcze dociskając go ręką, ten kasownik, pociągając za jakąś wajchę czasami, tak. Potem już te kasowniki wyglądały coraz bardziej nowocześnie, czyli to takie jak chociażby dzisiaj widzimy, gdzie wkładamy i już numer jest odbity, ale takie pierwsze kasowniki już nowocześniejsze pojawiły się w latach 90. A dzisiaj już coraz częściej mamy czy aplikacje, powiązanie z kartą, kartę miejską, także no to w tych dzisiejszych czasach to już jest, no powiedzmy, naprawdę nowocześnie, tylko że trzeba pamiętać, że każde miasto w Polsce ma swoją specyfikę. Przyjeżdżając do miasta, najlepiej zawsze poczytać o tym wcześniej, jak to wygląda w danym mieście i czasami niewątpliwie kontrolerzy natrafiają na sytuacje takie, że ktoś przyjechał z innego miasta i u nich jest inaczej, a u nas jest inaczej i są jakieś problemy, więc lepiej zawsze jest sobie poczytać o tym, jak to działa w praktyce.
2: Czy Toruń ma takie rzeczy, którymi wyróżnia się, jeżeli chodzi o komunikację miejską? I tutaj myślę o rzeczach oczywiście, bo tak jak pan wspomniał o przepisach, to oczywiście, ale czy jest coś innego, coś wyjątkowego takiego u nas?
3: Chociażby szerokość torów, tak, tramwajowych. W większości miast są szersze, one w Toruniu są troszeczkę węższe, te tory tramwajowe, ale to nie tylko Toruń, ale to też kilka innych miast wyróżnia. To jest kwestia tego, że na początku tramwaje, tak jak wspomniałem, były dosyć lekkie i one nie potrzebowały zbyt dużej szerokości w torach, tak? Później stopniowo stawały się coraz cięższe i miasta, które było na to stać, żeby przekuć, powiedzmy, rozszerzyć te tory tramwajowe, takie jak na przykład Warszawa, to sobie po prostu rozszerzały linie tramwajowe, tak, te tory tramwajowe. Toruń musiał tutaj troszeczkę bardziej kombinować, powiedzmy, i rozkładać inaczej ciężar kabiny, tak, żeby ona była właściwa. Dzisiaj to już właściwie nie ma żadnego znaczenia, bo te tramwaje są dostosowane po prostu do takiej szerokości, czy innej szerokości, do dwóch szerokości, które są w Polsce.
2: Jakie wyzwania obecnie stoją przed MZK w Toruniu, gdyby mógł pan ocenić? Domyślam się, że te wyzwania zmieniały się oczywiście wraz z upływem czasu i były one różne. A jak to wygląda teraz?
3: Wyzwania są liczne, różne. Jedno z głównych wyzwań, właściwie przed którymi stoi cała Polska, to jest zmiana demograficzna wśród pracowników, tak? Nasi pracownicy są coraz starsi, więc tutaj by trzeba było troszeczkę odmłodzić naszą kadrę. To nie jest proste, niestety. Kolejnym wyzwaniem, no to jest przeniesienie siedziby naszej zajezdni, tak? Która będzie, powiedzmy, bliżej Bydgoszczy, tak? W tej chwili mamy taki plan. Komunikacja, no wiadomo, no musi służyć mieszkańcom i staramy się to z całej siły wykonywać. No nie zawsze nam to wychodzi. Niemniej jednak myślę, że tutaj możemy stanąć z otwartą przyłbicą, jak to się mówi, tak, do rozliczania się z tym. Myślę, że całkiem dobrze sobie z tym radzimy. No teraz pojawiają się co chwilę nowe plany, tak, żeby chociażby most kolejowy też stał się jakąś kładką dla pierwszych kładka dla rowerów. Być może też tam będzie jakiś pomysł, żeby pociągnąć jakiś tramwaj przez most. No zobaczymy, bo też tutaj są jakieś planowane, jest budowa trzeciego mostu w Toruniu. No myślę, że te wyzwania są duże, ale to już dużo zależy od miasta, jakie ono nam postawi, bo my jesteśmy jedynie realizatorem tych zaleceń miasta, tak, komunikacji zbiorowej w mieście, a to miasto nam wytycza częstotliwość kursów, ilość kursów, trasę, linii i tak dalej. Komunikacja miejska musi być dostosowana do zaleceń i pragnień mieszkańców oraz tego, co zaleca miasto. No i tutaj zobaczymy, jakie wyzwania nam postawi prezydent. Będziemy się starać je realizować.
2: Jest pan autorem książki, która jest poświęcona właśnie tutaj komunikacji miejskiej w Toruniu. Opowiedzmy może nieco więcej, co możemy w niej znaleźć.
3: Tutaj możemy znaleźć bardzo ciekawe też zdjęcia pierwszych tramwajów, omnibusów, pierwszych autobusów najstarszych w Toruniu. Możemy znaleźć też troszeczkę informacji o życiu zakładowym, jak wyglądało to życie zakładowe w okresie PRL-u. No wiadomo, powstawały jakieś różnego rodzaju koła, nawet były koła sportowe, była tutaj ochotnicza straż pożarna, właściwie zakładowa straż pożarna, przepraszam. I my do dzisiaj jeszcze mamy, jesteśmy jedynym zakładem w Toruniu, który ma cały czas jeszcze swoją zakładową straż pożarną, tak? Naturalnie też możemy znaleźć informacje odnośnie tego, no przede wszystkim ona jest temu poświęcona, jak przebiegały poszczególne linie autobusowe, w jakich latach, jaka była ilość autobusów poszczególnych, tak? Jaka była też cena tego przejazdu, ilu ludzi korzystało z komunikacji miejskiej, także no tutaj jest, myślę, bardzo dużo informacji poświęconej temu, jak ta komunikacja, zwłaszcza autobusowa, się zmieniała, ale to nie można jej całkowicie oderwać od komunikacji tramwajowej, bo tego się nie da, no bo autobusy muszą dojeżdżać wszędzie, bo tramwaje nie wszędzie dadzą radę przejechać, no czasami jest no, trudniejsze jest budowanie torów tramwajowych i tam, gdzie tramwaj nie dojedzie, musi go zastąpić autobus i autobusy odgrywają bardzo ważną rolę w komunikacji miejskiej.
1: A po więcej historycznych ciekawostek odsyłam Was do książki Michała Gordona pod tytułem Przystanek Stulecie. Kaci, Hycle i oprawcy w dawnym Toruniu. Ich istnienie potwierdzają dawne zapiski, jak i rakarnia znajdująca się przy szosie chełmińskiej. Historię tej profesji zgłębiła toruńska przewodniczka Paulina Pawlewicz, która sprawdziła m.in. jak wyglądało codzienne życie katów.
4: Opowiadamy sobie o tematach zapomnianych, tak? M.in. właśnie o toruńskich katach, bo to jest bardzo ciekawy temat. Ten taki uroczy osiołek, który stoi naprzeciwko pomnika Kopernika, gdzie dzieci sobie siadają, robią zdjęcia, no to był swego rodzaju pręgierz. No nie, pręgierz to nie jest odpowiednie słowo, bo pręgierz to był słup do biczowania, ale to było miejsce kary, tak? Czyli nawiązuje nam również do tych kar, które były stosowane. Toruń na stałe posiadał urząd katowski, tak? Bo kat to był urzędnik i to jest bardzo ważne. Nie można było na niego podnieść ręki, powiedzieć złego słowa. Musiała to być osoba wykształcona, osoba, która potrafiła czytać i pisać, bo musiała przedstawić wyrok, tak? Znał się też na medycynie, na leczeniu. Jak było potrzeba, to mógł wyrwać zęba, gdyby nas ząb bolał. Oczywiście zapewne za odpowiednią opłatą. Znał się na łamaniu kończyn, ale też ważna rzecz, kat nie pracował sam. On był jakby głównym urzędnikiem, który zajmował się tym wymierzaniem egzekucji, czy sprzątaniem miasta, czy też można w niektórych miejscach wyczytać, że na przykład prowadzeniem przybytków publicznych, ale nie zajmował się tym sam, miał swoich pomocników, tak? On tylko jakby rozdysponował te zadania, przekazał te zadania swoim pomocnikom, których nazywano na przykład hyclami, tak? I nam się to z czymś powinno już kojarzyć z łapaniem bezpańskich psów, bo tak jak wspomniałam, urząd katowski też oczyszczał miasto, oczyszczał fosy, oczyszczał miasto z padliny, ze zwierząt, z te kloaki miejskie, tak? Czyli no, byśmy powiedzieli teraz takie rynsztoki, toalety miejskie może bardziej, więc to jest też ciekawe. I prawdopodobnie do XVIII wieku mieliśmy w Toruniu urząd katowski. Przynajmniej tak udało mi się wywiedzieć, doczytać. Nie wiem, czy później jeszcze jakieś wyroki były stosowane, ale do XVIII wieku.
5: A jak wyglądało życie prywatne katów? Mieli żony, czy jednak zajmowali się takim fachem, że nie mieli aż takiego powodzenia u płci pięknej?
4: Tak, bo kat to też był człowiek. Tak jak już wspomniałam, był wykształcony. Żeby aplikować na takie stanowisko, to często wystarczyło się zgłosić, czyli napisać podanie, tak? Wtedy przychodziliśmy taką rozmowę kwalifikacyjną. Musiał to być mężczyzna no, postawny, oczywiście wysportowany, oczywiście zdrowy, tak? Który wymierzał te różne kary. Najczęściej on się zajmował tylko karą śmierci na tych wyżej położonych, czyli obcięcie głowy mieczem dwuręcznym katowskim. Co ciekawe, takie dwa miecze możemy zobaczyć w domu Eskenów, czyli w Muzeum Historii Torunia. No ale na przykład nie zajmował się już wieszaniem czy zadawaniem takich prostszych kar. No ale jeśli już wspomniałam, że był to też człowiek, to miał gdzie mieszkać, bo dostawał swoją basztę katowską, która znajdowała się, no teraz byśmy powiedzieli, okolice Placu Podominikańskiego, wysoka, lisi zaułek niegdyś, tak? Zaułek prosowy. Więc posiadał swój dom, swoje miejsce zamieszkania. Dostawał pieczywo też, kiedy miał wejść do piekarni, to miał przygotowany chleb, który miał być odwrócony, naznaczony krzyżem i już wiedziano, że ten chleb jest dla niego. Dalej kat, kiedy napił się z jakiegoś na przykład kielicha, no to wypadało, żeby ten kielich został zniszczony, rozbity, bo bano się, że kiedy zwykły człowiek napije się z tego samego, na przykład kufla, to przyniesie mu to nieszczęście. No ale mógł również mieć rodzinę, mógł mieć żonę, mógł mieć dzieci i często też był no, najczęściej wierzący, tak? Czy to był protestant, czy katolik, to w zależności od miasta, ale jest taka historia, która mówi, że kat z Chełmna miał ochrzcić swoje dziecko, nikt nie chciał się zgodzić, żeby zostać ojcem chrzestnym, więc poprosił kata z Torunia. O, w ten sposób, więc sobie też pomagano. No i mówiło się, że mógł darować życie kobiecie, która wpadła mu w oko i jeśli ta kobieta też się na to jakby zgodziła, to zostawała jego żoną, tak? Darowano jej życie, ale została żoną kata i mogła prowadzić w mieście przybytek publiczny w ten sposób. sposób. Oczywiście musiała zdecydować tutaj, czy chce zostać jego żoną, czy raczej woli stracić życie. No a co do takiego stracenia jeszcze, to często Kat swojego zastępcę wybierał też z osób, które miały być stracone, bo katami zostawali niejednokrotnie przestępcy, czy osoby, które miały iść na przykład na katowski stołek, czy na stryczek i kiedy na przykład Kat już był starszy wiekowy, no to sobie mógł wychować takiego swojego podopiecznego, który zajmował jego stanowisko.
2: A gdzie te egzekucje w Toruniu były wykonywane?
4: Tak, co do egzekucji, no to jest miejsc kilka. Zaczniemy od takich delikatniejszych kar. W miejscu pomnika Kopernika stał pręgierz do biczowania, do przywiązywania. No takie kary byśmy powiedzieli lżejsze, ale haniebne. Takie publiczne zhańbienie danej osoby, tak? Do plastrowania, taki sposób karania, czyli wyrywanie plastrów skóry na przykład, przybijanie obciętych dłoni, języków, albo na przykład, cytuję, lanie po pysku puckami zwierzęcymi, tak? Też osioł, chociaż osiołek teraz, no to jest taka piękna rzeźba osiołka. To była taka rzeźba drewniana z wystającym metalowym, lekko zaostrzonym grzbietem. No i za karę trzeba było na tym, ośle czy kozie przysiąść. Wtedy ciężarki do stóp przywiązywano, obrzucano łajnem końskim czy zdechłymi szczurami. No było to bolesne, niekomfortowe. A jeśli mówimy już o karze śmierci, to zdarzały się egzekucje na głównym rynku, czyli byśmy powiedzieli na rynku staromiejskim. Na przykład 300 lat temu, tak, tumult toruński, gdzie ścięto burmistrza Ryznera, tak, mieczem właśnie dwuręcznym katowskim oraz radnych za tutaj, byśmy powiedzieli, takie teraz, potyczki religijne, może polityczno-religijne, a taka góra skazań poza głównym miastem to były dzisiejsze Bielany, czyli góra zwana Wiesiołkami, tak? Na Wiesiołkach znajdował się stryczek, czyli szubienica, na której wieszano. Tam też zostawiano ciało do rozkładu, tam też zakopywano te ciała, wykonywano też wyroki, między innymi tam, bo tych miejsc było sporo. Tak samo teraz chełmińskie przedmieście, stało się głośno o domku Kata, tak? I to było miejsce, w którym albo przytrzymywano te zwierzęta dzikie, albo je zabijano. I tam też się miała znajdować taka ala letnia, byśmy powiedzieli, rezydencja poza miastem katowska. Tam się znajdował też domek katowski, więc kolejna taka górka, tak? Bo Toruń posiadał niegdyś takie piaszczyste wzgórza, piaszczyste górki, które poprzez przebudowę miasta zostały w większości usunięte, ale przede wszystkim na wzgórzach. Chociaż też doczytałam, że w miejscu, gdzie dzisiaj mamy pozostałości fosy zamkowej czy staw komtura, również znajdowały się takie zbiorowe miejsca egzekucji czy kar. A też doczytałam, że często w nocy wyprowadzano skazańców, że bił taki dzwon właśnie z okolicy Baszty Katowskiej, na ulicy Wysokiej, i że wyprowadzano tych skazańców właśnie na rynek, tak? Więc myślę, że różnie to zależne było od czasów i warto wiedzieć, że między innymi w miejscu, gdzie powstał basen teraz na Józefa, to tam się znajdowała ta góra zwana Wiesiołkami. Podobno też podczas usuwania tych właśnie wiesiołek i budowy basenu znaleziono kości ludzkie, kości zwierzęce, kości świni, koni, które zostały tam zakopane. Nawet taka historia, chociaż jest już swego rodzaju legendą, o Szwedku, który miał krzyczeć właśnie będąc już prawie skazany.

0: tajemnic, o niektórych pewnie się nigdy nie dowiemy, a o niektórych jeszcze możemy gdzieś przeczytać sobie, przypomnieć.
1: Obecnie wyobrażamy sobie katów raczej w ciemnych ubraniach, w czarnych koszulach, w czarnych spodniach, z czarnym też nakryciem głowy, także nie możemy zobaczyć jego twarzy, bądź widzimy jego twarz tylko do połowy. To są te takie przekazy, które przyswajamy w filmach, w różnych książkach czasami. A jak to wtedy wyglądało? Jak dawniej wyglądał strój kata?
0: Tak jak wspomniałam, był to mężczyzna postawny, najczęściej ubierany w taką, byśmy powiedzieli, tunikę. I tutaj

0: Mówiło się, że odziany był w czarny bądź czerwony, chociaż ja też doczytałam, że kaci ubierali się również na biało i zakładali do pracy rękawiczki, tak? Dlaczego na biało, dlaczego w jasne szaty? Bo krew skazańca po egzekucji miała być widoczna na tych szatach, no i przechadzając się, na przykład po wykonanym wyroku, miał od razu odstraszać, ludzie mieli się bać, dlatego też egzekucje były publiczne. Nie dlatego, żeby były rozrywką społeczną, chociaż przychodzono grupowo zobaczyć, co się dzieje, a po to, żeby ludzi odstraszyć, żeby wiedzieli, co ich może czekać za różne przewinienia, tak? Więc no, ten kaptur, oczywiście zakładano taki kaptur na twarz, żeby troszeczkę tą twarz zakryć. Czy ludzie wiedzieli, kim był kat? Raczej tak, raczej wiedzieli. Raczej była to persona, która nie cieszyła się szacunkiem społecznym. Unikano kata, unikano spotkań z nim bliższych, ale raczej wiedziano, kim on jest. Więc no, mógł to być kolor czarny, mógł to być kolor czerwony, ale też mogły to być jasne szaty, co jest również ciekawe. No i te rękawiczki, tak, zakładane, żeby tutaj dłoni nie pobrudzić, czy zachować pewnego rodzaju patetyzm sytuacji. Jeśli chodzi o instrumenta, najczęściej przedstawiany jest z toporem katowskim. Topór katowski jak najbardziej był używany, no ale używał też miecza katowskiego, czy koła, na przykład bardzo popularna i bardzo brutalna metoda zadawania tortur, czy śmierci, czyli łamanie kołem. I albo rozwieszano skazańca na kole wozowym i właśnie kat bądź jego pomocnik przy użyciu takiego specjalnego drewniano-metalowego pręta łamał kostki, zaczynając od tych mniejszych, delikatnych kości po te twardsze, byśmy powiedzieli, na końcu na przykład uderzenie w czaszkę, potem takiego skazańca, który już najczęściej umierał, wplatano w to koło i zawieszano na palu i te pale też między innymi na wiesiołkach stałe i były widoczne. Dlaczego miały być widoczne? No bo jak przyjeżdżali podróżni czy kupcy, no to mieli widzieć. Zobaczcie, co was spotka, jeśli nie będziecie żyć w zgodzie z prawem, tak? Więc to miały być miejsca publiczne, miejsca widoczne. No tak jak wspomniałam, łamanie kołem, czy jakieś biczowanie, czy no właśnie stryczek. Stryczek to była haniebna kara śmierci, tak? Bo powieszenie to była haniebna kara śmierci, ale na przykład kobieta, którą posądzono o zdradę, właściwie przyłapano na zdradzie, miała zdjąć swoje odzienie wierzchnie, ubrać beczkę po winie i spacerować ulicami miasta podczas mszy świętej w kościołach, tak? Żeby wszyscy zobaczyli, że ona zdradza. Albo maski haniebne, które zakładano na twarz, przypominające zwierzęta. Spora część kar miała ludzi w pewien sposób jakby upokorzyć i zhańbić. To były te kary hańbiące. No a kary śmierci, bardzo kreatywne możemy powiedzieć. Nawet były pewnego rodzaju etapy przesłuchań, tak? Oczywiście odbywały się wyroki sądowe. To nie było tak, że kat sobie przyszedł i obciął nam głowę. Odbywały się wyroki sądowe. Ale no, były takie etapy na przykład przesłuchań, gdzie najpierw zakładano metalowe śruby na palce osoby przesłuchiwanej i do trzykrotnego założenia śrub nie pękały kości, ale już czwarte, piąte takie zakręcenie, no to już zaczynały pękać kostki. Potem to samo na stopy, rozciąganie, tak, tutaj kończyn. No myślę, że trudno było żyć w takim dawnym mieście, między innymi w dawnym Toruniu, chociaż to nie tylko w Toruniu były tego typu kary stosowane. No trzeba było uważać, co robimy, co do kogo mówimy, tak, jak się zachowujemy, ale jest to bardzo ciekawy temat i myślę, że zapomniany, o którym no warto co nieco wiedzieć, że no Toruń, teraz mówimy tak ładnie, słodko, Piernik, Kopernik, a kiedyś no na przykład te katowskie wątki, kary śmierci, no i inne podobne tematy.
1: Jak wyglądała praca kata w mieście, chociażby w Toruniu, tak na co dzień? Bo zdarzały się różne sytuacje. Wiadomo, każdy musiał dbać o swoje, teraz powiedzielibyśmy, śmieci, tak? Tak jak my dzisiaj na przykład segregujemy. Kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej, ale też musiano miasto sprzątać. Też musiano sobie radzić, chociażby z odchodami zwierząt. Jakie było zadanie kata, tak na co dzień?
0: Mówimy, że kat był odpowiedzialny za sprzątanie miasta właśnie z nieczystości, czyli często wylewano, no raczej wylewano te nieczystości po prostu przez okna, tak, do takich specjalnych rynsztoków. W jaki sposób kat sprzątał? Jakby był odpowiedzialny za to, żeby było czysto, ale mieszkańcy też musieli o swoje dbać, więc na przykład te swoje podwórka czyścić, tak? No i mówi się, że jeśli nie posprzątali, to kat mógł nam to z powrotem, a właściwie jego pomocnicy, rzucić do chałupy, tak? Na znak no, tego, żebyśmy się nauczyli i te brudy i odchody. No a podczas epidemii, no trudno mi powiedzieć, potrzeba było zaangażować sporą ilość osób, które mogłyby miasto jakby oczyścić z tych trupów, bo epidemie wybuchały bardzo często, tak? No najgroźniejszą było oczywiście morowe powietrze, czyli czarna śmierć, epidemia dżumy, która zabierała ogromne żniwa. Miasta zamykano. My teraz przechodzimy przez bramę sobie klasztorną, widzimy te mury, mamy w herbie Torunia wrota częściowo otwarte, częściowo zamknięte, tak? Bo miasta zamykano podczas m.in. epidemii. Jeśli okazało się, że ogniwo epidemii się rozprzestrzenia i ma do nas przyjść, to niejednokrotnie dostalibyśmy takie pismo mówiące, że musimy sobie zorganizować pożywienie, zorganizować wszystko, co nam potrzebne do życia, na przykład na najbliższe pół roku, tak? Bo epidemia będzie grasować, zamkną nam miasto, nie wyjdziemy i nikt do miasta nie wejdzie. Więc w jaki sposób się też chroniono przed tą epidemią? Na przykład pieniądze, które trzeba było przekazać, dajmy na to kupcowi, który przyjechał z towarem, maczano w occie albo w winie i dopiero te pieniądze jakby poza wrota miejskie zostawały tam w jakimś kieliszku czy w czymś przekazywane i dopiero

0: i leczyć, ale trudno mi powiedzieć, czy Kat typowo się zajmował tym, bo myślę, że epidemie to były takie czasy, że trzeba było zaangażować sporą liczbę osób, pomocników, no a często się zdarzało, że już brakowało po prostu ludzi do grzebania tych trupów, tak, więc to były bardzo, bardzo trudne czasy i nawet doczytałam to, co teraz powiem, będzie no, niesmaczne, obrzydliwe, ale próbowano się wystrzec, tworząc pewnego rodzaju przeciwciała szczepionki, czyli na przykład wygrzebywano ciała tych trupów, tak, poległych na jakąś epidemię i spożywano czy to skóry, czy to takie ropne wydzieliny właśnie, czy to płyny tych osób, które zmarły, no po to, żeby zbudować przeciwciała, też wierzono, że no takie spożycie może nas uchronić przed niebezpieczeństwem, no ale oczywiście pierwszą metodą no leczenia miała być modlitwa do Boga, tak, no bo skoro coś do nas przyszło, to znaczy, że zawiniliśmy i przede wszystkim wierzono, że Bóg może nas uchronić i wracając do tematu, możliwe też, że zarazy swego rodzaju rozprzestrzeniano, że grabarze na przykład rozprzestrzeniali, żeby zarobić, tak? No właśnie tutaj przechodzimy do grabarzy, którzy mieli te ciała grzebać, chować, tak? Te zbiorowe mogiły, że były czasami rozdrapywane i podobno też zdarzały się przypadki robienia takich, czy to byśmy teraz powiedzieli maści, kremów, które potem rozsmarowywano, czy to na kamienicach, albo sprzedawano w formie takiej ala, byśmy powiedzieli o lekarstwa antyepidemii, antyzarazie. O. Raczej myślę, że nie działały te sposoby, ale na niektórych może w pewien sposób mogły zadziałać, no bo wytwarzały się być może przeciwciała, tak? No trudne czasy, zarazy, no to jest też temat rzeka, wybuchały często co kilkanaście lat, no i zabierały ogromne żniwa.
1: Więcej na temat historii katów w Toruniu znajdziecie m.in. w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej. Rubinkowo 3 czy na skarpie? Zależy, gdzie przyłożyć ucho. Faktem jest z pewnością to, że południowo-wschodnie osiedle Torunia jest jednym z najbardziej zielonych w mieście. Dlaczego wybierając tak zwaną wielką płytę kierujemy się w te rejony? Osiedle na skarpie miało początkowo być oznaczone jako Rubinkowo 3. To plany pochodzące jeszcze z lat 70. ubiegłego wieku. Zakładały stworzenie osiedla centralnie planowanego, sercem na placu cyrkowym. Tu, podobnie jak w życiu, wielkie plany zderzyły się z rzeczywistością. Ogromny obszar rozrastającej się skarpy musiał być zarządzany przez oddzielną spółdzielnię. Co ostatecznie zostało z planów osiedla centralnie planowanego? Co w ulepszonej wersji wzięto z młodszego Rubinkowa? I dlaczego od wejścia w życie domofonów na skarpie zrobiło się ciszej? O to zapytała nasza reporterka Marta Łazarska w swoim cyklu z mikrofonem na toruńskich osiedlach Annę Lamers.
2: Mamy za sobą rozmowę o Rubinkowie i ja powiem Ci szczerze, że gdzieś tam w przeglądaniu trochę informacji na temat naszego kolejnego osiedla, które chcemy poruszyć, zauważyłam, że jest taki lokalny mem, że osobom, które mieszkają na skarpie, nie można powiedzieć, że mieszkają na Rubinkowie. Ale no, to jest trochę zabawne, bo skarpa miała być Rubinkowem numer 3.
3: Tak, i muszę powiedzieć, że lokalny mem działa też w drugą stronę, to znaczy autochtoni często wolą, żeby mówić, że to jest Rubinkowo trzecie, a nie na skarpie. Więc chyba kwestia pokoleń i nie wiem, sposobu myślenia, jakieś takie rzeczy się faktycznie pojawiają i ja spotykam się z kolei R3, nie? Czyli Rubinkowo trzecie. Tak, miała być dokładnie, tylko po prostu jakby zadziała się rzecz, która dzieje się bardzo naturalnie. To nie były żadne wielkie ideologie. Po prostu okazało się, że taka ilość mieszkańców i budynków do zarządzania jest bardzo trudna dla jednej spółdzielni, w związku z czym złona Rubinkowa w 1982 roku wydzieliło się kolejna współdzielnia. I żeby ona właśnie nie nazywała się tak samo, myślę, to zdecydowano o nazwie na skarpie. Jako, że faktycznie te tereny są po prawej stronie od trasy lubickiej, czyli w kierunku Skarpy Wiślanej. Więc właśnie tak się zadziało.
2: A ile skarpa czerpie z tego Rubinkowa, takiego rdzennego, czyli osiedla centralnie planowanego?
3: No, wszystko też jest osiedlem centralnie planowanym, tylko nowego typu już. Właśnie ze skarpą cała zabawa polega na tym, że ona już miała być taka nowocześniejsza i nauczona na błędach poprzedników. To znaczy, na przykład, jednocześnie zaplanowano budowę nie tylko domów mieszkalnych, ale też i tej zabudowy takiej, powiedziałabym, usługowo-handlowej. Czyli nie tylko wielkie sklepy, gigantyczne, jak tam te Sezamy i różne inne kryzysy, czyli Jowisze, wielkopowierzchniowe, ale na przykład przykład pawilony typu Uno, których jeden się zachował, jeszcze tam stoi, chociaż jest tak styropianem, słuchajcie, i plastikiem obudowany, że kompletnie nie widać, że to jest ten model. Ja się 3 lata zastanawiałam, czy to jest na pewno to miejsce. Tak, ale myślano jakby jednocześnie już, czyli szkoły, przedszkola, jakby infrastruktura ma być razem, bo na Rubinkowie problem był tego typu, że jakby wybudowaliśmy osiedle, które dość długo nie miało zaplecza. Szybko oddawano mieszkania, ale tam, nie wiem, szkoła 2 lata później, przedszkole tam też 2 lata, więc jakby to był problem, tak? Jakby ci ludzie musieli jeździć. Natomiast tutaj od razu planowano jakby iść krok za krokiem i zwróćcie uwagę, że tak jak Rubinkowo to są plastry miodu, tak Skarpa już takiego kształtu nie ma. Ona ma kształt taki bardziej gwieździsty, ona w ten sposób została pomyślona, ale wciąż jakby wydaje mi się, że o tyle fajnie, że ona jakby czerpała dodatnie rzeczy, jakie się na Rubinkowie udały. To znaczy ta właśnie infrastruktura wewnętrzna, czyli szkoły wewnątrz, bez dróg. Wjazd, zobaczcie, pod bloki się nie wjeżdża na Rubinkowie, czy na Skarpie zresztą tak samo, samochodem. Na Skarpie trochę bardziej, to akurat moim zdaniem szkoda. Czy tam zostało tak zaplanowane, że ten ruch kołowy jest po zewnętrznych, a wewnątrz są tylko drogi osiedlowe już. I to jest fajne. Natomiast na Skarpie na pewno się udało zachować dużo więcej zieleni, bo Rubinkowo było po prostu łyse i był przystanek przy drzewie, tak zwany park na Rubinkowie, czyli jedno drzewo. A Skarpa była zielona. W Skarpie rzeczywiście już przy samym budowaniu udało się zachować dosyć dużo roślinności naturalnej. Ona dość płynnie na koniec swój weszła w las, a tam tłoczka, właśnie Bolta, te ulice przynoszą już w lesie.
2: A powiedz mi, czy możemy mówić o takiej jasnej granicy, gdzie się kończy Rubinkowo drugie i zaczyna Skarpa? Czy istnieje coś takiego?
3: No bardzo łatwo jest to rozróżnić, bo to jest po lewej albo po prawej stronie szosy lubickiej, więc tutaj akurat pomiędzy Rubinkowem pierwszym a drugim pewnie trudniej taką różnicę znaleźć, natomiast tutaj jest to oś jezdni tak naprawdę, tej głównej, przebijającej się wylotówki właśnie na Warszawę, więc to jest akurat bardzo proste.
2: Mm-hmm. Pamiętam, że przy naszej poprzedniej rozmowie rozmawiałyśmy o takim centrum Rubinkowa trzeciego, czyli placu cyrkowym. Czy ta koncepcja tego centrum, no tym razem Skarpy, została zachowana? No bo teraz jest to miejsce, no tak naprawdę na samym początku tego osiedla. Jaki był plan na to osiedle?
3: W ogóle to miało być centrum Rubinkowa jako takiego, czyli tych części, które teraz nazywamy na Skarpie, czy Rubinkowym trzecim, czy tam powiedzmy czwartym, bo i takie były pomysły. Miało być centrum jakby całego Rubinkowa. Ten podział jakby na tą Skarpę, ta nazwa nam powoduje, że my rozdzielamy to tak naprawdę, ale to w gruncie rzeczy jest jedno wielkie założenie osiedlowo, tak byśmy powiedzieli. No nic z tego nie wyszło. Jakby generalnie zupełnie te funkcje tego centrum, czyli wymaganej kultury, jakby urzędów, przyjęły kwadraty. Nie? Fenomen właśnie naszego R, 1, 2, 3, to są kwadraty. Faktycznie rzeczywiście na Rubinkowie rzeczy mniejszym, bo macie je zupełnie inne, nie? One są inaczej sformatowane, ale wciąż tak naprawdę chodzi o to, że to są właśnie takie kwadratowe pawilony, w których nie tylko znajduje się właśnie sklep, tam się znajdują wszystkie drobne usługi, szef, tam się znajdują spółdzielnie mieszkaniowe, tam się znajduje na przykład kościół w Rubinie, czy właśnie kinoteatry kiedyś były, czy kluby młodzieżowe, które na przykład miały też taką funkcję, że tam były spektakle na przykład teatralne, nie? Więc jakby z tego jednego molochu, takiego centrum, jak mamy na przykład Toruń, tą Starówkę, zostało to rozparcelowane i moim zdaniem to jest akurat okej, nie? Jakby, że my, zobaczcie, teraz mówimy coraz częściej o tym mieście 15-minutowym, w którym chodzi o to, żeby generalnie jakby gdzieś tam było zawsze blisko. No więc to się akurat tam stało, tak? Że tam ci mieszkańcy tym tramwajem do miasta jadą tylko od wielkiego dzwonu, jak coś bardzo wielkiego potrzebują, a tak sobie lody, nie wiem, ciasto, obiad, wszystko załatwią na miejscu. Wesele, pogrzeb i chrzciny.

0: czy do miasta, do pracy. Lublinkowo, Skarpę już mniej, ale jakby te części wybudowało tak naprawdę rozwój przemysłu w Toruniu, a to był przemysł włókienniczy, czyli Elana, która znajduje się w tamtej lokalizacji, ale też Czesanka, która była również ogromnym, czyli tak zwany Marinotek, znaczy Marinotek, tak zwana Czesanka. Ogromne zakłady, więc czy potem na przykład działki PZWN-u, czyli późniejszego Apatora po prostu. I właśnie, i słuchajcie, czym to skutkowało? Ci ludzie mieszkali w tych blokach, 62 metry, taki tam typowy rozkład, 3 pokoje, wielki salon 25 metrów, potem dwie klity 12,7, kuchnia 7 metrów i ogrody przydomowe. To jest w ogóle coś, co mnie bardzo rozczula w tamtych lokalizacjach, bo tam mamy te wielkie bloki, a pod nimi są ogródki przydomowe, na których były hodowane jakby kwiaty, ale nie tylko. Normalnie pomidory, ogórki, tam sałata i pełen warzywniak. I nawet były konkursy na najpiękniejsze ogródki, co jest zrozumiałe, ale były też dożynki, typu wiejska impreza, czyli święto plonów z tych ogródków.
1: No te ogródki też się zachowały i w ogóle chyba Skarpa jest jednym z takich miejsc, gdzie tą zieleń bardzo mocno się docenia, bo mamy taki krajobraz, że mamy wielkie bloki, bardzo wysokie, a tuż obok jest po prostu dzika przyroda, takie miejsca rekreacji na szachy na przykład.
0: Tak, tak, tak, dokładnie. Właśnie tak wygląda. Do Srebrnego na przykład, Culeckiego, tamte okolice na przykład. No i tam w ogóle Skarpa jest fenomenalnie zielona. To trzeba oddać rzeczywiście temu osiedlu, że tam są lasy. Tam są lasy pomiędzy tymi wieżowcami, są naturalne tereny zielone, rekreacyjne. Wydmowy charakter Torunia tam widać, sosny rosną. Po prostu to jest dla mnie fenomen. To się teraz chodzi, to przychodzi jedna rzecz do głowy. Patrzę sobie na przykład na zabudowane Koniuchy, gdzie po prostu była top lokalizacja, tam było super drogo. Tam nie ma gdzie z dzieckiem na spacer wyjść. Jedyne tereny spacerowe to jest cmentarz komunalny drugi. To jest dramat, nie? Że odległość pomiędzy blokami, absolutne zabetonowianie, podwórek, zabudowanie. No niby to jest fajne, bo to jest cegła, lata 90, wszystko super ekstra, ale tam w moim przekonaniu jest po prostu przyducha taka, dosłownie taka klaustrofobiczna przyducha. Czego zupełnie nie można powiedzieć o tych wielkich, wielkopłytowych, nielubianych, w technologii budowanej OWT, piękna nazwa, oszczędnościowo, wielkopłytowy, typowy.
1: Chciałam cię zapytać o takie różnice między Lublinkowem a Skarpą, które możemy zauważyć już po tylu latach funkcjonowania.
0: No to chyba najprościej układ ulic, to jest coś, co zobaczymy. Dwa, że rzeczywiście, jakby wydaje mi się, że na Lublinkowie brakuje trochę pawilonów i różnych tego typu miejsc, natomiast Skarpa rzeczywiście jest inaczej ustawiona. Dla mnie Lublinkowo w pewnym sensie jest prostsze komunikacyjnie. To znaczy, ja wiem, że jest ten plaster miodu i potem w niego wchodzę. Aczkolwiek wjechać samochodem czasami to jest po prostu dramat. Z kolei zabudowa Skarpy ma coś takiego, że jest szosa lubicka i do części ulic wjedzie się tylko przez parkingi wzdłuż szosy lubickiej. No w ogóle komunikacyjnie tam znaleźć jakiś adres to jest po prostu czarna magia, więc jakby w ten sposób. I też wydaje mi się, że układ bloków, nie? Zobaczcie, na Lublinkowie mamy sporo takich, na przykład Rydygiera, że stoi blok obok bloku. One są daleko od siebie i tak, i to naprawdę ci ludzie sobie nie zaglądają, ale są takie szeregi poukładane. A na Skarpie jest takie rozsypanie, prawda?
1: Że więcej tam powietrza nie, jest.
0: No i też takich kanciasto spotykających się budynków. One są jakby często nieupoustawiane tak szeregowo obok siebie, tylko właśnie jakoś tam wzdłuż jakiejś ulicy, potem nagle się okazuje, że jakaś następna ulica idzie obok, tam w ogóle ulicami to nie ma się co kierować, nie? Tam to, że budynek stoi w ogóle gdzie indziej, się okazuje, że adresowo jest gdzieś tutaj, to w ogóle tam jest czarna magia. I tam też były przecież te rewelacyjne nazwy tych wszystkich sektorów, prawda? I tam Karolina, wiadomo, Anna największa, no to Anna może być tylko wielka, więc tak to wyglądało i właśnie, czym się jeszcze różniło, a już się nie różni. Różniły się kiedyś wyglądem bardzo te budynki. Teraz mamy niestety absolutnie wszystko zapastelowane. A mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze takie płaskorzeźby, które znajdowały się na budynkach, gdzie były zwierzęta, które oznaczały dany sektor, sektor i adres. To było genialne. To niestety zostało zaklejone zupełnie. Może kiedyś wróci.
1: No teraz trochę może taką przypominajką o tym są murale, które się pojawiają na Skarpie coraz częściej.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. I to jest, uważam, bardzo fajne. O, i co różni? To może właśnie to, nie? Że rzeczywiście nasycenie. No przede wszystkim sławny mural Andrzeja po prostu, nie? Który myślę, że jest po prostu najfajniejszą opowieścią o Lublinkowie i Skarpie z tamtych lat, o dojrzewaniu tam, o właśnie o tych latach, które się zmieniają, o tym, jak my się zmieniamy w tym całym środowisku. To jest coś niesamowitego. Faktycznie pojawiają się coraz częściej i coraz gęściej i myślę, że do tego będziemy dążyć, że tak naprawdę jesteśmy już tą pastelozą trochę zmęczeni. No właśnie, ale też jeszcze czym? Wielkością mieszkań na przykład. Lublinkowo już w ogóle było pewnym przełomem, bo wcześniej budowano osiedla, nie wiem, Kochanowskiego czy tam Chrobrego. 46 metrów, ciemna kuchnia, 3 pokoje, nie? A tutaj mamy już te 3 pokoje, to jest 49 metrów. To niby nie jest dużo, ale kuchnia już jest jasna. Rozkład tych pomieszczeń jest zdecydowanie większy. Potem te mieszkania rosną. Już na Lublinkowie pojawiają się też większe oczywiście. Natomiast generalnie jakby Skarpa ma to do siebie, że ona

0: ma te mieszkania generalnie co do idei większe obszarowo.
1: Jeszcze zahaczyłaś trochę o tematy sektorów, o nazwy. Ja chciałam cię zapytać, skąd to się w ogóle wzięło?
0: Bardzo dobre pytanie. Znaczy, to są imiona po prostu. To w moim przekonaniu, w założeniu miało być po prostu jasne, czyste, proste i klarowne. Tak jakbyśmy nazywali je, nie wiem, rododendron, albo jak teraz się nazywają te wszystkie rezydencje, brzozowa aleja, gdzie wycięto wszystkie brzozy, żeby postawić te bloki, więc jakby no, więc i rododendrony, to pewnie byłoby trudniejsze, tak? A jeżeli mieliśmy, nie wiem, Misia i Anna, to było proste. Karolina, Regina, jakby Maciej właśnie, to gdzieś tam powodowało, że to było proste.
1: W którą stronę skarpa się rozbudowywała tak naprawdę?
0: Właśnie tam, o tym miejscu, gdzie rozmawiałyśmy na początku, czyli Suleckiego, Maciej, tam gdzieś te okolice się tak naprawdę zaczynała tak naprawdę, Srebrnego ta okolica, skarpa. I generalnie ona szła w kierunku wychodzącym z Torunia, czyli Olimpijska to jest końcówka. Kolankowskiego, Olimpijska tam się kończyło, chociaż należy mieć na uwadze, że jakby rozbudowa tych osiedli trwa cały czas, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że nawet w dzisiejszych czasach, teraz, w tej chwili oddawany jest budynek na Rubinkowie. I na samym początku Antoni Mirskiego, na samym jakby wjeździe na Rubinkowo. To samo dzieje się czasami właśnie w różnych miejscach, budowane są takie właśnie nawet apartamentowce przecież na Skarpie, które są, prawda? Prywatne panorama na ulicy przy Skarpie, czyli ten rozwój tego osiedla tak naprawdę, pomimo tego, że wydawałby się zakończony, to on gdzieś tam się cały czas jeszcze dzieje. Ale generalnie szliśmy od, powiedzmy, od centrum miasta, cała w ogóle rozbudowa tych osiedli, od centrum miasta w kierunku na Lubicz.
1: No to mam do ciebie jeszcze pytanie, myślę, że bardzo z zakresu twoich zainteresowań, no bo jednak częścią Skarpy chyba też jest Fort Pierwszy.
0: Można tak powiedzieć, w ogóle lasy są, a częścią Rubinkowa z kolei jest Fort Drugi, także tak, jak najbardziej, dokładnie tak. I to są tereny zielone, które zostały nawet w momentach najgorszej rozbudowy, prawda? No bo one siłą rzeczy zostały.
1: Czy ten fort, czy miał jakieś takie użyteczne zastosowanie dla mieszkańców, czy było to po prostu, no, miejsce z winem, krótko mówiąc?
0: No dokładnie, słuchajcie, że to nie jest użyteczne zastosowanie. Tam była centralna piwnica win importowanych do lat 90., w związku z czym miało to zastosowanie na pewno ogromne. A w tej chwili jakie ma zastosowanie? No przede wszystkim to są tereny rekreacyjne i spacerowe. Jeżeli chcemy iść sobie do lasu, to te tereny są idealne na spacery z psami i takie tam różne aktywności, więc jakby zachowały nam tą funkcję zieleniarską. Chociaż aktualnie muszę przyznać, że no Fort Pierwszy jest w miarę jako tako dostępny, Fort Drugi całkowicie jest zamknięty, ale szkoda, ja mi by się bardzo marzyło, powiem szczerze, bardzo, bardzo, bardzo by mi się marzyło, żeby na przykład na Forcie Pierwszym powstało takie, być może jakiś dom kultury, być może dom jakiejś pracy twórczej, coś takiego, co mi się w ogóle marzy w Toruniu. Uważam, że powinno powstać taki hub dla społeczników i dla kultury, tak naprawdę fajnie działający, mocno funkcjonujący, żeby właśnie dużo młodzieży potrzebuje swojej przestrzeni do spotkań w różnych jakby otwartych miejscach, czy artyści muszą mieć swoje pracownie. Fajnie by było, gdyby właśnie w takiej części, naturalnie pięknej, zielonej, mogło coś takiego się znaleźć w miejscu, które jest najbardziej zamieszkałe w Toruniu, tak? No bo tam się przyjmuje, że mieszka 40 tysięcy ludzi, no to jest bardzo dużo.
1: Mówiłaś o tym, że niektórzy gdzieś tam tą Skarpę traktowali no jako takie bardzo zamknięte, odległe przede wszystkim osiedle, ale obok Rubinkowa to jest jedno z miejsc, w których no najczęściej tego mieszkania się szuka.
0: Słuchajcie, ja się w ogóle nie dziwię, jak mam być szczera. Załóżmy, jestem rodziną myślącą o rozwojowo, tak? No to na spacer mam gdzie wyjść. Dziecko będzie potencjalnie chodziło do szkoły, przedszkola, nie przechodząc przez żadną dużą ulicę. Ono sobie tam trafi, tak? Mam tereny zielone, rekreacyjne, są podwórka, jest w zasadzie tam już i zajęcia są różne dla dzieci, i kultura, no wszystko, co można sobie wymarzyć. Z drugiej strony często mieszka tam moja mama, na przykład, tak? No bo to są ludzie, którzy dostawali mieszkania w tamtym czasie, czyli mam ewentualną pomoc jakąś tam rodzinną w pobliżu. Tam się po prostu mieszka wygodnie. To jest coś, co jest moim zdaniem rewelacyjne. Te osiedla były faktycznie tak projektowane, żeby tam się ludziom mieszkało wygodnie. Okej, to jest daleko, ale mamy tramwaj. Mamy tramwaj, którym jedzie się ile? 10 minut do centrum? No myślę, że gdzieś tyle, nie? 15 z najodleglejszych części. Gdyby one tylko jeździły trochę częściej, to myślę, że w ogóle byłaby rewelacja i można by było wykluczyć część samochodów, które gdzieś tam jeżdżą, ale w moim przekonaniu to są osiedla, w których się po prostu dobrze i wygodnie mieszka. A czy nie o to chodzi?
1: Czy możemy zlokalizować pierwszy blok, który na Skarpie powstał?
0: Suleckiego 2. Trzeba mieć jeszcze na uwadze, że dużo budynków budowało się jednocześnie. To nie jest tak jak teraz, że po prostu oddawali od razu całymi partiami. Były wykopy mniej więcej równocześnie, więc tutaj te przesunięcia, tak samo na Rubinkowie, to są kwestie, nie wiem, tam tygodni, powiedzmy.
1: Czy kościół na Skarpie jest w jakiś sposób wyjątkowy?
0: O, no na pewno jest wyjątkowy, bo myślę, że może działać też jako schron. To oczywiście dowcip toruński, mamy kościół, który nazywamy bunkrem.
1: No właśnie.
0: I coś w tym jest, tak. Konstrukcja jest faktycznie nawiązująca do okolicznych budynków i jest takim, jakby mam wrażenie, on chyba nie, ale naprawdę wygląda jak taki kolejny prefabrykat. Bardzo znany i stanowi taki, wiecie, punkt orientacyjny, gdzie tam się wysiada z autobusu, to kiedyś się mówiło przy Majorce, czyli to był taki restauracja z kebabami sławnymi na cały Toruń, tak teraz się właśnie już wysiada przy kościele, przy bunkrze się wysiada po prostu.
1: Skarpa ma to do siebie, że ma szybką drogę obok siebie, krótko mówiąc. I zauważyłam też, że mieszkańcy zaczynają trochę z tym walczyć, że nie chcą hałasu, nie chcą spalin, starają się, jako między innymi Rada Osiedla, zmieniać to, żeby te miejsca były spokojniejsze i bezpieczniejsze. Czyli trochę znowu wracamy do tego, że osiedla są dla ludzi, a nie dla samochodów.
0: Tak, dokładnie tak. To jest problem tego typu, że to jest wylotówka, ale jakby halo, można mieć obwodnicę, można o tym wszystkim myśleć inaczej, a mieszkańcy mogą, to o czym mówiłam, żeby tramwaj jeździł szybciej, częściej. To i mieszkańcy Lubicza, bo też wiem, że tam są na przykład współpraca jest pomiędzy komunikacją miejską toruńską a ościennych gmin. I coraz więcej może być autobusów, mogą być tramwaje, bo jest tam linia, czyli możemy ten problem rozładować, no bo większość tego ruchu, mówmy się, no oni mają też tam wylot na autostradę, więc dużo ludzi tam tędy niestety przez to przejeżdża, ale ja uważam, że jak najbardziej to wszystko jest do rozwiązania. Puszczenie ruchu na przykład bardziej właśnie tutaj tyłem przez Kili Skłodowskiej i te okolice, jakoś przebudowa tych węzłów, żeby rzeczywiście, no bo dlaczego mają tak mieć?
1: A parkingi Park and Ride, czy one jakby tutaj mogą w jakiś sposób pomóc?
0: No teraz powiem tak, mieszkańcom Skarpy może nie, ale dojeżdżającym tak. I tu pozdrawiam znowu serdecznie mojego ulubionego pana Pizzermana z moich okolic. On mi wytłumaczył bardzo prostą rzecz. On mieszka w kierunku na Osiek. Tam jest autobus miejski dojeżdżający, ale on kończy pracę o 22. Ostatni autobus odjeżdża, przynajmniej jak rozmawialiśmy, to była chyba 22.20 czy coś takiego, z Katarzyny. I teraz uwaga, przystanek do odjazdów tych wszystkich podmiejskich linii to jest na Katarzyny z tyłu. Czyli, żeby dostać się z innej części miasta, to trzeba czymś dojechać i się przesiąść, co jest jeszcze do wytrzymania, tak? Ale trzeba jeszcze kawałek przejść. I problem polega na tym, że to nie jest koło węzła komunikacyjnego, gdzie zjeżdżają się zewsząd autobusy i tramwaje. Gdyby one jechały na przykład z Placu Teatralnego, czy na przykład z Rapackiego, to by to inaczej trochę wyglądało. A teraz on, zamykając pizzerię, nigdy nie zamknie punkt 22, bo to jest moment, w którym on dopiero może zamknąć drzwi, zacząć sprzątać, tak? Czyli 22, nie wiem, 8 przy dobrych wiatrach, biegiem, rozwianym włosem, pędzi galopem na przystanek autobusowy i on nie ma szans tam zdążyć. Co jego kosztuje miesięcznie kupę kasy. To są setki złotych, że on nie może dojechać tym autobusem komunikacji, bo one są nieskomunikowane. Więc taki parking, owszem, ma sens, jeżeli jest dobra komunikacja miejska i to wszystko działa sprawnie. Bo jeżeli ja wiem, że ja przyjadę, zostawię tam samochód, tak? Albo nawet w jego przypadku nawet nie musi zostawiać tam samochodu. On by od razu przyjechał autobusem. Tylko co z tego, skoro on nie może z nim wrócić? No przecież nie będzie nocował z tej okazji.
1: Jeszcze jest słynna linia numer 22, która wraca. I mnie to też zawsze zastanawiało, bo ja też byłam osobą, która na Rubinkowie mieszkała, co prawda, ale najczęściej jechałam na dworzec numerem 22, obładowana walizami. I no przyznam szczerze, że wygodnie po prostu było mi wsiąść w jeden autobus i dojechać do dworca głównego. Potem stwierdzono, że taki autobus jest niepotrzebny i zastanawiałam się właśnie nad tymi osobami, które podobnie jak ja mieszkają jako studenci wtedy na Skarpie, bo z pętli na Kolankowskiego odjeżdżał ten autobus, że oni są w takiej samej sytuacji i też wiele razy wolą wziąć taksówkę, wolą mieć swój samochód na miejscu, bo nie mogą po prostu dojechać, no w dobrych warunkach, krótko mówiąc.
0: W ogóle dojazd na dworzec PKP Toruń Główny to jest dla mnie absolutnie kuriozum. Ja mieszkam bardzo blisko Placu Rapackiego i jeżeli ja częściej, mi jest łatwiej dojść na piechotę na dworzec PKP, niż pojechać jakąkolwiek komunikacją, gdzie ja jestem chyba w najbardziej skomunikowanym już, no jakby zawsze mogę, większość autobusów jadących na dworzec przejeżdża przez Stary Most, tak? Stary Most jest koło Rapackiego, no to czy ja mogę sobie do niego tam dojść, nie ma problemu żadnego, tak? Ja mam 40 minut do najbliższego autobusu, no to jest dla mnie w ogóle absolutnie, ja komunikacji miejskiej w Toruniu nie rozumiem. Dla mnie likwidacja autobusu 22 to było no pomysł z gatunku, nie wiem, po prostu zawracania Wisły. To jest największe toruńskie osiedle. Tam mieszka najwięcej ludzi. Ci ludzie chcą dojechać na dworzec PKP. Nie ma na dworcu PKP parkingów podziemnych na tysiące samochodów. Jaki to ma sens, żeby ci ludzie jechali samochodem, żeby zawieźć swoją walizkę, żeby wsiąść w jakiś pociąg? No przecież to jest absolutnie bez sensu. Jeszcze przez most, który nam się korkuje. No litości. Więc w tym momencie uważam, że tam autobusy to powinny jeździć po prostu co chwilę. Bo jadąc gdzieś, dla mnie nie ma najmniejszego sensu jechania, zostawiania samochodu. W ogóle ja nie rozumiem, jak można było zlikwidować 22. Ale też tam jest więcej takich rzeczy. Na Rubinkowo zawsze jeździła 19, która robiła taką pętlę przez Dziewulskiego. I nagle w ogóle one wszystkie jeżdżą gdzie indziej. No może to jest takie, wiecie, już trochę opowieści z twojej paproczu i starość po prostu wjeżdża, że za moich czasów się jeździło jedynką zawsze stąd dotąd, a 19 tam. Natomiast no no kurczę, no miało to swój sens. To było bardzo proste. Ta dziewiętnastka w ruchu wahadłowym co chwilę jechała na Robinkowo. Ja się nie zastanawiałam, o której będzie autobus. Ja po prostu szłam, siadałam komunikację miejską i nie myślałam wtedy, żeby wziąć samochód. Tylko myślałam o tym, jak dojechać. Nie wiem, to jest w ogóle dla mnie absolutnie odcinające też, nie? Jeżeli mówimy o tym, że chcemy zmniejszyć ruch samochodowy, no to zamiast autostrad miejskich i budowania kolejnych 300 pasów jak Los Angeles, usprawnijmy komunikację, która kiedyś naprawdę sensownie działała, a w tej chwili jest dla mnie, no, zupełnie rozregulowana.
1: Czyli co, takie słodko-gorzkie zakończenie, skarpa świetne miejsce, tylko trzeba jeszcze ją lepiej skomunikować.
0: Ona skomunikowana jest w sensie fizycznym, trzeba po prostu ogarnąć kuwetę.
1: Jeszcze w sumie poza nagraniem wspominałaś o jakiejś kulturze plemiennej skarpy. To gdybyś mogła coś więcej na ten temat powiedzieć.
0: No właśnie, no bo tam jest rozwinięta kultura hip-hopowa i dużo zespołów jest różnych. I czy na przykład ciągle widzę napisy, że tam L3 na przykład, albo L1, L2. Mam wrażenie, że ludzie są w ogóle bardzo dumni. Nie kojarzę, żeby na przykład Koniuchy miały swoją grupę jakąś tam hip-hopową, chociaż może mają, oczywiście nie wiem. I też mi właśnie kolega Jabco, pozdrawiam serdecznie, opowiadał, że tam były bitwy pomiędzy szkołami. To były bitwy religijne. Nie było kościoła, w związku z czym dzieci musiały iść tam na jakieś zajęcie religijne w rewir innej szkoły. I to nie było dobrze widziane, tam były bijatyki. Więc żeby zakończyć, prawda, wybudowali już kościół w tej części, w związku z czym, wiecie, czyli tamta plemienność, taka sektorówki po prostu były już, nie? To jest moim zdaniem fenomen tych dzielnic Torunia.
1: No to jest też taki klimat, nie? No bo mamy blokowiska, które no też z rapem, z hip-hopem są bardzo mocno związane. Kiedy myślimy o blokach właśnie, czy na przykład na Koniuchach, no to tam nie ma tego klimatu, a w którymś momencie no te blokowiska miały taki swój, delikatnie mówiąc, urok dla koneserów, że te bloki były szare. One nie wyglądały, nawet jak były pastelowe, to one wyglądały tak bardzo smutno. I to też myślę, że nie chcę mówić, że to było natchnienie dla wielu, ale no te blokowiska też bardzo mocno rodziły dużo złości, dużo buntu, dużo takiej, no właśnie energii, która myślę, że w hip-hopie i w rapie bardzo dobrze się sprawdza.
0: Tak, myślę, że nie tylko jakby wygląd tych osiedli, ale też ogromne skupisko ludzi na dość małym terenie, nie? To jest też to, że jakby no w takiej szafie to mieszka, myślę, że bardzo, no jakby nie potrafię tego teraz dokładnie oszacować. To jest na przykład wieżowiec 11-piętrowy z klatkami do D i 3 mieszkania na klatce, nie? No to jest po prostu masa ludzi, którzy mieszkają gdzieś razem.
2: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
3: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
4: Jaka publika przyszła na wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak koncert, ale miało miejsce kilka ciekawych, a chwilami także wesołych sytuacji. Był z nami gość od sprzętu, Wojciech Olejnik. Jego rodzina mieszkała we Wrocławiu, w związku z czym po całych Niemczech miał rozsianych jakichś znajomych, najczęściej dzieci sąsiadów. Akurat w Berlinie jednak przyszedł do nas jakiś jego kumpel, który zajmował się głównie handlem płytami i powiedział, że dobrze byłoby przerzucić trochę towaru do Berlina Wschodniego. Pomyśleliśmy, że niby czemu nie? Po czym odkręciliśmy tył jednej z kolumn Marszala i wsadziliśmy do niej płyty. A Wojtek zapowiedział, te z płytami to ja wrzucę na sam wierzch. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, gdy tylko stanęliśmy na przejściu granicznym, celnicy natychmiast zwrócili uwagę na tę właśnie kolumnę, po czym kazali ją rozkręcić i, rzecz jasna, znaleźli płyty, które natychmiast zabrali. Sytuacja nie była groźna, bo według przepisów i dokumentacji przekraczaliśmy granicę tranzytem, a więc nic nam nie mogli zrobić, ale płyty jednak skonfiskowali. Potem, gdy zacząłem się bardziej zastanawiać nad różnymi sytuacjami podczas wyjazdów zagranicznych, doszedłem do wniosku, że wiele spraw było co najmniej dziwnych. Ktoś kablował? Wiele lat później, gdy już miałem zostać senatorem, musiałem przejść weryfikację systemową. Złożyłem wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej i otrzymałem dokument potwierdzający status pokrzywdzonego przez ustrój. Mogłem w związku z tym mieć wgląd do całej dokumentacji, która mnie dotyczyła, ale nie wybrałem się do archiwum, bo wciąż chodziły mi po głowie następujące myśli. I tak już nie mam za dużo kolegów czy znajomych. A jeśli zobaczę, że ktoś na mnie donosił, po co mi to? Na szczęście okazało się jednak, że niczego takiego tam nie ma, bo jak mi tłumaczyła pewna miła pani z IPN-u, Wie pan, są fiszki, czyli jakieś materiały były, ale już ich nie ma. A to, co pozostało, jest raczej mało interesujące i w ogóle nie warto się tym zajmować. Ale nieważne, bo chodzi o coś innego. Mam takiego znajomego, który był kiedyś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Któregoś razu rozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do niego: słuchaj, jak to właściwie jest? Bo zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu. Dlaczego nigdy nie próbowano mnie zwerbować? Oczywiście nie żałuję, ale jak to możliwe, że nie było żadnej, najmniejszej choćby próby? A on się uśmiechnął ironicznie i powiedział: najwyraźniej mieli wystarczająco dużo informatorów wokół ciebie, więc nie byłeś im potrzebny. Czyli ktoś doniósł, że w kolumnie są ukryte płyty? Najprawdopodobniej. Ten znajomy po służbach powiedział jeszcze coś takiego: nie byłeś im potrzebny osobiście, bo mieli w twoim kręgu swojego człowieka, a być może nawet ludzi. To całkowicie wystarczyło. Po co werbować wszystkich z grona 6 czy 8 osób? To nie ma żadnego sensu. Wtedy mi się to złożyło w jakąś całość. Przecież to praktycznie niemożliwe, żeby celnicy otworzyli drzwi busa zawalonego po sam dach wszelkim sprzętem i natychmiast wskazali dokładnie ten element gratów, który jest trefny. Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, chyba że dostało się cynk. A w tym przypadku być może dokładną informację. Swoją drogą, przejścia między wschodem a zachodem w tamtych czasach są naprawdę warte opisywania. Innym razem podjeżdżamy moim autem na granicę, a tam już oczywiście stoi sznur samochodów. Nie mieliśmy przy sobie nic podejrzanego, a tym bardziej zakazanego, tylko trochę pieniędzy i jakieś torby, bo większość rzeczy pojechała busem ze sprzętem. Stoimy godzinę, dwie, trzy. Przychodzi w końcu jakiś szkop, a ja, choć mi mówiono 1000 razy, że niemieccy celnicy na przejściach znają dobrze polski, nie wytrzymałem i powiedziałem głośno do chłopaków: wybudowaliby sobie, kurwa, tunel pod tym ich krajem, bo stoimy tutaj jak te... Za moment myk kazali nam zjechać na bok i postaliśmy sobie 6 godzin. Nikt się nami nie interesował. Za ten tunel dostałem 6 godzin stania. NRD to była spora ciekawostka. Budka suflera była tam bardzo popularna. W NRD wyszła jakaś wasza płyta? Były przymiarki do wydania. Niestety, a może stety, system się rozsypał i szlak trafił naszą NRD-owską karierę. Wytwórnia Amiga zajmowała się wami? Amiga wydała na jakiejś składance Memu Miastu na dowidzenia, ale mamy sporo nagrań z tamtego okresu i nawet nieźle to brzmi po niemiecku, muszę przyznać. Moim zdaniem świetnie. Przyznaję, nieźle. To radio, w którym nagrywaliśmy, Berliner Rundfunk, mieściło się na Lepasztrasse. Zawsze sobie mówiliśmy, jadąc tam: o, u Tadzia będziemy nagrywać. Jeździł wtedy z nami również Marek Stefankiewicz, który jest przecież wybitnym pianistą. Pan profesor. Tak, on w wolnych chwilach grywał różne rzeczy. Miał na przykład taką wiązankę, w którą był wkomponowany niemiecki hymn, a łączył się z Les Champs-Élysées Joego Dassena. Jak oni się cieszyli! Zresztą byliśmy dość zaskoczeni, gdy nasz znajomy mieszkający na stałe w Niemczech mówił: wy sobie nie zdajecie sprawy, jak wielki sentyment do III Rzeszy jest po wschodniej stronie. W co drugim domu mają portret w szafie. Ten problem jest również obecnie we wschodnich landach. Ale my powoli zbliżamy się do czasu twojego powrotu do budki suflera. To było spore zaskoczenie. Budka z Romkiem Czystawem radziła sobie całkiem nieźle. Dobry okres dla zespołu. Iza Trojanowska, Urszula, no i jeszcze przebój Jolka Jolka, pamiętasz? Moim zdaniem w charyzmę zespołu rockowego Iza i Urszula wpisywały się raczej średnio, ale jak najbardziej spełniały swoją rolę i uważam, że ich przyjęcie było naprawdę dobrym pomysłem. Pierwsza płyta Trojanowskiej to jeden z najlepszych popowo-rockowych albumów kobiecych w Polsce według mnie. Możesz mieć rację. Pamiętam jednak, że Jurek Janiszewski puszczał mi jej pierwsze nagrania, bo zrobiła wtedy jakieś 2 utwory, bodajże Ryszarda Poznakowskiego, i powiedział: to jest średnie, ale mamy zamówienie i nagramy z nią płytę. To był ogromny sukces. Niewątpliwie tak, ale ja byłem już wtedy w zupełnie innych rejonach muzycznych. Naprawdę nie wiedziałem, co to takiego jest. Skąd wyszła propozycja powrotu do budki suflera? Od ciebie czy od zespołu? Wszystko to było zasługą Jurka Janiszewskiego, jak zwykle zresztą. Jurek był dla mnie guru i nauczycielem, profesorem, którego słuchałem. Tu w Lublinie miał najwięcej audycji, ale w Radiu Ogólnopolskim też. Przede wszystkim miał rotacyjnie taki nocny program z Lublina. Nazywał się Muzyka Nocą. Od północy do czwartej rano nie spałem, tylko słuchałem. Nie tylko ty, pół Polski tego słuchało, bo Jurek był chodzącą encyklopedią rock'n'rolla. Magnetofon kasetowy był przygotowany i czekałem, żeby nagrywać piosenki. Jego opowieści o Electric Light Orchestra, Beatlesach. Gdy zaczynałem słuchać muzyki, Beatlesi już nie istnieli. To on mnie nauczył wszystkiego o czwórce z Liverpoolu. No i zawsze puszczał nową piosenkę Budki Suflera. To był taki rytuał. Myślę, że dziś ludzie nie zdają sobie sprawy, ale wy, muzycy zespołu, wiecie, jak wielki wpływ na waszą karierę miał Jurek. Bezwzględnie. Mało tego, gdyby nie Jurek, to by się to w ogóle nie zaczęło, ponieważ to on był pomysłodawcą przerobienia Ain't No Sunshine. Stylistycznie nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby coś takiego nagrać. On to znalazł, on nas przekonał, to jego zasługa. Odnośnie do Billa Withersa, ja uwielbiam jego Just the Two of Us. Niewątpliwie ma kilka fajnych numerów. Lean on Me, summa summarum, to jest jego największy przebój. U nas w Polsce nawet nie zaistniał, ale w Ameryce był mega hitem. Mam taką kompilację około 10 kawałków z 3 jego płyt. Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. To już nie nadaje się do słuchania. Ale 3 płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do Warszawy z każdym naszym nagraniem. Kiedy mnie już nie było w zespole, też latał tam i z powrotem. Woził również te rzeczy z udziałem Urszuli czy Izy Trojanowskiej oraz pozostałych wykonawców, próbując zainteresować nagraniami kogoś z ogólnopolskich rozgłośni. Uważam, że bez jego wkładu i zaangażowania nic by z tego nie było. Kompletnie nic. Pamiętam, jak Piotr Kaczkowski robił premiery utworów Budki Suflera. Na przykład Jolka, Jolka, pamiętasz? Zresztą ta Jolka była kompletnym zaskoczeniem. Zaśpiewana przez Felicjana Andrzejczaka, którego głos znałem wcześniej tylko z piosenki Peron Wes. I raptem gitary, ballada i felek. Piotr puszczał w audycji po fragmencie Jolki i dopiero na koniec, po 3 godzinach, włączył całość. To było w sobotę. Miałem kumpla, zresztą kolegujemy się do tej pory, który pracował w Trójce i przyniósł mi ten utwór na kasecie do Hybryd, gdzie grałem dyskotekę. Puściłem tę piosenkę i okazało się, że wszyscy ludzie gdzieś to już słyszeli. Na koniec imprezy wszyscy śpiewali Jolkę, bo ją z 2 czy 3 razy puściłem w sekcji wolnych numerów. Po takim sukcesie utworu śpiewanego przez Andrzejczaka pewnym zaskoczeniem była wiadomość, że wracasz do budki. Zrobiliście wtedy płytę typu Greatest Hits, czyli album 1974-1984, zwany również helikopterem lub śmigłowcem, ze względu na układkę. Poczekaj moment. Cała zabawa zaczęła się właśnie przy nagrywaniu 1974-1984, bo to nie było typowe Greatest Hits, ponieważ utwory były nagrywane na nowo w studiu Na Długiej w Warszawie. Przy okazji sesji jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać o odnowieniu współpracy w większym wymiarze. Jurek Janiszewski też był tam wtedy z nami i nie ukrywam, że miał wielki wpływ na dalszy rozwój wypadków. Wręcz ogromny. Powiedział mi, że on sobie tego nie wyobraża inaczej, a wszystko to, co działo się przez ostatnie lata, było jedynie zawracaniem głowy. Krótko mówiąc, dogadaliśmy się i wróciłem. Ponieważ do końca 1983 roku były jeszcze jakieś ustalone wcześniej zobowiązania koncertowe, brałem w nich udział. Wtedy śpiewaliśmy wszyscy – Felicjan, Romuald, Urszula, Iza i ja. Wypełniliśmy te wspomniane zobowiązania i wtedy pojawiło się przed nami poważne wyzwanie pod tytułem Kolejna płyta. Przesłuchaliśmy materiał, który nagrał Felek. Co ciekawe, mieliśmy z Andrzejczakiem gotową płytę, ale ostatecznie nigdy nie wyszła. Naprawdę była skończona i nosiła tytuł Plastikowe serce. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że jej wydawanie nie ma sensu. Pierwszy pomysł był taki, żebym zaśpiewał wszystko jeszcze raz sam, ale ponieważ płyta nie była najlepsza, nikt się przy sprawie nie upierał. Co więcej, część numerów z nieco zmienionymi tekstami weszła na następny album, bo ostatecznie postanowiliśmy, że zrobimy coś od nowa. Na przełomie 1983 i 1984 roku nagraliśmy Czas czekania, Czas olśnienia. Ale już w trakcie pracy nad płytą zdaliśmy sobie sprawę, że mamy poważny problem, a mianowicie związany z realizacją. I tutaj wkracza na scenę Jakub Nowakowski. Bardzo oryginalny gość, obdarzony, trzeba przyznać, ogromną charyzmą. Krasomówca. Potrafił tak oczarować tym, co mówił, że po chwili wierzyło się w każde jego słowo. Tak się składa, że doskonale znam ten album i osobiście uważam, że realizacyjnie był to krok w tył, nawet w porównaniu z płytą Za ostatni grosz. Ja powiem tak. Czas czekania, Czas olśnienia to jedyny utwór na całej płycie, który został zrealizowany bez zarzutu. Naprawdę świetnie. Ale tak generalnie płyta nie brzmiała dobrze. No nie brzmiała, bo niestety tak właśnie Kuba nagrywał. A mimo to nagraliśmy wspólnie kolejny album, Giganci tańczą, w 1986 roku. To dopiero był syf, jak się patrzy. To jest niewyobrażalne, ile trzeba było się przy tym narobić, a bardzo nie chcieliśmy nagrywać wszystkiego od początku. Kuba kosztował nas parę lat. Potrafił oczarować, wręcz uwieść audytorium. Dosłownie. Chłopcy ulegli jego urokowi wcześniej, bo przecież kilka lat już z nim pracowali, ale ja też dałem się zwieść i naprawdę wierzyłem we wszystko, co mówił, gdy uskuteczniał te swoje kwieciste popisy oratorskie. Nagraliśmy z nim jeszcze podwójną płytę, czyli łącznie trzy albumy. Trzy niedobre albumy, dodam. Przypomnę ci, jak opowiadałeś o dwóch pierwszych płytach Budki Suflera, narzekałeś, że pan profesor Urbański nie rozumiał waszej muzyki, ale zasady nagrywania jednak znał. Był fachowcem, to bez dwóch zdań. Już któryś raz powtarzamy, że te pierwsze dwie płyty są jak wzorzec metra z Sèvres, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej muzyki. Szczególnie, gdy się posłucha albumów Czas czekania, Czas olśnienia oraz Giganci tańczą, ale już nie chcę się wyzłośliwiać. Gdy wróciłeś do zespołu, miałem taką refleksję. To dobrze, że Krzysiek znowu jest w Budce, ale coś jest nie tak, bo zespół nie brzmi najlepiej. A dodam, że miałem już wtedy dobry gramofon i całkiem niezły wzmacniacz. Trzeba było przyjść na koncert, a nie słuchać w domu. Rok 1985. Wszechpolski Festiwal Młodzieży i Studentów, Moskwa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki. Towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Borysewicza, bo nie można było użyć nazwy Lady Punk. Została wydana przez Ton Press taka czwórka z waszym nagraniem, ale już nie pamiętam którym, i z Ucieczką z Tropiku Marka Bilińskiego. Ależ Ruscy byli zachwyceni, że Jean-Michel Jarre dla nich gra. Było też coś Czesława Niemena i Maryli Rodowicz, ale jej koncertu nie pamiętam. Mieliśmy wejściówki na wasze koncerty, przekupiliśmy z Halberem towariści oficjantów, czyli kelnerów w hotelu, dając im wejściówki. Chcieli iść na Bilińskiego i właśnie na wasz koncert. Też poszedłem, zastanawiając się, ciekawe, jak oni brzmią przed obcą publicznością. Muszę przyznać, że bardzo miło to wspominam. Pamiętam, że z autokaru wysiadał Tomasz Zeliszewski, wasz bębniarz, trzymając talerze perkusyjne. Musiałem mu drzwi przytrzymać, bo się nie mieścił z tym całym towarem. Przygotowując się do naszej rozmowy, wspominałem ten koncert. Wiesz, co mi się podobało? Ci Ruscy tak niesamowicie pragnęli wtedy tej muzyki. Żelazna kurtyna nie przepuszczała niczego. Ci ludzie nigdzie nie mogli jeździć. A wy dla nich, i to na dodatek w Moskwie, zagraliście naprawdę fantastyczny koncert. Bisy, świetne reakcje publiczności, coś niebywałego. Możliwe, ale to przecież było tyle lat temu, prawie 40. Myślisz, że ja to pamiętam? Zagrałem tych koncertów łącznie kilka tysięcy. Ja byłem na waszych 100 koncertach, ale część z nich zapadła mi w pamięć. Muszę uczciwie przyznać, że też pamiętam niektóre występy w Związku Radzieckim. To był nasz drugi pobyt u Wielkiego Brata. Rok wcześniej mieliśmy u nich taką dwumiesięczną trasę i naoglądałem się tego sowieckiego dobrobytu. Widzieliśmy tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Pamiętam, że po naszym koncercie gość, który był z tamtejszej bezpieki, przylazł i pyta: a kto wam tę trasę ustalił? No, wy przecież. A nie można było jechać gdzie indziej? To były rejony bardzo uprzemysłowione. Wszędzie tylko fabryki i dym. Jechaliśmy bez przerwy na wschód, bo ostatni koncert mieliśmy w Swierdłowsku, czyli już na Uralu. Cały Swierdłowsk to jedna wielka fabryka z kolorowymi dymami z kominów. Po wyjściu z hotelu wchodziło się w jakieś wyziewy, po prostu w gęsty smog. Kominy były dosłownie wszędzie i z każdego walił dym innego koloru. Mówiono nam, że średnia wieku życia facetów w tamtej okolicy to 45 lat. Wyciągali z ziemi wszystko, co tylko się dało, i wszędzie były huty. Ołowiu, stali, aluminium. Czyli każdy tam miał w płucach całą tablicę Mendelejewa. Tak, wszystko. Ale opłacało się jeździć? Owszem. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę zdrowia spowodowaną wypitym alkoholem, to per saldo nie wiem, czy się opłacało. Która wódka była wtedy preferowana? Moskowska ja? Stoliczna ja? Wszystkie. Graliśmy między innymi w filharmoniach czy operach i w barach tych świątyń kultury było do picia dosłownie wszystko. Każdy alkohol świata. Przyglądaliśmy się temu z autentycznym niedowierzaniem. W 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią i atakiem Rosji na Ukrainę, miałem okazję doświadczyć czegoś na kształt déjà vu z tamtego czasu, bo byłem na pewnej imprezie w Moskwie, na której występowaliśmy z pianistą Tomkiem Kałwakiem. To była jakaś uroczystość zorganizowana przez bardzo bogatego człowieka, który urodził się w Tallinie i mieszkając tam wiele lat, słuchał niemal wyłącznie polskiego radia. Tak poznał naszą muzykę. Mój występ miał być dla niego niespodzianką i trzeba przyznać, że faktycznie był zaskoczony i zadowolony. W każdym razie pobyt był ekscytujący. Mieszkaliśmy w Ritzu, w samym centrum, zaraz przy Placu Czerwonym. Ritz i Four Seasons znajdują się tam teraz obok siebie i stoją w miejscu dawnego hotelu Rossija, w którym byłem wielokrotnie. Właśnie w Rossiji mieszkaliśmy podczas wspomnianego festiwalu w 1985 roku. No to już tego nie ma. Zburzyli. W każdym razie dostaliśmy z żoną apartament w Ritzu, a honorarium za występ było rzeczywiście satysfakcjonujące. Graliśmy w miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich, bo uroczystość odbywała się w dzielnicy rządowej, w której mieszkają m.in. Putin i Miedwiediew. Przed knajpą stało 6 majbachów. Ten gość, który potem wypłacał mi pieniądze, wiózł nas któregoś dnia swoim majbachem i mówi tak: chciałem sobie kupić najnowszego Bentleya, ale gdybym nim jeździł, musiałbym tym skurwysynom dawać większe łapówki. A tymczasem Maybach nie robi na nich żadnego wrażenia i mam spokój. Co to za kraj? Ale tak, jest tylko w Moskwie, pamiętajmy o tym. Ten jegomość w Maybachu powiedział też coś takiego: wyjedź z Moskwy, a zobaczysz, że wszędzie indziej jest tak, jak było kiedyś. Moskwa jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet Petersburg się nie umywa. To właśnie do Moskwy zjechali się z całego świata wszyscy najwięksi oszuści, krętacze i gangsterzy, aby robić interesy. To jest jedyne takie miasto. Tam odsetek bardzo drogich samochodów jest podobno wyższy niż w Londynie. Albo taka historia. Postanowiliśmy kiedyś z żoną pójść do jakiejś wykwintnej restauracji. Znaleźliśmy taką, która mieści się na 85 piętrze. Oni sobie po prostu taki mini Manhattan walnęli, tak troszkę na uboczu. Na 85 piętrze knajpa z niesamowitym widokiem, pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki, więc Asia woła kelnera i pyta, jaką mają wódkę. Ten odpowiada, że jakiegoś kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam: a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę może pan polecić? A ten bez wahania mówi: Grey Goose. Zdziwiłem się i mówię do Asi: jeśli w Moskwie, światowej stolicy wody, w ekskluzywnej restauracji polecają francuską szarą gęś, to oznacza, że świat naprawdę się jednak kończy. Warto przy okazji dodać, że z kolei karta win była grubości książki telefonicznej, bo od czasów pierestrojki tam u nich niekulturno wódkę pić. Moskwa mi się też kojarzy z letnimi igrzyskami olimpijskimi w 1980 roku. A skoro tak, to może poruszymy wątek twoich pasji sportowych. Proszę bardzo, było ich trochę. Jaka dyscyplina cię najbardziej fascynuje? Niestety muszę przyznać, że obecnie największą moją pasją jest oglądanie sportu wyłącznie w telewizji, co jest bardzo przykre. Byłem pewny, że wymienisz żużel. Nie lubisz być na stadionie wśród kibiców? Lubię, ale ze względu na to, że zawody żużlowe są w weekendy, a ja wtedy zawsze grałem, to musisz sobie nagrywać i odtwarzać. Na przykład. Co więcej, chociaż zawsze dostawałem bilety na Grand Prix w Warszawie, teraz już nie ma tych rozgrywek, byłem tam tylko raz, bo po prostu zawsze gram i nic na to nie poradzę. Podobnie jest z ligą żużlową. W związku z tym, tak jak mówisz, nagrywam, a potem oglądam. Niemniej, po zakupie pianina od pana Szwendrowskiego od 7 roku życia jestem związany z żużlem, tylko wraz z upływem czasu na coraz to innych poziomach. Motorowi Lublin idzie aktualnie świetnie. 3 razy z rzędu zdobył mistrzostwo i wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz 4 obroni tytuł. Łoją chłopaki wszystkich jak chcą. Masz w swoim repertuarze piosenki sportowe, żużlową i piłkarską. Tak, żużlowa jest taką kompilacją rapu i heavy metalu. Dla jakiego klubu ją nagrałeś? Oczywiście dla Motoru Lublin. A tamta piłkarska to Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Puszczałem to w Teleekspresie. Podobała mi się. Mocny rytm, dorzucone elementy piłkarskie, zaśpiew. A tak nawiasem mówiąc, piłkarska drużyna Motoru Lublin dostała się właśnie do Ekstraklasy. Czy planujesz nagranie dla nich jakiegoś hymnu? O, gratuluję. Czemu nie? Ale na razie nikt się do mnie w tej sprawie nie zgłosił. Może dlatego, że nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, chociaż lokalnym patriotą już tak. A ponieważ Łęczna leży 18 km od Lublina, można powiedzieć, że to po sąsiedzku. Zresztą, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Choć podkreślam raz jeszcze, że nie jestem kibicem piłki nożnej. Jak to? Przecież byliśmy razem na meczu. No tak, bo ja nie jestem wrogiem futbolu, tylko po prostu daleko mi do takiego 100-procentowego kibica, jakim ty jesteś, bo w twoim przypadku mamy do czynienia z zawodowym kibicowaniem. U mnie tak to nie wygląda, ale też bardzo lubię, gdy nasi wygrywają, bo to jest rzecz zupełnie naturalna. Tak jest nie tylko w sporcie. Gdy nasi wygrywają, jest dobrze, a kiedy przegrywają... Na przykład, gdy Motor nie wygrywał i często ponosił porażki, na mecze żużlowe przychodziło 500 osób, ale to byli właśnie ci prawdziwi kibice. Na jakimkolwiek poziomie zespół by był, prawdziwi fani przyjdą. Zawsze, bo oni po prostu kochają brum, brum, brum. Natomiast resztę publiki przyciągają wyłącznie sukcesy. Tak jest we wszystkim. A odnośnie do piłki, życzę Motorowi Lublin samych sukcesów oczywiście, ale ja lubię oglądać tylko bardzo dobry futbol, a tego u nas w Polsce zwyczajnie nie ma. Choć muszę przyznać, że teraz niektórym naszym zawodnikom przynajmniej naprawdę chce się grać, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że wręcz przeciwnie. Miałem swojego faworyta w naszej drużynie narodowej, którego jak widziałem, to mną rzucało. Grzegorz Krychowiak. Ten Łoś będzie mi się po nocach śnił do końca życia. Wystarczyło, że widziałem go wychodzącego na boisko, a ja już dostawałem wysypki. Ciekawostką jest fakt, i nawet ostatnio o tym myślałem, że piłka nożna wciąż jest jakoś obecna w moim życiu. Występowaliśmy na przykład z zespołem mistrzów, o którym będzie później, na 60. urodzinach mamy Roberta Lewandowskiego. Bardzo przyjemna i miła impreza, zorganizowana góra dla 30 osób. Po występie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, które wrzuciliśmy do naszych mediów społecznościowych, podpisując, że dołączył do nas kolejny mistrz. Staliśmy w kupie, wszyscy ubrani dość podobnie, jak to na poważnym przyjęciu. I trudno w to uwierzyć, co prawda, ale tak było. Nikt nie dostrzegł na tym zdjęciu Roberta Lewandowskiego. Dopiero po jakimś czasie, gdy zorientowaliśmy się w sytuacji, dorysowaliśmy strzałkę wskazującą Robertę i dopisaliśmy hasło: proszę spojrzeć tutaj. Wtedy się zaczęło prawdziwe szaleństwo. Ludzie patrzą, ale nie widzą.
5: Skoro o patrzeniu i telewizji była mowa, to teraz w takim razie coś o programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak doszło do tego, że wziąłeś w nim udział? Nina Terentiew, z którą znamy się od wielu lat, odezwała się do mnie i zrobiła bardzo miłą rzecz, proponując udział w edycji programu. Przede wszystkim było mnóstwo śmiechu, bo my z Piotrem Gąsowskim ciągle byliśmy strofowani za niewybredne teksty, których tutaj jednak, przepraszam, ale nie przytoczę. Sprawą smutniejszą jednak jest znany wielu ludziom z branży fakt, co robi tak zwany show biznes z młodymi ludźmi, dodajmy coraz młodszymi. Dotyczy to nawet tych nielicznych, którym się powiodło, bo najczęściej muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za chwilę popularności. A jeśli pomyślimy o tych wszystkich, którzy mieli ogromne ambicje i ciężko pracowali, a jednak im się nie udało? Oni nie wiedzą, że pik w górę nie trwa wiecznie, a sukces wcześniej czy później przemija. Po takim niepowodzeniu w większości stają się życiowymi rozbitkami. Na zawsze. Pożegnałem się z programem bez większego żalu, bo nie bardzo chciałem mówić ludziom, którzy robili coś nie tak, że to jest do niczego. Była taka panienka, która naprawdę nie potrafiła ani tańczyć, ani śpiewać. Nic nie umiała. Ale była promowana ze wszystkich sił i nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu, a przede wszystkim po co. Tak więc z programem rozstałem się bezboleśnie, ale zawsze powtarzam, że jestem wdzięczny Polsatowi i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby kiedyś zadano ci to pytanie. Jaką masz skalę? Jakby to powiedzieć, no... dużą. Na pewno 3 oktawy z kawałkiem i w takich rejonach jestem w stanie spokojnie się poruszać. Jeśli chodzi o wysokość, ona trochę zależy od pogody i dyspozycji dnia, ale na pewno śpiewam bez większego trudu powyżej skali tenora. Mąż Aleksandry Kurzak, Roberto Alagna, który jest współcześnie jednym z najbardziej znanych europejskich tenorów, a przy okazji okazał się moim fanem, słysząc mnie kiedyś na próbie o godzinie 11 powiedział: chłopie, ty nie zdajesz sobie sprawy, co to jest. O 11 być w takiej dyspozycji głosowej, zrobiłbyś ogromną karierę operową. Śpiewanie mnie nie męczy. To tak najkrócej.
3: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
6: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę poprockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil, na przekór pozorom, to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
2: Magazyn muzyczny.
6: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzi, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w śląskich technicznych zakładach naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu Phil. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha, zespół Phil, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
2: Magazyn muzyczny.
6: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że Phil był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony. Było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję, chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie Phil to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa Phil to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album Feel, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył dwie statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kopichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

Nastała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

Sukces Fila wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Phil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Phil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Phil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Phil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Phila wyciągnęła wnioski. Phil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz czego chcesz to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Phil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

fenomen zespołu film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach Zespół Roku i Nowa Twarz Fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Fil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr. Piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i platynie za album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny, popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji pobudzenia.

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerując, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Phila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Phila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę i właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotr Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy Stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów. Piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie. Raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca.

lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Fili Piotra Kupichy z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam, będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe, a otwarcie się na nową publiczność jest celem, który uzasadniał ewentualne kontrowersje. W efekcie duet Sam na Sam utrwalił wizerunek zespołu Phil jako gotowego na ryzyko i ekspansję, zdolnego do tworzenia.

Minęła godzina 9:00, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry i zapraszam na ten wspólnie spędzony czas w niedzielny poranek. Przed nami bardzo rockowa godzina, jeżeli chodzi o polską muzykę. Ma dla Was m.in. Roberta Gawlińskiego, będzie też klasyk od Budki Suflera. Warto zostać z Radiem SK2.

To Kleo i Łowcy Gwiazd na antenie Radia SK2. No właśnie, a jak wy polujecie na spadające gwiazdy, to śpieszę i donoszę, Aurygidy jeszcze będą spadały. Możecie je zaobserwować nawet jeszcze dzisiejszej nocy, bo kilka dni minęło od maksimum. Być może jeszcze coś uda się przyuważyć. Tutaj Radio SK2, budka suflera, ratujmy co się da, już teraz przed nami. Zachor!

Myślę, że nie stało się nic, bo przecież mamy niedzielę w kalendarzu, a niedziela od tego właśnie jest, żeby sobie na full odpoczywać. Robert Gawliński, nie stało się nic. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, a już teraz muzycznie przed nami Monika Lewczuk.

0: Wykonanie tego kawałka na Top of the Top Sopot Hit Festival. No, the best. Naprawdę lepiej tego zrobić nie mogli. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Takie polskie hity gramy wam na antenie radia SK2, a przed nami jeszcze między innymi wielki klasyk od zespołu Perfect, czyli Kołysanka dla nieznajomej. Ten zespół słyszycie jeszcze przed godziną 10.
1: Reklama.
2: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: I po reklamie.

0: 1999 roku na pewno robili rankingi na najbardziej romantyczne kawałki wszechczasów. Mysłowic i my, czyli właśnie ta piosenka, na pewno była nieraz na szczycie. A przynajmniej tak w moim mniemaniu, bo ja uważam, że to jest szalenie romantyczny utwór do przytulania. To Mysłowic właśnie na koniec godziny 9:00, zbliża się godzina 10:00. Przed nami newsy na antenie Radia SK2.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Marta Łazarska, kilka propozycji na niedzielę w Toruniu. Jest okazja, żeby się poruszać, na przykład podczas rolkarskiej akademii jazdy. To przy Skarpie. Bezpłatne zajęcia dla osób, które chcą zacząć przygodę z rolkami albo które chcą poprawić swoją technikę jazdy. To moja pierwsza propozycja. Druga to piknik rodzinny ze sztuką ciepło-cieplej CSW. W planie warsztaty rękodzielnicze, koncert, a także filmiliada, czyli kulisy wiedzy o filmach.
0: Tu Radio SK2, minęła godzina 10:00. Przed nami w tej godzinie oczywiście 10 najlepszych polskich hitach, a w niej między innymi zespół Virgin. Będzie też nowość od Sanach, a także nówka sztuka od Sarsy. Warto zrobić głośniej. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Niektóre kawałki starzeją się jak wino. Rocznik 87. Zespół Rezerwat i Zaopiekuj się mną. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Ale na klasykach nasza zażyłość z polską muzyką się nie kończy. Mamy też nowości. Taka nowość już teraz. Sanach, ITP, ITD już teraz w Radiu SK2. Cicho.

Każdy z nas już za chwilę stanie się bohaterem tego kawałka elektrycznych gitar. To człowiek z liściem na głowie na antenie radia SK2, no bo już niebawem zaczną spadać liście z drzew i rozpocznie się wielka, piękna zresztą złota polska jesień. Za to na pewno trzymamy kciuki. Tutaj radio SK2, przed nami Sarsa. Czy będziemy się pamiętać już teraz?

0: A jaka jest prawda o nas, do której czasem nie chcemy się przyznać? No taka, że bardzo lubimy się polenić, no ale mamy niedzielę, więc jak najbardziej nie jest to zakazane. Może tak to ujmę, niedzielny obiad, a potem wylegiwanie się, natapczanie, no to w latach 90. tak było. Wszystko okej, wszystko jak najbardziej na miejscu. Tu Radio SK2, Sylwia Grzeszczak, prawda o nas, to za nami, a przed nami jeszcze w tej godzinie Oskar Cyms i Beata Kozidrak. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.

0: Jeśli dopadła Was niedzielna szarzyzna, to jak najbardziej zespół Manam wie, co zrobić, żeby było lepiej. Oprócz Błękitnego Nieba gramy Wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Przed nami newsy, warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: I po reklamie.
0: Słuchacie Radia SK2, minęła godzina 11, przed nami kolejna godzina z najlepszymi polskimi hitami i mam dla Was prawdziwy, wielki klasyk od pana Chrisa. Będzie Krzysztof Krawczyk, będzie też nowy Dawid Podsiadło i Ania Dąbrowska, Kasia Grodzka, sobotnie wielkie dzień dobry.

Mija prawie że dokładnie. Za chwilę minie, we wrześniu. 20 lat, odkąd ukazała się płyta Tacy Samotni pana Krzysztofa Krawczyka, na której to płycie również znajduje się i ten utwór. To wszystko sprawił grzech. I Krzysztof Krawczyk. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. Delikatnie przyspieszamy. Roxy i Błękit już teraz. Słyszę twój

Oby na błysk Dawid Podsiadło i Sobel szorowali ten nowy album, który wspólnie zapowiedzieli. Mam nadzieję, że to ukaże się już niedługo. Takie nowości. Na błyski Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. A już teraz delikatnie zwalniamy tempo. Ania Dąbrowska. Tego chciałam już teraz przed nami.

0: można to uznać jako taką muzyczną terapię światłem. Piosenka Światłoczuła i Natalia Kukulska na antenie Radia SK2. Gramy Wam najlepsze polskie hity, między innymi te rockowe, bo Krzysztof Zalewski jeszcze przed godziną 12 będzie też Andrzej Piaseczny i zespół Pektus. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: To świetny klubowy kawałek od Iwki. Poza tobą nic. Takie nowości gramy wam na antenie Radia SK2. Powoli zbliża się godzina 12, a to oznacza, że za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Marta Łazarska, jeszcze dziś kolejna okazja na to, żeby zajrzeć do domu Mikołaja Kopernika. Taka okazja o godzinie 13.15. Okazja nie tylko, żeby poznać historię astronoma, ale i epokę, w której żył. A o 15.00 okazja, żeby poznać opowieści familijne, tajemnice toruńskiego dębu, które zaprezentuje nam Teatr Miejsca, od kucharza Jordana po plagę żab.
0: Tu Radio SK2, minęła godzina 12. Jeżeli bardzo delikatnie chcecie sobie wejść w to niedzielne popołudnie, to ja proponuję wejść w rytmie lat 90. Piękna polska muzyka. Właśnie z tego czasu na początek tej godziny zespół Warius Manx, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

ale nas zabrała. Sylwia Grzeszczak, prosto do dżungli. Tutaj Radio SK2, tej muzycznej dżungli, bo w tej zwykłej to wilgotność powietrza duża, prawdopodobnie nie ma czym oddychać, jeszcze jakieś robaki mogą pogryźć. Także już najlepiej w tej muzycznej wersji. Tutaj Radio SK2, zespół Kombi, nasze rendezvous już teraz przed nami.

Jedni żyją w pośpiechu, a inni żyją tak, że czekają na coś. I chyba o tym właśnie Łukasz Zagrobelny. Życie na czekanie na antenie Radia SK2. Dawid Kwiatkowski nie czeka, po prostu zabiera nas do Paryża. Café de Paris już teraz przed nami w Radiu SK2. Gdzie?

0: Dla mnie to jest hit tego lata, mimo tego, że jednak panowie śpiewają tutaj o ostatnim dniu lata, który zresztą też już za nami. Stare dzieje, prawda? Ale jednak nie do końca, bo głosujecie na ten utwór w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki na sk2.pl. Gips, Igo i For Money. Ostatni dzień lata za nami, a jeszcze przed godziną 13 mam dla was Dodę, będzie też Baranowski, a także Edyta Górniak. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: O. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22.00 w TTV.
8: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: Testosteron i Kajach w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity gramy wam tutaj i to się nie zmieni absolutnie po godzinie 13. Dawid Podsiadło i Zalia, a jeszcze wcześniej, bo o 13 punktualnie, newsy na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: I po reklamie.
10: Przypomniało mi się takie stare powitanie z dzieciństwa. Czesiczyłem kluski z rosołem. No to do niedzieli w sam raz pasuje. Minęła 13, Dawid Wajda, zapraszam na najlepsze polskie hity. Rozruszajmy się w tę niedzielę, o to zadba na początku tej godziny. Dawid Podsiadło, Zalia, Grupa Perfect. Ma nam więcej i nie zdradzam, po prostu zostańcie z nami.

Przy niedzieli witam się dopiero z wami, więc warto wspomnieć to i owo, że na przykład Beata, Eugeniusz, Michał, Tomasz, Eugenia, Albin, Bogdana, Zachary, Zachariasz, German, Magnus, Bertrand, Aleksja, Faust i Mansfet obchodzą swoje imieniny. Pozdrawiamy, pozdrówcie wszystkich Mansfetów, na przykład i Magnusów, których znacie, i świętujemy tę niedzielę oczywiście przy najlepszych polskich hitach. Mrozy już teraz.

Lato od grupy Sami, ono jeszcze trwa przez 17 dni i zarówno to kalendarzowe, jak i astronomiczne, bo w tym roku w momencie równonocy jesiennej kończy się zarówno to i to, to będzie 23 września o godzinie 2 w nocy, znaczy 2.06 dokładnie, czasu polskiego, a później zacznie się już jesień i żółty jesienny liść od żony na przykład. Za chwilę Universe i Beata Kozidra, piękny romantyczny duet sprzed lat, to nasz taki wehikuł czasu, zróbcie głośniej.

0: Są takie okresy świetności dla polskich artystów. Taki okres na pewno przeżywa w tym momencie Margaret. Podobnie przeżywa Dawid Kwiatkowski, taki okres świetności. Oni są też w podobnym wieku. Niech tworzą, niech robią dobre polskie utwory, które później zagramy na antenie Radia SK2. To oczywiście Prima Ballerina i Nówka Sztuka od Margaret. W tej godzinie pojawi się jeszcze Mezzo z Kasią Wilk i ich Sakrum. Będzie także grupa Kult. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie.

0: kto nie mógł wysłać nigdzie dzieci na wakacje i w wakacje odetchnąć od nich nie mógł, to dopiero teraz tak naprawdę łapie oddech, kiedy dzieci na pełnej, jak to mówią, wróciły do szkoły. Co prawda dzisiaj niedziela i pewnie jakieś trzeba rzeczy przygotować na jutrzejsze zajęcia, jutrzejsze lekcje, ale jeszcze mamy spokój. Tak gdzieś mniej więcej za miesiąc dopiero, w niedzielę o 22 dzieci wam powiedzą, że potrzebują kilo kasztanów do szkoły. Więc spoko, jeszcze możemy się jakoś trzymać.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Marta Łazarska, już dziś na godzinę 16 możecie ruszyć na Fort Jakuba. Tam okazja nie tylko, żeby ruszyć ze sprzątaniem, mile spędzić czas na zwiedzaniu, ale i dowiedzieć się nieco więcej, jak zostać społecznym opiekunem fortu. Oczywiście do tego ognisko z kiełbaskami. A w następną niedzielę 9. Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Między innymi animacje dla dzieci i dorosłych, zajęcia sportowe, warsztaty, wydarzenia poświęcone historii tej dzielnicy.
8: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu. Chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie. Przywitał ich Wołodymyr Załański, Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
9: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
9: Co ty tutaj robisz?
10: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
9: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
8: A wydarzenie jest bezpłatne.
0: Zwróćcie uwagę na to, że gdyby było to w tygodniu pracującym, to druga zmiana już by zaczęła swoją robotę, a pierwsza zmiana szłaby na fajrant. Po 14 witam was również bardzo serdecznie i nie zawaham się użyć bardzo dobrej polskiej muzyki, którą mamy dla was na niedzielę. Będzie Kasia Schadzka, Oscar Cyms, Lady Punk się pojawi, ale na początek nasza królowa polskiej sceny, czyli pani Doda. Zróbcie głośniej, Dawid Wajda, cześć ponownie. Najlepsze.

ma sporą rzeszę fanek. Oskar Cyms, przekonaliśmy się o tym, jak kiedyś przyszedł do nas do radia i jaki tam tłum pod radiem na Oskara czekał. I to chyba te dziewczyny właśnie tak głosują w naszej liście przebojów, żeby Oskar z tej listy nie wyleciał. Można wchodzić na sk2.pl, otworzyć sobie zakładkę Gorąca Polska 20 i już oddawać głosy na Oskara na kolejne notowanie, które w przyszły piątek po 18. Ania Wyszkoni ze swoim dobrym brzmieniem, potem Lady Punk. Zostańcie z nami.

Okazuje się, że właśnie chodzenie to przepis na sukces. Kleo w Radiu SK2 ze swoim utworem Za krokiem krok. Jak sobie czytam o tym, czy da się w pół roku zrzucić 10 kg, okazuje, że się da, tylko trzeba stopniowo zaczynać. Jak się teraz robi 4000 kroków, to co 2 tygodnie się dodaje po 1000, aż się dojdzie do 10 tysięcy dziennie i tak trzeba robić co dzień. I to pozwala na bezpieczne tempo około pół kilograma tygodniowo. I w pół roku w sam raz 10 kilo schudniemy. Jak zacząć to od dziś, może to metoda na sukces. Nowość już teraz od BRO, Wychowany w Polsce. Słuchujemy się z tym utworem i za każdym razem odsłuchuje się go coraz lepiej. Zróbcie głośniej.

0: Dwa razy się zastanówcie, jak ktoś w niedzielę ucina sobie popołudniową drzemkę, żeby mu przypadkiem nie przeszkadzać. Rysiu Rynkowski trochę o tym w tej piosence, żeby nie budzić marzeń ze snu. Ktoś może po obiadku gdzieś tam już pokima sobie delikatnie na tym narożniku, czy na sofie, czy tam na wersalce, co tam macie. To jest bardzo przyjemny niedzielny czas, kiedy możemy sobie na takie coś pozwolić. Kto nie może w trasie albo w pracy, oczywiście jesteśmy z wami i gramy dobrze po polsku, żeby czasy niewolnego, jeśli go nie macie, jakoś dobrze przeżyć. Kwiat jabłoni jeszcze w tej godzinie, czy męskie granie. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
4: I po reklamie.

0: To jest bardzo znamienny utwór. Bardzo znamienny, bo nie mówią co też bardzo. Po prostu i ciebie też bardzo. To pasuje do wszystkiego. Jak ktoś się każe pocałować gdzieś, no to i ciebie też. Jak ktoś cię kocha, to ciebie też lubi, to ciebie też nie lubi, ciebie też. Męskie granie orkiestra pasuje do każdej okazji. To z 2021 roku. Takie granie na finał tej godziny. Za chwilę 15 kolejna porcja dobrych polskich hitów. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: I po reklamie.
3: 15. Agata Hruściak, zapraszam. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
4: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
3: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby zostały ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
0: 15 minęła i rozpoczynamy kolejną godzinę dobrego polskiego grania. U nas tylko takie 100% polskiej muzyki, jeśli ktoś do nas dopiero w tym momencie dołączył i na przykład nie słyszał nigdy wcześniej, co to Radio SK2. U nas się właśnie tak gra. Dawid Kwiatkowski na początku tej godziny, a ja się nazywam Dawid Wajda. Cześć ponownie.

A tam zaraz mój kawałek podłogi, mój. Banku przez najbliższe jeszcze 20 lat, póki się hipoteki nie spłaci. Chyba że są tacy szczęśliwcy, którzy kredytu brać nie musieli. No to pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Mr. Zup w Radio SK2, za chwilę Grzesiu Chyży. My dzisiaj mamy dzień walki z prokrastynacją. To bardzo tajemnicze słowo. Oznacza odkładanie wszystkiego na później. Jeśli jest coś, co odkładacie na później, możecie dać znać na 7268268.

0: Na klucz trzeba było zamknąć, by nie poszedł. Krótka historia od grupy Baim. Są i wasze telefony w sprawie odkładania czegoś na później. Co to takiego? Słuchamy.
1: Zawsze odkładam na później, zapytać się o szefa o większą wypłatę. Na razie, Piotrek.
0: No i tak odkładamy, odkładamy, odkładamy, odkładamy i może się w końcu kiedyś uzbiera.

0: Oj, czekamy, wręcz odliczamy do premiery nowego albumu Artura Rojka, zatytułowanego, no w przewrotny sposób, nietypowo, Chciałbym urodzić się, żeby latałem. 18 września ma pojawić się ten krążek Amira Fiori, to singiel, który zapowiada właśnie to wydawnictwo, nówka sztuka od Artura. Tu cytat, utwór Mia Fiori jest wielowymiarowy i przywołuje różne skojarzenia. Włochy, wakacje, wolność, sentyment, schematy i relacje. Śpiewam z perspektywy swojej, ale też z perspektywy wielu ludzi i chciałbym, aby ta piosenka była czytana na swój sposób przez każdego, bo każdy może ją odebrać odrobinę inaczej i dopasować do siebie. Dobrze, że takie utwory powstają. Możemy się na chwilę nad nimi zatrzymać, posłuchać tekstu, no i rozmarzyć się w tych pięknych brzmieniach. I tak wam gramy na antenie Radia SK2. W tej godzinie jeszcze Ewa Farna, pojawi się także Edyta Bartosiewicz.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: przy takim na przykład rodzinnym obiedzie, takie zwolnienie od Edyty Bartosiewicz, żeby na przykład wujek z ciocią mógł sobie tego wolnego tam zatańczyć. Specjalna dedykacja właśnie dla wujka i dla cioci. I utwór ostatni, w tej godzinie akurat też jest ostatni, za chwilę 16:00, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Pan Rymbiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Marta Łazerska już dziś o godzinie 17 w auli UMK. Piosenki to, czyli repertuar Osieckiej, Młynarskiej, Przybory i Kofty, które to zaprezentują nani aktorzy i wokaliści, m.in. Hanna Śleszyńska, Zbigniew Zamachowski czy Olga Bończyk. To o godzinie 17, a o 16.30 już jutro kolejna odsłona filmowych poniedziałków. Wrzesień w kinie Ardus poświęcony filmom W krzywym zwierciadle. 16. Agata Chruściak, zapraszam. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Spotkanie śledzi Michał Rawa.
14: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
13: Jeszcze informacja sprzed chwili. Właśnie zakończył się drugi set. Niestety znów przegrany dla Polski 25-19. Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają właśnie władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie w przyszłym weekend, a szczegóły znajdziecie na małopolskatour.pl.
0: Jest niedziela, jest po 16:00. To jest dobry czas na szarlotkę. Jak ktoś ma szarlotkę. Jak ktoś nie ma szarlotki, to kawa musi wystarczyć. Chyba, że coś innego słodkiego, to też można po to sięgnąć. Bo przecież za niedługo już kolacja. Tak to szybko wszystko leci. Dawid Wajda, cześć ponownie. Przygrywamy dobrze, bo po polsku. Bądźcie z nami.

Sarsa w tym najnowszym utworze pyta, czy w przyszłości będziemy o sobie pamiętać. Jak się nie nagrało piosenki, nie napisało jakiegoś listu, nie zrobiło zdjęcia, to różnie z tym może być. Przecież jest coś takiego jak demencja. Ona w pierwszej kolejności objawia się tym, że zaczyna się mylić imiona. No to jest straszne, aż się włos na głowie, Zygmunt. Były.

Daria Zawiało w Radiu SK2. Dzisiaj ten dzień walki z prokrastynacją, czyli odkładanie wszystkiego na później. Fajną informację wyszukałem w internecie. A propos tego, ile odłożyć na czarną godzinę, bo to eksperci z Niemiec sugerują, żeby na koncie trzymać równowartość 2 do 3 miesięcznych pensji w razie czego. I tak sobie myślę, że Niemcy to sobie mogą radzić. W Polsce inaczej się odkłada. Na przykład zakupy na później, na po wypłacie.

0: jak słucham utworu Kai o pewnej plotce, bo cały utwór opowiada o pewnej plotce, to przypomina mi się, jak w niedzielę zawsze po południu ciocia przychodziła do mamy, zamykały się w kuchni i obgadywały całe osiedle. Może gdzieś to się u was odbywa, taki precedens w tym momencie. Ostrożnie, nie patrzcie, kto tam za drzwiami od kuchni stoi, bo różnie może się okazać. Kaja w Radiu SK2, w tej godzinie jeszcze Oskar Cymbał czy Natalia Zastępa.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Znowu niespodzianka?
11: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
14: Wyjazd na maksa.
13: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
15: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Już się pewnie witacie z gąską. Wracacie do siebie, bo niedziela to czas powrotów przecież z tych weekendów. Oby bezpiecznie, oby do celu. Uważajcie na ostatnie kilka kilometrów, sam to przeżyłem. Na ostatniej prostej czasami zostanie kilkaset metrów i oko się lubi przymknąć. Żeby się nie przymknęło, będziemy dobrze grali po 17. Także bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co byście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
15: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: I po reklamie.
22: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Załońskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego. To z Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec, a rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewności siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową. Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszący 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był też robot Radia SK.
1: Go!
5: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
21: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
22: Rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskich biegach Poland Business Run wzięło udział ponad 17 tysięcy osób.
0: Godzinę temu mówiłem o kawie i o szarlotce, a teraz mamy po 5 o'clock jesteśmy już, więc jakbyśmy mieszkali w Anglii na przykład, to byśmy herbatkę sobie sączyli w tym momencie, a ktoś może właśnie zaparzył, nie zapomnijcie o tym, bo się zaparzy czasami, zapomni, ten worek tam leży i przypominasz sobie, jak już jest zimne, tego posłodzić się nie da, podmiodzić się nie da, nic się nie da, więc przypominam tym, którzy zaparzyli właśnie herbatę, czas ją odebrać. Dawid Wajda, cześć ponownie.

To były czasy świetności budki suflera, kiedy nie kłócili się z żadnym Zenkiem i nikim innym. Twoje Radio SK2 gra cały czas i grać będzie. Ania Dąbrowska już się szykuje do grania i coś dla tych, którzy lubią dobrze płynący basik. Ja to lubię, jak w tym utworze, w ogóle we wszystkich utworach Ani Dąbrowskiej, tak jakoś bas jest skonstruowany, że on pulsuje, on tak sobie pływa. Zwróćcie na to szczególną uwagę teraz w tym utworze. Później Wiktor Waligura z Dry Schoolem. Zostańcie z nami.

Dopiero po najlepszych polskich hitach widać, jak czas szybko leci. Jeszcze niedawno się przytulałem do tego na szkolnej dyskotece. A tu proszę bardzo, tyle lat już minęło od tego czasu. W 2003 roku został wydany ten utwór Farby. Chcę tu zostać i zawsze z tobą być. No. Może w niektórych przypadkach to spełniło się do dziś i trwa. Niech tak będzie. Papa Dance z kolei już się szykują do grania. To utwór z 1986 roku. Dla niektórych też było do przytulania się na szkolnych dyskotekach. Tylko to troszkę starsze pokolenie. Chociaż nie ujmuję wam, bo do dziś buja. Zróbcie głośniej, zostańcie z nami. Już teraz Papa Dance.

0: kilka godzin temu dzisiaj już chyba o nich wspominałem, że przechodzą i przeżywają w tym momencie czas świetności swojej, a jeszcze jak zrobili duet, to ta świetność jest podwójna. W tym utworze doskonale się o tym przekonujemy i kto oglądał Top of the Tops Opot Festival 2026, też wie, jaki spektakl na scenie poczyniła właśnie ta para. Dawid Kwiatkowski i Margaret u nas w Radiu SK2. W tej godzinie jeszcze Grzegorz Krzyży, pojawi się także grupa Bajm.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: I po reklamie.

0: Tam w tej piosence pojawia się sformułowanie w górę serca, pojawia się co mi dasz, panie, więc to pasuje do niedzieli, no grupa Bajm, też niedzielnie gramy w Radiu SK2, a jakże! Zbliżamy się do 18 i to finał naszego dzisiejszego spotkania, nie zostawiam was z niczym, bo same kolejne piękne polskie utwory, na przykład Jam zaplanowany, jest na po 18, zostańcie z nami, będzie Daria Zawiałow, będzie Sandra Reiser. Ja życzę pięknego niedzielnego wieczoru, słyszymy się oczywiście jutro rano. Dawid Wajda.
1: Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Wyjazd na maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
20: I po reklamie.
21: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1, a o szczegółach Michał Rawa.
22: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
21: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro, a to w związku ze śledztwem Zonda Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy, Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. To będzie wrześniowe spotkanie wszystkich psiolubnych torunian. W niedzielę 13 września odbędzie się 13. edycja pikniku Przyjaciół Schroniska. Tematem przewodnim będzie Niech jesień będzie złota. Adoptuj psa lub kota, który ma zwrócić szczególną uwagę na psich i kocich seniorów. O akcji, atrakcjach i naszym wkładzie w imprezę rozmawiamy z Leną Kowalewską z Toruńskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
2: 13 września, 13. edycja pikniku Przyjaciół Schroniska. No tych 13 nam się trochę skumulowało, ale miejmy nadzieję, że będzie to szczęśliwy dzień przede wszystkim dla podopiecznych schroniska, bo to dla nich cała impreza odbywa się właśnie w niedzielę. Na czym polega? Dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, jeszcze nie byli, na czym polega ta impreza?
3: Jest to po prostu taki festyn rodzinny, który oczywiście ma co roku na celu promocję naszych psów i kotów do adopcji. W tym roku skupiamy się na seniorkach i organizujemy całe wydarzenie pod hasłem Niech jesień będzie złota, adoptuj psa lub kota, nawiązując do jesieni życia, którą często te zwierzęta spędzają tutaj samotne, a mogłyby spędzać je w cudownym domu i chcemy tym razem podkreślić to, że seniorek to nie zawsze tylko weterynarz, leki i ostatnie miesiące, ale czasem to jest naprawdę wesoły pies lub kot, który ma jeszcze wiele do pokazania i wiele do przeżycia, więc będziemy promować nasze seniorki, ale to też jest po prostu okazja do dobrej zabawy w wspaniałym towarzystwie, ponieważ nasze psy będą się przechadzać po wydarzeniu, przyjdą też nasze adopciaki, ponieważ ludzie chętnie przychodzą, nas odwiedzają. Będzie wiele atrakcji dla dużych i dla małych. Wszystkie szczegóły zdradzamy na bieżąco na naszych social mediach, ale tak naprawdę nie jest to żadna tajemnica. Co roku wygląda to w miarę podobnie, chociaż staramy się zawsze coś urozmaicić. Na pewno będą warsztaty rękodzieła dla dzieci, będą duże maskotki, tak to ujmę, z bajkowych kumpli, z którymi tam będzie można sobie zrobić zdjęcia. Będą tory przeszkód dla psów, żeby psiaki też miały jakieś tutaj atrakcje. Oczywiście będzie też strefa gastronomiczna, kiermasz książek, kiermasz roślin i uwielbiana przez wszystkich loteria fantowa.
2: Tak, ja pamiętam, że loteria fantowa szczególnie dużym zainteresowaniem się cieszy. Pamiętam, że kolejki są naprawdę duże, no ale też jeżeli ktoś z nas chciałby takie fanty na loterię przekazać, to czy jest jeszcze taka opcja?
3: Jak najbardziej. Nawet jeżeli ktoś w dniu wydarzenia jeszcze by chciał coś przynieść, książki, rośliny, fanty, to my to przyjmujemy. Ciasto, przede wszystkim ciasto, to lepiej przynieść je w dniu wydarzenia niż tydzień wcześniej oczywiście, bo jak przyniesiecie tydzień wcześniej, ja go nie upilnuję. Tutaj zostałoby raczej przeze mnie zjedzone, ale dzień, dwa dni wcześniej też ciasto można przynieść, to wtedy jeszcze jakoś będę w stanie się powstrzymać i tutaj do dniu pikniku tutaj ciasto przechować. Możecie jak najbardziej jeszcze do nas dzwonić, pisać, przychodzić, jeżeli macie jakieś swoje biznesy i możecie nam podarować jakiś fajny voucher. Chętnie przyjmiemy, a jednocześnie wiecie, że robicie coś dobrego, wspomagacie psiaki i kociaki.
2: Oprócz takiej miłej, rodzinnej atmosfery podczas pikniku, będzie też okazja, żeby tych seniorów zobaczyć na pikniku, ale też dowiedzieć się dużo na temat tego, jak życie z takim psim seniorem wygląda. Tutaj też zaplanowaliście taki fragment edukacyjny.
3: Tak, w tym roku to będzie swego rodzaju nowość, ponieważ nie mieliśmy jeszcze takich wykładów ze sceny, ale co roku ktoś coś na tej scenie mówił. W tym roku wszystkie wypowiedzi będą ukierunkowane na seniorów, będą wypowiedzi behawiorystów, psich, kocich, dietetyka, weterynarzy, zoofizjoterapeutów, a także nasi wolontariusze zgodzili się opowiedzieć o swoich przygodach z adopciakami, którzy adoptowali od nas za każdym razem seniorki, psiaki takie raczej niechciane, pomijane. I absolutnie to nie było tylko i wyłącznie leniuchowanie w domu. Jak oni nam wysyłają zdjęcia, gdzie te psy podróżują, to one mają o wiele bardziej aktywne i ciekawsze życie niż ja. Więc myślę, że jest to bardzo inspirujące. Sama mam nadzieję kiedyś w przyszłości wziąć z nich przykład, bo potrafią odczarować adopcję takiego seniorka. Więc będzie można dużo się dowiedzieć, będzie można zapytać specjalistów, absolutnie nie ograniczać się tylko do tematu seniorków. Jeżeli macie jakieś problemy ze swoimi podopiecznymi albo rozważacie adopcję i chcecie się czegoś dowiedzieć, bo być może jest to temat, który was trochę przeraża, przerasta, nie jesteście pewni, czy sobie poradzicie, to będą tutaj behawioryści i różni inni specjaliści, z którymi możecie rozwiać swoje wątpliwości, a także będziemy mieli innych gości specjalnych, przede wszystkim fundacje, nasze tutaj toruńskie takie prozwierzęce. Będziecie mogli się zapytać o ich działalność, także jak ich wesprzeć, ponieważ w Toruniu zapewnieniu naprawdę tej pomocy przyda się sporo. Głównie wydaje mi się, że przy kotach, ponieważ ilość fundacji, które są stworzone z myślą właśnie o mruczkach, pokazuje skalę problemu tego, jak dużo jest potrzebnego wsparcia dla kotów bezdomnych.
2: Czy jest problem z adopcją seniorów, czy to kocich, czy to psich? Faktycznie widzicie to gdzieś w liczbach?
3: W pewnym sensie tak. Ludzie mniej chętnie adoptują. Powody są zawsze te same, czyli ktoś boi się, że spędzi mało czasu z tym pupilem, ktoś boi się rachunków u weterynarza, a czasami też ktoś się zastanawia, czy coś z tym psem lub kotem jest nie tak, skoro tak długo tu siedzi. No i rozumiemy te wątpliwości. Każdy musi dopasować adopciaka pod siebie i absolutnie nigdy nikomu nie narzucamy adopcji danego psa czy kota, ale zdarza się, że ktoś chce młodego psa, a w trakcie rozmowy z nami wychodzi, że będzie mu raczej bardziej pasował seniorek i jest w stanie się przekonać, że faktycznie posłucha naszej porady. Też seniorzy to... Każdy jest inny. Niektóre faktycznie to są już spokojne, stateczne psiaki, które niezbyt lubią spacery, chciałyby spokojnie żyć na ogrodzie i po prostu mieć ciepły kąt w domu. A są takie, które gdybyśmy nie mieli książeczki zdrowia, bo na przykład są po właścicielu, który niestety odszedł, to byśmy nie uwierzyli w ich wiek. Nie zachowują się kompletnie jak zwierzę z dwucyfrową liczbą na liczniku tutaj. Są pełne energii, szaleją, bawią się jak szczenięta, biegają za piłeczką, skaczą po wodzie, więc ludzie mniej chętnie je adoptują, ale my się staramy zawsze je promować na równi z innymi podopiecznymi, bo uważamy, że tak samo zasługują na szansę. I też tutaj przez pierwsze momenty po adopcji wspieramy nawet weterynaryjnie, jeżeli ktoś by się o coś obawiał.
2: Macie jakiegoś rekordzistę, który został z wami dłużej niż byście chcieli, pod takim względem, że chcielibyście, żeby znalazł swój dom?
3: Wydaje mi się, że jeżeli zadałoby się to pytanie komukolwiek, kto tutaj żyje w naszej społeczności,

umieszczone w schroniskach w całej Polsce. Do nas przyjechało i kilkanaście, jak zaczynałam wolontariat, poznałam parę radysiaków, bo tak tutaj na nie wołaliśmy. Do tej pory tylko dwa jeszcze z nami przebywają, Friko i Telma. Oboje są seniorkami i oboje mają swoje problemy z przyszłości, z dorastania w tamtym niechlubnym schronisku. Friko miał to szczęście, że wylądował w cudownym domu tymczasowym i Telma niedawno do niego dołączyła. Tutaj bardzo wszyscy się cieszyliśmy, że znalazło się i dla niej tam miejsce, ale mamy nadzieję, że jak tam zdrowotnie ją tutaj podniesiemy w takich warunkach domowych, w których wiadomo, psiak może w końcu odetchnąć, zaznać spokoju, to że może ktoś otworzy dla niej swoje serce. Wiemy, że jest to możliwe. Czasami ktoś myśli, że jeżeli trafia do nas mocno starszy psiak, to że nie ma dla niego szans. My wiemy, że są. To się zdarza. Nieczęsto, ale się zdarza. I w tym miejscu mogę przytoczyć takie dwa przykłady. Jest rodzina, która od nas też regularnie adoptuje seniorki. W tym roku adoptowali Kongo. Wcześniej mieli od nas adoptowanego także Kongo, więc tutaj też imię tak sentymentalnie zagrało dużą rolę. A także wiele osób może kojarzyć Claptona i Debora. Są to psiaki, które były właśnie rekordzistami, przebywały u nas najdłużej, trafiły do schroniska parę miesięcy przed Telmą i zostały w zeszłym roku adoptowane, mając około 16-17 lat, w dwupaku do jednej pani. I w tym roku niestety musieliśmy jednego z nich pożegnać, ale wiemy, że odszedł kochany, dowiedział się, co to prawdziwy dom, co to miłość i zwiedzał ze swoją rodziną świat. Jeździł regularnie do Holandii. Oba psiaki okazały się naprawdę fajnymi podróżnikami. Super czuły się w domu. Ja się obawiałam, czy w ogóle będą chciały do tego domu wejść, czy nie zestresuje ich zbytnio zmiana końca, który znały. To schronisko było dla nich mimo wszystko domem, w którym czuły się bezpiecznie. Moje wątpliwości zostały rozwiane od razu, ponieważ jak

0: to pierwsze, co wskakują na kanapę.
1: Jeszcze wróćmy do samego pikniku, bo jedną z atrakcji, też myślę, że dla osób aktywnych, będzie kolejna odsłona Psie Biegnij Się, która wróciła w tamtym roku. Czy jest jeszcze szansa na to, żebyśmy mogli pobiec z pieskiem ze schroniska? Jeśli tak, to na jakich zasadach? No bo musimy się troszeczkę przygotować.
0: Jak najbardziej jest szansa. Na ten moment jest zarezerwowany tylko Oslo, który swoje przygotowanie rozpoczął jako pierwszy. Wciąż można się zapisywać. Mamy listę psiaków, które są gotowe. Uważamy, że sobie poradzą w tłumie, w trochę innej formie spaceru niż mają na co dzień. Ale właśnie z uwagi na to, że jest to inna forma, która niekoniecznie jest dla nich znana, trzeba się najpierw zapisać poprzez formularz na stronie Psie Biegnij Się, a następnie skontaktować się z nami. My wspólnie wybierzemy psiaka, ponieważ ktoś może woli biec z mniejszym, ktoś z większym i wtedy należy z nim przychodzić na spacery, poznać go. A jeżeli ktoś faktycznie chce pobiec i być może zająć jakieś miejsce, to trzeba też ćwiczyć z tym psiakiem bieganie, ponieważ nie są do tego przyzwyczajone. Jak tutaj spacery w schronisku, to jest zazwyczaj forma relaksu, a nie treningu, więc będzie trzeba się przygotować razem ze swoim psim partnerem. Jak najbardziej do tego zachęcamy. Są jeszcze psiaki do wybrania. Rok temu Psie Biegnij Się naprawdę spotkało się z dużą popularnością. Mamy nadzieję powtórzyć ten sukces. I rok temu sporo naszych psiaków pobiegło, więc mamy nadzieję, że i tym razem się uda. I zdecydowana większość psiaków, która wtedy wzięła w tym udział, aktualnie ma już swoje własne domy, rodziny. Tego rodzaju promocje, że gdzieś tam się pokażą jako fajne psiaki, które faktycznie odnajdują się w tłumie z ludźmi, z psami. To jest dla nich zawsze na plus i zawsze zwiększa to ich szanse na dom.
1: To jeszcze powiedzmy o takim deadline'ie, jeśli chodzi o zgłaszanie się na bieg z psiakiem. No bo rozumiem, że na sam bieg możemy po prostu przyjść, tym bardziej, że cegiełka leci do toruńskiego schroniska.
0: Ogólnie jest 250 miejsc. Niestety aż tyle naszych psiaków nie jest w stanie pobiec, ponieważ na szczęście nawet tylu nie mamy na ten moment w schronisku. Jeżeli ktoś koniecznie chce pobiec ze schroniszczakiem, to wydaje mi się, że tak najpóźniej w najbliższą niedzielę albo na początku przyszłego tygodnia należałoby tutaj przyjść i rozpocząć te treningi, bo jednak warto jakąś relację z tym psiakiem nawiązać, zanim weźmie się go na tego typu wydarzenia.
1: Podpytam, bo troszeczkę o tym wspomniałaś, czy adopcje wystrzeliwują po takim wydarzeniu, kiedy no, ktoś trochę odczarowuje może sobie temat schroniska, że widzi, że tutaj są naprawdę nie smutne, takie biedne psiaki, tylko naprawdę żywe, chcące tej uwagi, tej atencji, tego ciepła człowieka, zwierzaki.
0: Niestety to nie jest tak, że nagle po wydarzeniu połowa schroniska pustoszeje, ale faktycznie są osoby, które przełamią się, żeby w końcu przyjść do schroniska, bo wiedzą, że na sam piknik nie trzeba nawet wchodzić przez główną bramę, mamy wtedy oddzielne wejście na psi park. Nie przechodzą przez schronisko, nie widzą tych końców, które często są dla nich zbyt trudne gdzieś tam do obejrzenia, zbyt dużo kosztuje ich to emocji. I wtedy się przekonują, że jest to w miarę fajne miejsce, widzą te psiaki prezentowane na scenie, nawet jeżeli nie ten konkretny, to po prostu mają nagle inny obraz schroniska. Dociera wtedy do tych ludzi, że to nie są same psiaki oddane z traumami, oddane z problemami, ponieważ wiele psiaków ląduje tu w wyniku różnych zawirowań życiowych swoich opiekunów, absolutnie nie ze swojej winy. I są to naprawdę fajne, radosne stworzenia. I taka każda forma, w której możemy to pokazać, czy to na wydarzeniach organizowanych przez schronisko, czy kiedy jesteśmy gdzieś zapraszani i zabieramy ze sobą jakiegoś podopiecznego, przynosi efekty. Przynosi, zdarza się, że ktoś nawet na takim stoisku pozna psiaka i następnego dnia już przychodzi i go poznaje na spacery. No słuchajcie, wakacje się zakończyły, ale to nie znaczy, że trzeba teraz wracać do jakiegoś szarego tutaj biurowego, szkolnego życia. Jest weekend. My zapraszamy. Pogody nie zagwarantuję, ale trzymam za nią kciuki. Atmosfera jest co roku naprawdę rewelacyjna. Wszyscy się super bawią w naprawdę cudownym towarzystwie, ponieważ ludzie, którzy kochają zwierzęta i chcą im pomagać, to są cudowni ludzie. Więc wiem, że jak co roku będzie super atmosfera, fajne atrakcje i można połączyć dobre z pożytecznym. Ty się super bawisz, a zyskują na tym bezdomne zwierzęta.
2: 13. piknik przyjaciół schroniska w niedzielę, 13 września, na Psim Parku w godzinach od 12 do 16. Jedni wybierają widok na Wisłę, inni alejki w miejskich parkach. Gdzie w Toruniu najlepiej się spaceruje? O to zapytaliśmy mieszkańców.
3: Ja lubię cały Toruń, kocham cały Toruń.
4: I po całym Toruniu się dobrze spaceruje?
3: No bardzo dobrze się spaceruje, tak? Także.
4: A czy są jakieś miejsca, w które zabrałaby Pani taką osobę, która jeszcze nigdy na przykład tutaj nie była?
3: No na pewno na Starówkę zabrałabym, tak? Gdzie tam jeszcze? No nie wiem, gdzie tam jeszcze Starówkę. No wszystko jest piękne. Nad Wisłę, na Starówkę, na Zamek Krzyżacki, ruiny obejrzeć. No wszystko jest piękne, tak?
4: Dużo atrakcji mamy w Toruniu.
3: Ja kocham swoje miasto. Każdy prawie kocha swoje miasto, nie? Jak się w nim wychował. Niemniej jednak... No ma swoje uroki, to...
5: No centrum to nie tak bardzo.
3: No tak, ale wszystko, no wszystko. Czasami trzeba do centrum, czasami jak jest nastój, to się idzie w zielone okolice, tak? No i tyle, tak, no. CKK Jordanki to jest centrum kulturalne, odbywają się koncerty, też warto zobaczyć, bo wewnątrz też jest ciekawie, tak? Centrum Sztuki Współczesnej mamy...
6: Ja nad Wisłą, ty
7: kochani. Nad Wisłą, oczywiście, że nad Wisłą.
4: Spokojniejsze bardziej, czy właśnie okolice centrum?
5: Ale to nie, to znaczy można iść na Bydgoskie Przedmieście, o właśnie tak, i wtedy dołem, parkiem, aż do samego miasta Wisłą.
4: Jakie miejsce pan lubi, jeżeli chodzi o spacery po Toruniu?
8: Bulwary by były, no, teraz po tym remoncie jest ładnie zrobione, atrakcyjnie. Stare miasto, bym powiedzmy miał komuś pokazać, nie? Bo jednak człowiek często samemu parę razy chodził.
2: Jedno jest pewne, urokliwych miejsc na spacery po Toruniu nam nie brakuje.
9: Magazyn lokalny.
1: Marta Łazarska, zdobione wydmuszki to nie tylko polska tradycja. To pokazuje Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Na wystawie w Arsenale możecie zobaczyć ponad 1200 obiektów, które zebrali w swojej kolekcji Aleksandra i Arkadiusz Bielicowie. Artyści pisankarze z Częstochowy mają w swoich zbiorach niezwykłe eksponaty. Od pisanek batikowych przez takie zdobione materiałami, ceramiczne, ołowiane, a nawet w kształcie zegarka. W przestrzeni wystawy w Toruńskim Muzeum Etnograficznym opowiedziała nam o kolekcji jej kuratorka Hanna Łopatyńska.
10: Znajdujemy się w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Jesteśmy w Arsenale i w Arsenale znajdziemy no, wyjątkową wystawę. Myślę, że nawet tych, którzy znają tradycję pisanek w Polsce, może zaskoczyć to, co udało się zebrać na tej kolekcji tutaj właśnie w Muzeum w Toruniu.
11: Faktycznie kolekcja jest wyjątkowa. Przez prawie 30 lat była tworzona przez jej właścicieli. Znajdują się w niej nie tylko pisanki wykonane przez panią Aleksandrę i pana Arkadiusza Beliców, czyli właścicieli kolekcji, ale również zebrane przez nich podczas wyjazdów, kontaktów z pisankarzami i z pisankarkami z całej Polski i z zagranicy. Także kolekcja jest bardzo bogata, różnorodna i pokazuje, jak duża pomysłowość i wyobraźnia cechuje artystów, którzy zajmują się pisankarstwem.
10: Gdybyśmy też mogły zdradzić, ile tych pisanek znajdziemy tutaj na tej wystawie, bo muszę przyznać, że jest tego sporo.
11: Cała kolekcja liczy około 1500. Tutaj na naszą wystawę nie wszystkie udało się zaprezentować. Jajek jest 1230. Mówię jajek, ponieważ na wystawie można oglądać nie tylko pisanki, czyli jajka zdobione różnymi technikami, ale jest również 43 jajek naturalnych, niebarwionych, rozmaitych ptaków, od jajek zeberek, czyli tych najmniejszych, po jajka strusie. Jest jedno jajko krokodyla. Także jak gdyby chcemy pokazać ten materiał podstawowy, który służy do tworzenia pisanek.
10: My jak słyszymy słowo pisanka, no to widzimy takie kolorowe jajeczko w koszyczku, a tutaj na tej wystawie widzimy naprawdę kawał sztuki, kawał kunsztu. No właśnie nie wiem, jak nazwać osoby, które tworzą te pisanki?
11: To są na pewno artyści i niekoniecznie artyści ludowi. Nam w Polsce kojarzy się, że pisankarstwem zajmują się starsze lub młodsze panie, bo takie przeważnie przyjeżdżają do nas na nasze kiermasze, które zdobią jajka różnymi tradycyjnymi technikami, takimi jak batik czy technika rytownicza. Natomiast na świecie pisankarstwem zajmują się bardzo różni ludzie. Artyści, którzy na co dzień zajmują się sztuką wysoką, tak jest na przykład w Niemczech. Także pisanka niekoniecznie wiąże się z kulturą ludową. I tutaj jeszcze warto też dodać, że tradycyjnie pisankami nazywa się jajka zdobione techniką batikową, tak? Czyli takie jajka, na których pisze się woskiem wzory, a następnie się te jajka farbuje i te woskowe wzory się usuwa. Natomiast my tutaj pokazujemy jajka zdobione przeróżnymi technikami, które nie są tak faktycznie pisankami, no ale tutaj w tytule po to, żeby się nie zaciemniać obrazu, cała ta kolekcja jest nazwana kolekcją pisanek.
10: Mówiła Pani o różnych formach tych jajek, które mamy i różnego pochodzenia, ale też możemy zobaczyć, jak na różne sposoby te jajka są zdobione, bo tak jak wspominałyśmy, to nie tylko malowanie, ale to też często szydełkowanie, to zabawa z formą taką już nawet tkaniną, z drutem, no naprawdę wszystko.
11: Tak, i to zależy od kraju. Tak jak w Polsce jest tych technik bardzo, bardzo wiele i są one różnorodne i na przykład jest bardzo rozbudowana technika aplikacyjna, czyli polega na naklejaniu na przykład wycinanek malutkich, czy to są takie tradycyjne wycinanki ludowe, łowickie, czy takie w czarnym kolorze miniaturowe wycinanki, które znamy z kultury niemieckiej, czy wykonywane na szydełku jakieś kwiatki, czy suszone rośliny również, czyli technika aplikacyjna jest bardzo popularna w Polsce, ale są takie techniki, które wiążą się konkretnie z krajami, które na przykład u nas w Polsce nie są spotykane i właśnie do takich technik należy, tak jak tu Pani powiedziała, dekorowanie drutem miedzianym, to są w ten sposób powstają pisanki na Słowacji, w Czechach. I bardzo ciekawe są pisanki okuwane ołowiem, spotykane również na Słowacji, na Węgrzech, wykonywane przez kowali i teraz my tu pokazujemy pisanki kurze w ten sposób dekorowane, ale popularne są również na Węgrzech pisanki strusie dekorowane ołowiem i nawet jedna z takich pisanek jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, właśnie taka pisanka, na której umieszczono ponad 1000 małych podkuweczek. Czyli to są bardzo takie zaskakujące dla nas techniki, a w

0: pisanki taki wymiar religijny, ponieważ w mitologii hinduskiej mowa jest o jaju, które pływało na praoceanie i z tego jaja właśnie po rozpadnięciu się na dwie części z tego jaja powstało niebo i ziemia. Czyli to jajo jako początek życia funkcjonuje w różnych religiach, w różnych kulturach i właśnie stąd ta tradycja zdobienia jajek na również tych w krajach azjatyckich jest żywa. I tylko, że na tych jajkach na Bali troszeczkę inna ornamentyka jest. Są postacie z mitologii właśnie lokalnej, czy są jakieś rośliny, zwierzęta charakterystyczne dla tej wyspy. I nawet czytałam, że zdarzają się również na pisankach sceny z Kama Sutry, ale akurat na naszej wystawie takich pisanek nie mamy.
1: Ale są na pewno takie elementy, które mogą zaskoczyć, bo pisanka będzie nam się kojarzyła z taką mimo wszystko formą okrągłego jajka, ale ja tak podejrzewałam, że są tam takie rzeczy inspirowane pisankami, czyli no już takie bardziej nowoczesne, bardziej abstrakcyjne formy, które są gdzieś tam interpretacją współczesnej pisanki.
0: Tak, czyli jajko jest potraktowane jako tworzywo stworzenia do stworzenia w ogóle dzieła całkowicie, które na pozór nie kojarzyłoby nam się z jajkami, czyli mamy na przykład mały telefon zrobiony z pisanki, kamerę czy zegarek, który też podobno chodzi. Są jajka, z których zrobiono puzderka z bukiecikami, z włosów, które kiedyś to są akurat współcześnie wykonane, ale w XIX wieku tego typu puzderka były upominkami, które panny przygotowywały dla wybranych kawalerów. Są jajka, których inspiracją były prawdopodobnie jajka Fabergé, czyli takie puzderka zdobione drogocennymi, oczywiście w cudzysłowie, kamieniami na przechowywanie jakiejś na przykład biżuterii. Czyli jest bardzo dużo takich, no nie wiem czy bardzo dużo, ale sporo takich przedmiotów wykonanych z jajek albo inspirowanych, bo nie jestem pewna, czy to na pewno wszystko jest z naturalnych wydmuszek. Być może czasami są to jajka z innych materiałów, ale na pewno są to jajka.
1: Też na wystawie będziemy mogli dowiedzieć się nieco więcej o samej kolekcji, bo mamy autorów tych kolekcji w formie filmu. Mamy też film, który pokazuje nam, jak niektóre zdobienia zrobić.
0: Jest jeden film, w którym państwo Belicowie opowiadają o technikach, ponieważ duże zainteresowanie zwiedzających wzbudzają jajka wykonywane techniką wytrawiania. I właśnie na jednym z filmów pan Arkadiusz dokładnie tłumaczy, jak zrobić takie jajko wytrawiane. To jest bardzo skomplikowana procedura i długotrwała praca nad taką pisanką. Na wernisażu na przykład spotkałam się z takimi opiniami, że ludzie oglądający wystawę byli przekonani, że te duże strusie z pisanki zrobione z tą techniką wytrawiania, że one są z jakiegoś tworzywa sztucznego zrobione. I dopiero jak obejrzeli film, w których pan Arkadiusz tłumaczy, wyjaśnia, w jaki sposób taką pisankę można zrobić, to dopiero do nich dotarło, że nie, to rzeczywiście jest wszystko zrobione z wydmuszek. Na końcu również można obejrzeć film, gdzie Arkadiusz zdobi pisankę techniką wypukłego wosku. To jest też bardzo ciekawa technika, popularna i w Polsce, i również w innych krajach, na przykład w Rumunii tego typu pisanki bardzo misternie wykonane są spotykane. I też na tej pisance, którą on tam wykonuje, tutaj u nas na filmie, zdobi w ornamentykę popularną na pisankach huculskich, ponieważ te pisanki huculskie są, właścicielom kolekcji są szczególnie bliskie. Ich sporo wykonują właśnie pisanek inspirowanych tą sztuką huculską. Także i właśnie dlatego z tego względu taką pisankę właśnie inspirowaną sztuką huculską wybrałam na nasz materiał promocyjny, który jest taką wizytówką całej wystawy.
1: No ja muszę przyznać, że też nie dowierzałam, że niektóre te pisanki nie są wydrukowane w jakiejś drukarce 3D, bo to w jaki sposób to misternie jest zrobione, zdobione, wycinane. No i też pamiętajmy, że cały czas mówimy o materiale bardzo kruchym, o jajku, a tutaj ten materiał jest po prostu w sposób przepiękny potraktowany.
0: Tak, zwłaszcza kruchość jest szczególnie doceniana przy pisankach grawerowanych. Otworki, one wyglądają tak, jak gdyby były z takiej nakrochmalonej koronki wykonane. Te otworki, ten ażur w tych wydmuszkach wykonywany jest na przykład wiertłem dentystycznym, czy są używane takie mini wiertarki, które

0: modelarze pewno wykorzystują przy robieniu takich miniaturowych jakichś drobiazgów. Przy tej gablocie z tymi właśnie pisankami grawerowanymi, wydmuszkami, to jest właśnie największe takie niedowierzanie, że można to zrobić własnymi rękoma, no, ale trzeba mieć duży talent, żeby coś takiego zrobić.
1: Czy panią też jako kuratorkę tej wystawy zaskoczył jakiś obiekt albo coś przykuło szczególnie pani uwagę? No i też drugie pytanie, które się też z tym wiąże, to czy ta wystawa, taka forma wystawy też długo w pani głowie chodziła, czy to taki bardziej spontaniczny pomysł?
0: Na pierwsze pytanie, trudno mi wybrać jedną taką pisankę, bo to w każdej gablocie praktycznie jest coś takiego, co rzeczywiście wzbudzało zdziwienie i ponieważ tutaj my w zbiorach w mojej kolekcji muzealnej mamy tylko pisanki polskie, tak, czyli te pisanki i raczej takie tradycyjne. Oczywiście też pozyskujemy współczesne jakieś pisanki tworzone nowymi technikami, ale no nie gromadzimy w jakiejś takiej wielkiej ilości, no bo nie sposób po prostu mieć wszystkich technik w zbiorach. Trudno byłoby mi się zdecydować, żeby wybrać tę jedyną. A jeśli chodzi o sam pomysł, to pomysł nie wyszedł od nas, tylko wyszedł od właścicieli kolekcji. Ponieważ państwo Bylicowie przyjechali może ze 2 lata temu do nas na kiermasz, ponieważ to oni nie tylko są właścicielami, ale również tworzą pisanki, tak jak mówiłam. I wtedy jakoś tak się od słowa do słowa z dyrektorem porozmawiali i właśnie padła z ich strony ta propozycja, że mogliby swoją kolekcję u nas pokazać. Kolekcja nie była tak bardzo popularna, bo 12 lat temu była pokazywana pewno w mniejszym zakresie, no bo to jeszcze nie była tak bogata ta kolekcja w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Na jakichś takich mniejszych wystawach w Polsce, na jakichś takich wystawach pisankarskich gdzieś tam na jakichś targach, głównie w Niemczech, ale takiej wystawy ładnej, aranżacyjnie, że już tak się pochwalę, i tak starannie przygotowanej, no to z tego, co Państwo Bylicowie mówili, to jeszcze nie mieli, także sprawiliśmy im wielką radość, stwarzając właśnie taką przestrzeń, żeby uwypuklić piękno tych ich zbiorów.
1: Tym bardziej zapraszamy do oglądania nie tylko pięknych, ale też misternie zdobionych pisanek, które myślę, że też mogą nas jako osoby odwiedzające nauczyć trochę cierpliwości, albo przynajmniej pokazać, że ta cierpliwość popłaca i wychodzi z tego coś pięknego. Tym bardziej, że wystawa, no będziemy mieli całkiem sporo czasu, żeby do niej zajrzeć tutaj w Muzeum Etnograficznym.
0: Wystawa będzie dostępna do końca sierpnia. Zależało na tym, ażeby jeszcze turyści, którzy przyjadą do nas w czasie wakacji, mieli okazję tę wystawę zobaczyć. No bo, tak jak powiedziałam, wystawa, pisanki, no oczywiście wiadomo, że największą popularnością cieszą się w okresie wielkanocnym, przed Wielkanocą, ale należy na nie spojrzeć jako na dzieła niezależne od świąt i stąd nic nie stoi na przeszkodzie, żeby można je oglądać przez dłuższy czas. Zresztą istnieją różne muzea pisanek, między innymi w Ciechanowcu czy w Kołominie, gdzie pisanki można oglądać przez cały rok.
1: A wystawę w Muzeum Etnograficznym w Toruniu możecie odwiedzać do 30 sierpnia.
2: Magazyn muzyczny.
3: W Radiu SK2 człowiek o takim głosie, gdzie śmiało mógłbym powiedzieć, że chyba wypracował go sobie pijąc mocne trunki i przegryzając je zerdzewiałymi gwoźdźmi. Nie wiem, czy się zgodzi, czy nie, ale Jaco Brango jest gościem Radia SK2, Szymon Paduszyński. Witam cię, cześć.
4: Cześć, cześć. No bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo mi się zawsze wydaje, że mój głos jest ładny. Natomiast w sensie ja bym go zawsze chciał bardziej schrypić. Myślę, że to się bierze jeszcze, wiesz, z jakiejś miłości do Seattle i wiesz, Pearl Jamu, Nirwany.
3: Te gatunki muzyczne ukształtowały twojego ducha?
4: No tak, jestem dzieckiem lat 90., więc...
3: 90s.
4: Myślę, że tak, jak najbardziej.
3: Za dużo gitar. Taki jest tytuł twojego pierwszego debiutanckiego albumu. Naprawdę jest aż tak dużo gitar na tym krążku?
4: Nie, absolutnie nie. Uważam, że tych gitar to tam można jeszcze pakować i pakować. No, jak się spodziewasz, pewnie tytuł jest przewrotny. No i on wynika z tego, że zapadła mi bardzo głęboko w pamięć taka sytuacja, kiedy dotarła do mnie informacja, że te piosenki są fajne, że ja jestem w ogóle ciekawy i że to jest super, tylko tym jest za dużo gitar.
3: Poznajmy w takim razie ciebie od samego początku. Jacko czy Szymon?
4: Obie opcje mnie absolutnie nie urażają, niezależnie w zasadzie od kontekstu.
3: Szymon, ty urodziłeś się
4: w Żarach, blisko Zielonej Góry.
3: Jeżeli myślisz sobie rodzinny dom, to pierwsza myśl, która przychodzi ci do głowy, to jest?
4: Moje osiedle, blokowisko.
3: Czyli jesteś chłopakiem z Trzepaka.
4: No dokładnie tak.
3: Mamy coś wspólnego.
4: Ja myślę, że to też jest jakiś znak lat 90. w Polsce właśnie. Te Trzepaki, te podwórka, zjedzony z kolegami słonecznik i te kubki usypane z łupek.
3: Kojarzę. I to jak mama wołała. To
4: dokładnie.
3: Obiad!
4: No i dzwonienie domofonem po wszystkich kolegach, żeby wyciągnąć ich na podwórko.
3: Szkoła również tam, rozumiem?
4: Tak, tak. Mhm. Jak najbardziej.
3: A z jakiego przedmiotu byłeś takim kozakiem?
4: Wiesz co, no, byłem kozakiem z matmy i z fizyki.
3: Proszę bardzo, umysł ścisły.
4: Tak, wiesz co, no powiem ci tak, no, wbrew pozorom w muzyce te zależności, wiesz, między dźwiękami i akordami, to jest, sporo jest tam matematyki. I powiem ci, że wielokrotnie widziałem takie połączenie właśnie umysłu ścisłego z jakimś zainteresowaniem instrumentami przede wszystkim. No u mnie to w jakiś taki naturalny sposób szło jedno z drugim, w sensie instrumenty, muzyka i matematyka z fizyką. Natomiast bardzo nie lubiłem tych przedmiotów takich właśnie humanistycznych, jak to nazwałeś, język polski i historia. Jakoś po prostu mnie wtedy nudziły. Ale myślę, że to jest kwestia tego, że może ja po prostu wtedy nie byłem na to gotowy, a teraz mi się one podobają i są tam zawarte myśli i bardzo mnie to kręci.
3: Dobra, a nauczyciel, którego nie zapomnisz nigdy z czasów szkolnych?
4: Powiem ci szczerze, miałem dosyć duże szczęście do fantastycznych postaci, takich od rozwoju muzycznego, czyli z Domu Kultury i ze Szkoły Muzycznej.
3: W Radiu SK2 Jacko Brango, który tutaj przyszedł ze swoją pierwszą debiutacką płytą, która nazywa się Za Dużo Gitar. Co najbardziej inspirowało cię przy tworzeniu tego materiału?
5: Samo życie. Mhm. To, że te piosenki uzbierały się w album, to była taka naturalna konsekwencja. Na tej płycie jest zawarte tak naprawdę lata mojej pracy nad muzyką, nad komponowaniem, nad pisaniem tekstów. No jest to zamknięcie, myślę, poważnego etapu.
3: Długo siedziałeś nad tą płytą? Były momenty zwątpienia, czy może miałeś flow od samego początku do końca?
5: No właśnie, wiesz co, wydaje mi się, że w tej branży twórczej najtrudniejsze jest to, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć i się zmusić do nich. Przerabiałem, pisząc tę płytę, takie momenty, w których w magiczny sposób nagle, wiesz, pisałem całą zwrotkę w 2 minuty, a są takie piosenki, do których tekst pisałem miesiąc na przykład, bo wiesz, bo bardzo chciałem, żeby ta myśl była zwarta i żeby każde słowo miało odpowiednią wartość w takim sensie warsztatowym. Tak, to była masa pracy i wiesz, no to jest walka z samym sobą. Często to jest tak, że po prostu jak do czegoś nie jesteś przekonany, no to znaczy, że trzeba jeszcze przy tym posiedzieć. I tak, no ja nad tą płytą spędziłem sporo czasu.
3: Mówiłeś, pisałem teksty, tworzyłem muzykę, to znaczy, że robiłeś wszystko sam, czy może jednak była jakaś ekipa dobre duszki, które razem z tobą działały i pomagały ci właśnie nad tymi tekstami, nad muzyką, nad produkcją?
5: Ja generalnie bardzo lubię być Zosią Samosią, natomiast praca nad tą płytą pokazała mi, że warto się otworzyć na zaufane osoby, z którymi można tę muzykę komponować i teksty napisać. I tak rzeczywiście w 2 tekstach pomogła mi Monika Wydrzyńska. Jeden tekst w ogóle jest Dawida Zająca, mojego serdecznego przyjaciela z zespołu Neony. Piosenka, którą nagrałem z Tomkiem Joduszewskim z zespołu Jamal, no to oczywiście też jest nasza wspólna praca, jeżeli chodzi o teksty. A są też momenty właśnie w muzyce, gdzie zaprosiłem kolegów, na przykład Filipa Laszuka i Radka Baranowskiego. Więc ta płyta jest świadomym zaproszeniem też kilku zdolnych ludzi, z którymi świetnie mi się tworzyło.
3: Krzysiu nawet Zalewski również się przecież pojawia tutaj na tej płycie. Natalia Schroeder. Nie ma chyba w historii polskiej muzyki aż tak wielu debiutantów, którzy wydają swój pierwszy krążek i proszę bardzo, od razu jeszcze takie gwiazdy na tym krążku się pojawiają. Jak udało ci się ich wszystkich do tego namówić? Aż tyle fantastycznych osób się znalazło. Artystów, muzyków, to są twoi przyjaciele, kumple? Nie wiem, razem chodziliście wszyscy do szkoły, siedzieliście w jednej ławce albo znacie się z innych okoliczności?
5: No, wiesz co, to nie są absolutnie przypadkowe oczywiście spotkania. Generalnie no myślę, że nie umiałbym pracować z ludźmi, którzy nie są mi bliscy, z którymi nie mam jakiegoś wspólnego języka. No i mogę śmiało powiedzieć, że tę płytę zrobiłem z przyjaciółmi i też zaprosiłem właśnie ludzi, którzy są dla mnie ważni. Akurat wymarzyłem sobie, że takie postacie jak właśnie zespół Neony, Krzysiek Zalewski czy Jamal muszą się pojawić na tej płycie, bo to są osoby, które naprawdę mnie mocno kształtowały, miały wielki wpływ na mój rozwój taki songwriterski. Śmiało mogę powiedzieć, że tak naprawdę od nich uczyłem się, jak pisać piosenki.

0: Jacko Brango jest gościem Radia SK2. Jacko, powiedz mi, skąd w ogóle wziął się twój pseudonim artystyczny?
1: To wzięło się z tego, że ja na Instagramie
0: zaczął hulać
1: i każdy zakładał sobie na nim konto, no to ja sobie założyłem go z takim nickiem jak obrać mango. Z tego nicku wyniknęła taka sytuacja, że po prostu żona mojego kolegi zapytała się go kiedyś, dlaczego Szymon ma na Instagramie Jacko Brango. Kilka razy się z tego pośmialiśmy. Tak zostało, że jak poszukiwałem tego mojego alter ego, kilka osób już mi mówiło o tym, że kojarzy im się to z jakąś postacią z filmów Tarantino. A ja bardzo lubię filmy Quentina, więc to jest miłe skojarzenie, które utwierdza mnie w tym przekonaniu, że to jest fajny pomysł na to moje alter ego, które może trochę więcej niż Szymon Paduszyński. To jest dobra wymówka, wiesz, do tego, że jeżeli będę chciał napisać jakąś piosenkę, która może dla Szymona byłaby za bardzo wstydliwa, a wtedy Szymon może powiedzieć, to nie ja, to napisał Jacko Brango.
0: W takim razie, skoro zaczęło się od tego, że szukałeś w internecie, jak obrać mango, no to teraz powiedz, jak to zrobić.
1: Jest wiele sposobów. Taki mój ulubiony, akurat osobiście, jest taki, kroisz wzdłuż tej pestki, tak żeby się jej po prostu pozbyć ze środka, a te dwie połóweczki, które ci zostają potem, nacinasz w taki, powiedzmy, kratkowany sposób.
0: Dobra.
1: I potem wywijasz tylko tą skórkę i bardzo wygodnie sobie to jesz. To jest chyba taki mój ulubiony.
0: Mango jest bardzo zdrowe podobno.
1: Owoce są generalnie zdrowe.
0: Bardzo zdrowe. Tak samo jak muzyka, którą ty tworzysz. Czy twoim sposobem na życie jest muzyka i od najmłodszych lat już wiedziałeś, że właśnie to chcesz w życiu robić? Czy narodziło się nagle gdzieś w twojej głowie takie pragnienie, aby ten świat również stał się twoim?
1: Pierwsza taka sytuacja, że ja bardzo zapragnąłem grać na instrumencie, to było, kiedy miałem 5 lat. Zobaczyłem na 50. dziadka Józka, jak wujek Bogdan gra na klawiszach, wiesz, i śpiewa tam te piosenki, takie podnóżkę. To była porządna impreza. Wtedy powiedziałem, że ja chcę grać na takim instrumencie. Więc moi rodzice od wujka Bogdana kupili jakieś takie Casio, którego on już nie używał. I tak się zaczęła moja przygoda z muzyką tak naprawdę. W sensie w bardzo naturalny sposób to wychodziło, że ja chciałem się w tę stronę rozwijać. Potem, wiesz, jak poszedłem do szkoły muzycznej 2-3 lata później, spotykałem na przykład bardzo dużo dzieci, które były tam, bo rodzice chcieli, żeby one grały. A jak ja usłyszałem, że jest też taka jak szkoła muzyczna, bo pan w Domu Kultury, pan Marek Konieczny, powiedział moim rodzicom, weźcie go, wyślijcie do szkoły muzycznej, bo on się u mnie zmarnuje. Jak usłyszałem, że jesteś tak jak szkoła muzyczna, to byłem tak podpalony, że od razu chciałem tam iść. I potem przyszedłem do tej szkoły muzycznej i tam było masę dzieci, które no, były tam za karę.
0: Rozumiem, że spełniały marzenia swoich rodziców.
1: Dokładnie tak było. Tam się jednak rozwija te dzieci poprzez muzykę klasyczną. Natomiast jak pytałeś, czy ja zawsze chciałem żyć z muzyki, ja w to, wiesz, nie wierzyłem. Jestem z małego miasteczka. Co można zrobić z muzyką? Co najwyżej możesz sobie z kolegami właśnie pograć wesela w weekendy. Mi się w głowie nie mieściło, że można z muzyki żyć. Dlatego poszedłem do Wrocławia na Politechnikę Wrocławską, bo byłem dobry z matematyki i z fizyki. Tam sobie studiowałem budownictwo i jak przyjechałem do Wrocławia i w tramwaju usłyszałem, że jakiś koleś gada z drugim kolesiem, że oni idą na jam session, to od razu się zainteresowałem, gdzie to jest.
0: Cały czas szukałeś gdzieś tej furtki.
1: Dokładnie tak. Ja zawsze lubiłem tę muzykę improwizowaną. Dlatego jak dowiedziałem się, że we Wrocławiu ten taki, wiesz, mityczny jam session, o których się ogląda filmy i słucha się piosenek, że to naprawdę istnieje, to ja po prostu chodziłem na każde możliwe jam session we Wrocławiu, jakie tylko odkryłem. W poniedziałek było tu, we wtorek było tu.
0: Przy okazji studia.
1: Tak, tak, więc ja sobie studiowałem tam, wiesz, liczyłem te zadania z matematyki, z fizyki, z mechaniki, budowli i robiłem projekty hal i mostów. Jak się obroniłem, zostałem magistrem inżynierem, pojechałem do domu i powiedziałem rodzicom, że no, nie zamierzam z tego dyplomu korzystać. Wtedy tych granek wpadało coraz więcej. Zajmowałem się już muzyką dosyć szeroko, bo już, wiesz, trochę nagrywałem, trochę produkowałem muzyki, dużo grałem po różnego rodzaju knajpach i tak dalej, i tak dalej. Ja wiedziałem, że już niewiele mi brakuje, żeby sobie jakoś to życie usystematyzować z tej muzyki i że to jest zdecydowanie bliższe mojemu sercu niż biuro projektowe czy jakieś bycie kierownikiem budowy.
0: Wolisz projektować po prostu dzięki muzyce każdy dzień swojego fana, słuchacza.
1: Bardzo ładnie powiedziane. Bardzo mnie cieszy zawsze, jak dociera do mnie to, że moich piosenek ktoś słucha i że te piosenki coś im robią. Natomiast no, w pierwszej kolejności te piosenki powstają dlatego, że coś we mnie w środku się kotuje i potrzebuję to znaleźć pójście właśnie w muzyce.
0: W Radiu SK2 Jaco Brango, z którym rozmawiamy o jego pierwszej debiutanckiej płycie Za dużo gitar. Jaco, to jest twoja pierwsza płyta, więc zawsze zadaję to pytanie osobie, która wydaje swój debiutancki album. Jak to jest trzymać w rękach swoją pierwszą własną płytkę, krążek?
1: No wiesz co, od razu wsadziłem ją w odtwarzacz. Ten moment, jak wyciągasz ten krążek z pudełka, wkładasz go do odtwarzacza i przesłuchujesz, z jednej strony wiesz, drży ci serce, a z drugiej strony masz tą retrospekcję do wszystkich momentów, jak piszesz te piosenki. Absolutnie magiczny moment, przeżyłem to głęboko.
0: Tutaj 13 numerów na tej płycie i to jest szczęśliwa trzynastka.
1: Tak, ja sobie kojarzę dobrze trzynastkę. Trzynastka to był też mój numer w dzienniku w szkole, więc dobrze sobie zapamiętałem tę liczbę. Nie mam złudzeń, że teraz, wiesz, muzyki się słucha w inny sposób. Raczej na streamingach, w internecie.
0: Cały ten twój krążek już jest na streamingach. Można sobie to odpalić i słuchać, ale to nie jest to samo, jak wrzucasz właśnie do odtwarzacza CD.
1: No nie, inaczej się tego, zupełnie się inaczej tego słucha, jak się jednak włoży to w odtwarzacz rzeczywiście. I no, nie spodziewałem się tego.

0: I Jacob Rango jest gościem Radia SK2. Powiedziałeś, Jacko, wcześniej, że na każde jam session, jak studiowałeś we Wrocławiu, zaglądałeś. Czy pamiętasz takie spotkanie? Ktoś do ciebie podszedł i powiedział: ej, chłopcze, mam dla ciebie propozycję.
1: Tak, wiesz co, i takich sytuacji w zasadzie nie brakowało. Ja mam wrażenie, że w zasadzie większość z rzeczy w mojej takiej, nazwijmy to, muzycznej karierze polegało na tym, że ja odbierałem odpowiednie telefony od odpowiednich ludzi. Na początku były to propozycje do występów w jakichś knajpach, gdzie graliśmy, wiesz, ulubione piosenki w wersjach akustycznych, do piwka. Pamiętam telefon, bo bardzo chciałem się zaczepić w jakimś miejscu, gdzie się muzykę miksuje. Więc odebrałem telefon na przykład od Roberta Szydło, to jest basista z Micromusic, on ma swoje studio. Powiedział, że potrzebuje asystenta i słyszał od paru osób, że to mogę być ja.
0: Dobrze buduję dźwięki.
1: No i tak się zaczęła na przykład moja przygoda z miksowaniem muzyki tak na poważnie już. Potem był telefon od menadżerki Leszka Możdżera, że ona by chciała, żebym ja w jego studiu realizował nagrania.
0: Już od Leszka? Od razu?
1: To nie było od razu, ale też był jakiś taki etap, no. Wiesz, w tym momencie. Kiedyś odebrałem telefon w zespole Jamal, zrobił się wakat na gitarze. Też odebrałem taki telefon, że chyba jestem właściwą osobą, żeby w ten zespół właśnie teraz wejść, tym bardziej, że nagrali taką płytę, która jest dosyć grunge'owa, rockowa. Ten gitarzysta jest drugi potrzebny, to powinienem być ja. No i przede wszystkim na gitarze w zasadzie śmigam i te moje piosenki dlatego są właśnie takie chrapawo-gitarowe. Mm-hmm. Bo to jest mój ulubiony instrument, tak bym to powiedział.
0: Pamiętasz swój pierwszy numer, chyba takich rzeczy się nie zapomina, który ty stworzyłeś od samego początku do końca i który się pojawił?
1: No jak mnie mam, pijesz do rozumów.
0: Tak.
1: Tak, no to ja doskonale pamiętam, wiesz, to są takie emocje dosyć żywe cały czas, no bo pamiętam w zasadzie każdy etap powstawania tej piosenki.
0: Opowiadaj.
1: Jak zrobiłem ten gitarowy riff, od niego się zaczęło, potem pamiętam jak zaśpiewałem po tak zwanym faflandzku linię melodyczną i z tego faflandzkiego takiego, wiesz, śpiewania melodii. Melodia, którą sobie tam wtedy ułożyłem, to rzeczywiście ona została w tej piosence. Tam jakoś tak zbitek słownych, takie, które mi się zaśpiewały, wyciągnąłem sobie coś takiego właśnie, gdzie są te rozumy, co zjeść można i nakarmić serce, i oto była myśl przewodnia do powstania tej,

0: Jaco Brango i jego hity z płyty Za dużo gitar, twojego pierwszego Jaco krążka. Jest on twoją historią, zatem teraz może...
1: Co było najtrudniejsze? Miałeś jakieś momenty zwątpienia, czy nie?
2: Mam tendencję do perfekcjonizmu, więc na przykład nagrywałem gitary po 38 razy, żeby ona była, wiesz, idealna. Miałem na przykład takie momenty, żeby się zastanowić, czy piosenkę Tato wypuścić, czy ona nie jest zbyt osobista, czy jestem gotowy na to, żeby się podzielić piosenką, jak naprawić głowę i opowiedzieć o swoim gorszym momencie. Generalnie jest tak, że jak o czymś opowiadamy, co jest dla nas trudne, wyrzucamy to z siebie, to jest nam łatwiej, zrzucamy jakiś ciężar i te wszystkie takie powiedzenia, że musisz się wygadać albo musisz się wypłakać, to nie biorą się znikąd. To są starożytne mądrości. Natomiast właśnie przy tych trudnych piosenkach, pomimo tego, że te piosenki są ciężkie, poruszają trudne tematy, to one dają nadzieję, pozwalają nam się poczuć mniej samotnie w swoich trudnościach i w swoim cierpieniu.
1: Powiedziałeś, że trzeba się wygadać, trzeba się wypłakać. Tym krążkiem otwierasz się przed każdym.
2: Tak, jest to obraz Szymona. Oczywiście oprócz gorzkich opowieści są też opowieści piękne i romantyczne. Jest też absurdalne poczucie humoru, więc jest to, myślę, taki kompletny obraz postaci Jaco Brango.

0: mnie myśli.
1: Numer, tato, o kim jest ten kawałek? Tak jak mówi już sam tytuł? Zdradza tak, on dokładnie. Wszystko?
2: On zdradza wszystko. Ja bym chciał, żeby ona w życiu moim nie powstała, żeby nie wystąpiły te okoliczności, w których powstała ta piosenka. Mój tato zmarł. To była taka piosenka, która się ze mnie wylała. Około miesiąc po śmierci taty, to były oczywiście bardzo trudne emocje, bardzo przeżyliśmy to całą rodziną. Teraz mi się ciężko o tym, wiesz, myśli, jak sobie wspominam tamten czas. To była taka piosenka, która powstała w 3 minuty. Ten tekst do mnie przyszedł razem z melodią, ja tylko, wiesz, wyciągnąłem dyktafon, żeby zanotować melodię, wyciągnąłem telefon, żeby zanotować tekst. Jeszcze zależało mi, żeby w warstwie muzycznej w tej piosence się pojawiło trochę więcej, jako że ta piosenka, no, jest po pierwsze przede wszystkim takim hołdem dla mojego taty. To była bardzo ważna postać. Od niego zależy to, że ja się teraz zajmuję muzyką właśnie. Bardzo wrażliwy człowiek i strasznie mi go brak. W moim osobistym twórczym dorobku ta piosenka rzeczywiście odzwierciedla totalnie moje wtedy zdruzgotane serce.

0: Jaco Brango, który przyszedł do Eski 2 ze swoim debiutanckim albumem Za dużo gitar. Ugryziemy teraz ugryzę z 2023.
1: Bardzo mnie bolało to, że...
0: Mówimy o polityce.
1: Mówimy o polityce, tak. Ta piosenka jest przede wszystkim o gryzieniu się w język, bo tego nam bardzo często brakuje i tak sobie patrzę, że w tym właśnie takich gorących okresach przedwyborczych, kiedy te partie polityczne pompują swoje elektoraty negatywnymi emocjami i dochodzi do tego, że my po prostu, wiesz, w swoich własnych domach, w rodzinach i w najbliższym otoczeniu robimy, powiem brzydko, gnój w swoim życiu po prostu. Do tej piosenki też powstał taki teledysk. Główną postacią jest taka postać klauna Arlekina. Ja tak sobie pomyślałem, że powinniśmy być dla siebie jako ludzie dobrzy, dbać o to, żebyśmy sobie nawzajem nie robili krzywdy, właśnie takie przede wszystkim słowne, i żeby jakoś tą nienawiść ukracać. Sobie myślę, że czujesz taką walkę z wiatrakami i czujesz się jak taki klaun trochę, że jesteś właśnie takim naiwnym, nierozgarniętym człowiekiem, który ma ideały jakieś pacyfistyczne. Stąd się jakby wzięła ta postać tego klauna właśnie na okładce singla i w teledysku. No a sama piosenka opowiada właśnie przede wszystkim o tym, żebyśmy znaleźli w sobie tę siłę, żeby się w ten język w strategicznym momencie ugryźć. No i jak w refrenie śpiewam, nie chcemy wojen ani waśni, i ja bardzo głęboko w to wierzę.
0: Ty jesteś jednak artystą, który lubi wychodzić na scenę i machać flagami.
1: Powiem ci, nie miałem jeszcze takich sytuacji, żebym wychodził i machał flagami. Oczywiście ja mam poglądy poukładane na wiele tematów. Są takie sytuacje, w których oczywiście nie da się...
0: Siedzieć cicho.
1: Nie da się siedzieć cicho, natomiast bardzo bym chciał być takim kimś, kto będzie szukał tego złotego środka właśnie po to, żebyśmy się nie pozagryzali wzajemnie.
2: Nie chcemy wojen ani waśni. Niech nienawiść w końcu zaśpi. W języku gryzie się, ugryzie.

0: Jacob, czy ty chciałbyś kiedyś wziąć udział w jakimś, załóżmy, talent show?
1: Wiesz co, w formie jakiejś przygody? Myślę, że tak. Mm-hmm. Jak miałem lat naście, to zdecydowanie pewnie bardziej mi się to podobało. Teraz myślę, że podoba mi się to mniej ze względu na taką reżyserię jednak mm-hmm. tych programów. Myślę sobie o tym, że muzyka to nie jest dobra rzecz do ścigania się. Stawianie artystów obok siebie i napuszczanie ich na bijatykę, gdzie tutaj rozmawiamy o jakiejś wrażliwości. Powiem ci, że tak na sam koniec też z tych programów najczęściej wychodzili świetni wokaliści, a bardzo mało było twórców, co tak naprawdę z tych wszystkich programów, które miały tych, już chyba setki będą szły ilości tych edycji, przez Idola po Voice of Poland, gdzieś tam po drodze jest Must Be The Music. Natomiast na sam koniec takich artystów z krwi i kości, którzy zostali z tych programów, no to myślę, że na palcach dwóch rąk to jest max, co my możemy znaleźć.
0: Podpowierzchnią, to jest kawałek, który stworzyłeś z...
1: Z Neonami. To są moi serdeczni przyjaciele z Wrocławia, z którymi miałem przyjemność grać właśnie w zespole Neony i zrobiliśmy razem trzecią płytę. Tą piosenkę to szczerze mówiąc wyciągnąłem z neonowej szuflady. To muszę bardzo jasno powiedzieć, że tekst tutaj wyjątkowo zaśpiewałem nie swój, to jest tekst Dawida Zająca, mojego przyjaciela mm-hmm. zespołu Neony, natomiast ten tekst jest tak świetny, że ja bym tam pół słowa nie zmienił. Mam wrażenie, że on po prostu wyciągnął mi go z głowy, a Dawid jest wybitnym tekściarzem i właśnie bardzo chciałem zawrzeć chłopaków z Neonów na mojej też debiutanckiej płycie, bo mieli ogromny wpływ na to, kim ja teraz jestem jako muzyk.
0: Jaki mieli wpływ?
1: Wiesz co, no przez to, ile czasu z nimi spędziliśmy wspólnie w Kanciapie, przez to, jak komponowaliśmy materiał neonowy, ile rozmów odbyliśmy, ile muzyki z siebie wykrzesaliśmy wspólnie.
0: Cud, że jeszcze ta Kanciapa istnieje.
1: No już nie istnieje właśnie. Tyle, ile ja się od nich nauczyłem.
0: Została strawiona przez muzykę.
1: Dobrze powiedziane. Natomiast to, co ja od chłopaków się nauczyłem, jest absolutnie bezcenne, więc oni musieli się znaleźć w tym nagraniu po to, żeby się znaleźć na mojej debiutanckiej płycie i to jest dla mnie duży zaszczyt, że udaje mi się realizować ten mój plan właśnie moich autorytetów muzycznych. Udaje mi się je zawierać w piosenkach.

0: To numer z płyty Za dużo gitar, pierwszego debiutanckiego krążka Jacko Brango, który jest gościem Eski 2.
1: Lubisz odwiedzać festiwale muzyczne?
2: Bardzo.
1: Koncertować również kochasz?
2: Uwielbiam.
1: Pamiętasz ten swój pierwszy koncert?
2: Szczerze mówiąc, taki, który pamiętam.
1: Taki, który pamiętasz?
2: To jest majówka w Żarach. W czerwcu, jak byłem nastolatkiem i chodziłem do Domu Kultury i graliśmy tam sobie z kolegami różne piosenki. Pamiętam, że graliśmy numer zespołu Europe, The Final Countdown. Wiesz, ja miałem tam wtedy z 13-14 lat, nauczyłem się tej strasznie trudnej solówki, która
1: gitarowej,
2: tam jest.
1: No. Tak.

0: Szybko na palcach, nie trzeba ładnie obracać te strony.
1: Tam trzeba grać szybko. To była taka, wiesz, moja popisowa solóweczka. Tak wspominam mój pierwszy koncert.
0: A czy jest coś, co na koncercie może cię wkurzyć?
1: Na pewno, na przykład, jak ci, wiesz, się okazuje, że, nie wiem, kabel zaczyna ci przerywać, bo przecież to złośliwość rzeczy martwych
0: technicznie
1: się zdarza. Tak, no myślę, że tak.
0: Gdybyś mógł wystąpić z jakimś dowolnym artystą, to kto by to był?
1: Trudne pytanie.
0: No wiem, bo trzeba kogoś skreślić.
1: Zaskoczyłeś,
0: nie?
1: Tak. Jeszcze nie wiadomo, czy wiesz, czy koledzy nie słuchają i potem mówią, a o mnie nie powiedział. No to weźmy Ediego Vedera.
0: Dobra.
1: Wyobrażasz sobie, że Eddie Vedder pojawia się i śpiewa ze mną Rozumy na przykład. Strzał w dziesiątkę.
0: A Endorfiny z kim byś zaśpiewał?
1: No tam się już pojawił wyjątkowy gość. Jest to pewnego rodzaju mój guru, jeżeli chodzi o teksty. Muszę powiedzieć szczerze, że kończę jakiś tekst albo mam zwrotkę, z której jestem zadowolony, no to Miodu, czyli lider Jamala, jest pierwszą osobą, do której ja ten tekst wysyłam, no bo ja grałem w Jamalu przez 3 lata. Grałem w Jamalu na gitarze, więc tam graliśmy fajne rockowe piosenki z płyty 1994 przede wszystkim wtedy. No i nawiązaliśmy taką relację właśnie z Tomkiem, że no wysyłałem mu po prostu jakieś demówki moich rzeczy i on zawsze się do tego bardzo szczerze odnosił, co było dla mnie bardzo ważnym feedbackiem. A piosenka Endorfiny powstała w taki sposób, że napisałem taką piosenkę, którą myślałem, że będziemy nagrywać pod szyldem Jamal, ale jakoś tak wyszło, że właśnie nasze drogi się wtedy rozeszły. Ja zacząłem grać z Krzyśkiem Zalewskim. Ta piosenka została w szufladzie. Muzyka była do tej piosenki przygotowana. Był napisany do niej refren, ale nie ruszyła dalej. Jak sobie pomyślałem o tym, że bardzo chciałbym zawrzeć na mojej płycie gości, którzy mieli dla mnie bardzo wyraźny wpływ w moim takim rozwoju artystycznym, no to pomyślałem sobie o tym, że trzeba tę piosenkę z tej szuflady wyciągnąć i nagrać ją z Tomkiem, z Miodem, no w takim klasycznej konwencji, że pierwsza zwrotka moja, druga zwrotka twoja i robimy wspólnie
0: i numer.
1: On rzeczywiście bardzo szybko się na to zgodził. Przywiozłem go do mojej kanciapki, postawiłem przed nim mikrofon, nagrałem Tomka i potem doszlifowałem już piosenkę w ostatnim jej kształcie i tak powstała piosenka Endorfiny.

0: Jacob Rango, który przyszedł do Eski 2 ze swoim debiutanckim albumem Za dużo gitar.
1: Szymon, ty wolisz komponować, czy wolisz pisać teksty? Co jest jakby łatwiejsze dla ciebie?
2: No to łatwiejsza jest dla mnie zdecydowanie muzyka. Mhm. To jest ten język, którym ja się posługuję po prostu już bardzo długo, no bo jak gram...
1: Od piątego roku życia, kiedy sprzedał ci...
2: Casio.
1: Casio, tak.
2: Dokładnie tak. To jest taki język, którym się łatwiej posługiwać niż, nazwijmy to, poezją w języku polskim, no bo walczę o te najlepsze wersje, jak siedzę i piszę piosenki. Szukam cały czas na to patentów. Odkrywam właśnie jakieś nowe swoje umiejętności.
1: A jak wygląda ten proces u ciebie tworzenia? Ty po prostu budzisz się w nocy, odpalasz dyktafon i zaczynasz sobie do niego nucić? Czy może zaszywasz się gdzieś w jakiejś głuszy? Wsłuchujesz się, nie wiem, w dźwięk natury i potem tworzysz inne dźwięki, takie już swoje własne.
2: Wiesz co, tak też się zdarza, że ja się budzę w środku nocy i gra mi w głowie jakaś melodia, ja łapię za dyktafon i oczywiście wtedy, jak gra mi w głowie ta melodia, to ja tam słyszę wszystkie instrumenty. Ja już wiem, co gra perkusja, wiem, co gra bas. Notuję to na dyktafon, odsłuchuję tego rano i najczęściej jest tak, że sobie myślę, co ja miałem w głowie? Często jest tak, że na przykład spędzam pół dnia nad tym, żeby ułożyć zwrotkę i robię takie szarady językowe, układam sobie to w różny sposób i z niczego nie jestem zadowolony. Nagle, wiesz, idę do kuchni, myję naczynia i mówię, mam.
1: Dźwięk tego widelca uderzył przed chwilą o szklankę, która również znajduje się w zlewie i coś zaczęło wibrować w głowie.
2: No dokładnie tak jest.
1: I jakoś tak wyszło.
2: Więc czasami po prostu kosmos chce, żebyś coś zanotował i żeby to była piosenka, a czasami się z tym męczysz i w warsztatowy sposób lepisz to jak szaradę jakąś taką słowną.
0: Tutaj postawmy kropkę. Kolejna część rozmowy z Jacob Rango o jego pierwszym albumie Za dużo gitar w kolejnym magazynie Radia SK2.
3: Magazyn muzyczny.
0: W Radiu SK2 Jacob Rango, z którym kontynuujemy rozmowę o jego pierwszej płycie Za dużo gitar. Szymon Paduszyński, witam cię, cześć.
2: Cześć, cześć.
0: Jacko, czy ty lubisz napoje gazowane?
2: Lubię, natomiast nie lubię gazowanej wody. To nie było to pytanie.
0: Tak, bo to chodzi o takie, wiesz, gazowane napoje ze spirytem. To kolejny numer, który ty stworzyłeś w 2024.
2: Konkretnie chodzi tutaj o Sprite'a bardziej niż
0: Sprite'em.
2: Jest wkładką w tej piosence, o to właśnie chodzi. Wiesz co, no to jest taka piosenka, którą ja napisałem w dniu mojego ślubu.
0: O której godzinie był ślub?
2: Z tego co pamiętam, o 15.
0: Wstałeś, rozumiem, pewnie gdzieś godzina 7-8, bo to stres?
2: No tak, tak, tak.
0: Trzeba było jeszcze odwiedzić fryzjera, wskoczyć w garnitur, toaletka.
2: Nie, fryzjer był wcześniej, to tam trzeba się było, tylko tam, wiesz, jakimś tam...
0: Spałeś na siedząco, rozumiem, przed tym dniem.
2: No wiesz, no tak naprawdę faceci mają dużo mniej przygotowań niż kobiety, jeżeli chodzi o to ubieranie, a myśmy wszelkie kwestie, nazwijmy to, przygotowania i strojenia sali już załatwili dzień wcześniej, więc tak naprawdę w tym dniu to ja musiałem się tylko ubrać. No i wykorzystałem resztę czasu na to, żeby usiąść, zastanowić się i napisać pamiątkę dla nas w postaci właśnie takiej romantycznej piosenki.
0: Rozumiem, że to jest dla niej numer?
2: Bez wątpienia,
0: bez wątpienia.
2: Tak.
0: I byś naprawdę pił ze Sprite'em?
2: No wypiłbym ją całą ze Sprite'em pół na pół, wiesz. To też nie jest przypadkowa zbitka słów, no bo to jest wspomnienie naszych takich czasów, kiedy myśmy się w tych lokalach, gdzie ja wcześniej chodziłem na jam session, to potem zabierałem tam też żonę i...
0: Bo ja rozumiem, że ty cenisz oczywiście prywatność żony jak najbardziej, ale możesz chociaż zdradzić, jak ma na imię?
2: Tak, Klaudia.
0: Bardzo. Najszczęśliwsza, rozumiem, kobieta na ziemi.
2: Wiesz co, no na tej piosence napisałem coś takiego, co myślę, że jest szczerą prawdą. Życie nie jest usłane różami. My mamy lepsze i gorsze momenty. I w drugiej zwrotce napisałem takie zdanie. By ustąpić w głupiej przepychance i najtrudniejsze słowo w gardle nie stanie nam. I to jest klucz właśnie do tego, żeby budować najbardziej, jak się da, szczęśliwy związek, żeby znaleźć w sobie tę siłę, kiedy przychodzi ten trudny moment, żeby po prostu ustąpić, zrobić krok w tył. I myślę, że to ludziom, którzy żyją w relacjach, nie jest obce.
0: Czy tylko tak powiedz mi, zanim zagramy fragment ze Sprite'em, numer, który stworzyłeś w dniu swojego ślubu, zaśpiewałeś go również?
2: Nie, nie odważyłem się wtedy. Chciałem bardzo, ale wtedy brakło mi odwagi.
0: To moi drodzy, jeżeli macie w planach imprezę właśnie weselną, to ja proponuję nawet ten numer jako pierwszy taniec.
2: Polecam również.
0: Jacko, jak coś, to spokojnie wpadnie i zagra.
2: Dokładnie tak.

0: Jako Brango, gościem Radia SK2, Szymon Paduszyński. Ja cały czas to podkreślam, żebyście wiedzieli, że mamy dzisiaj przyjemność rozmawiać z bardzo fajnym, rockowym facetem. Przed chwilą zaliczyliśmy numer, który stworzył specjalnie dla swojej małżonki, i to w dniu ślubu. Jako Brango, z którym rozmawiamy o jego pierwszej debiutanckiej płycie Za dużo gitar. Masz u siebie w domu.
1: Nie, na tej płycie jest po prostu bardzo dużo gitar.
0: Ale rozumiem, że gitara to jest twoja druga miłość, bo pierwsza to żona, ale miłość druga to gitara. Czy to kochanka bardziej?
1: O kurczę.
0: I masz ich za dużo.
1: Kurczę, ja myślę, że ja mam ich za mało, tych gitar. To jest zdecydowanie miłość. Tak, pokochałem ten instrument całym sercem.
0: A jaka jest twoja ulubiona gitara? Klasyczna, elektryczna, basowa, 12-strunowa?
1: No ja chyba elektryczna najbardziej lubię.
0: Mamy to we krwi. Jak ten numer ty interpretujesz? Jak mamy go odbierać?
1: Myślę, że to jest taki trochę numer dla buntowników, dla tych odważnych ludzi, którzy poszukują swojej drogi i nie boją się błądzić.
0: Ty buntowałeś się, jak byłeś młody, bardzo często, czy byłeś bardziej spokojnym dzieckiem, takim ułożonym, z którym nigdy nikt nie miał żadnych problemów, a sąsiadki zawsze mówiły, że to jest wzór chłopaka do naśladowania?
1: No ja mam ADHD, więc... Okay. Więc nosiło mnie zawsze, natomiast miałem to szczęście, że dobrze się uczyłem. W sensie jakby nie było ze mną problemu, bo po prostu mnie bardzo ciekawiły, wiesz.
0: Czyli nie wkuwałeś nigdy nic na pamięć, bo...
1: Dlatego byłem słaby z historii, wiesz?
0: Dobra.
1: Z historii byłem noga, ale...
0: Chociaż zapamiętaj datę swojego ślubu.
1: Nie, no to pamiętam doskonale akurat, ale czy ze mną... W jakichś super wielkich problemów ze mną nie było, takie, wiesz, jakieś tam klasyczne, wiesz, tutaj coś czasami narozrabiał w szkole, albo, wiesz, tu dostał jakąś uwagę, tu dostał naganę.
0: Bo palił papierochy w łazience.
1: Nie, akurat tego nie było w
0: nie
1: mojej karierze.
0: Nie ma żadnych nałogów. Kolejne pytanie, dobra, mamy to we krwi, idziemy dalej.
1: Ta piosenka Mamy to we krwi. Ja myślę sobie o tym w ten sposób, tak jak ci już opowiadałem, że moja historia polegała właśnie na tym, że podjąłem ryzykowną decyzję, żeby zrezygnować z takiego wartościowego zawodu.
0: No, skończyłeś mega bardzo dobre studia. No, mógłbyś teraz tak naprawdę zamiast papieru toaletowego mieć setki na rolce.
1: Być może tak. No. Może byłbym jakimś, wiesz, wielkim deweloperem albo po prostu takim projektantem, wiesz, wyjątkowym mostów. Robiliby sobie ludzie ze mną zdjęcia.
0: Znaczy, na mostach w Avignon byś w końcu ten most dokończył.
1: Tak, ale podjąłem inną decyzję. Jakby wiedziałem, że życie jest za krótkie, żeby robić to, czego się nie lubi, bo ja, o ile lubiłem matematykę, fizykę, to samo to jakby budownictwo i projektowanie konstrukcji to nie było coś, co mi się bardzo podobało. Natomiast muzyka podobała mi się bardzo. I to jest taka piosenka właśnie dla ludzi, którzy podejmują te ryzykowne decyzje, nie boją się popróbować, bo tam jest w tej piosence taki wers, chodzimy na manowce. Więc to jest piosenka dla ludzi, którzy mają ciągoty do tego, żeby po prostu testować różne rzeczy, nie boją się eksperymentów i poszukują swojej drogi i wiedzą po prostu, że utarte ścieżki i schematy nie są dla nich.
0: Porażka nigdy nie jest totalna, sukces nigdy nie jest ostateczny, liczy się tylko odwaga.
1: Jaki ty jesteś złotousty, naprawdę, ale to jest świetne, co powiedziałaś, ja to muszę zanotować.
2: Mamy

0: Radio SK2 Jaco Brango, z którym rozmawiamy o jego pierwszej debiutanckiej płycie Za dużo gitar. Jaco, patrzę na okładkę. Czy to jesteś ty?
1: To jestem ja.
0: Gangster? Grzeczny czy nie grzeczny?
1: Escobar taki. No słuchaj, no taki bardzo wyrazisty jest ten portret, co bardzo mnie cieszy. Chciałem, żeby okładka nadążała za charakterem tej płyty, a według mnie ona jest charakterna właśnie ze względu na te gitary. No i tak chciałem, żeby właśnie nadążała za tym charakterna okładka i Michał Żytniak, no, zrobił to świetnie.
0: Jak ty naprawiasz swoją głowę, jeżeli coś ci doskwiera? Co wtedy robisz? Zaszywasz się gdzieś, uciekasz od tego świata, zamykasz się w pokoju, czy może wręcz przeciwnie? Idziesz do ludzi, jesteś ekstrawertykiem,
1: ambiwertykiem? Ja lubię bardzo ludzi, lubię kontakt z ludźmi, co nie zmienia faktu, że są takie momenty, że po prostu czasami chcesz mieć ciszę, spokój i nikogo w okolicy. Jak ja sobie radzę? Z moich doświadczeń wynika, że czasami do tego, żeby dzień, który po obudzeniu dla ciebie jest trudny i ciężki, żeby on się po prostu naprawił, to trzeba czasami się do pewnych rzeczy zmusić. Czasami musisz się zmusić do tego, żeby właśnie podnieść się z łóżka, żeby przygotować sobie śniadanie i wyjść na spacer.
0: Ty jesteś nocnym Markiem i wolisz pracować w nocy, że tak długo musisz odespać?
1: Zawsze lubiłem chodzić późno spać, co nie zmienia faktu, że trzeba było rano wstać do szkoły, albo wracając do piosenki, to jednak to jest też taka piosenka, którą napisałem w jakimś takim, wiesz, trudnym momencie, w takich bardzo szczerych słowach. Ona, jak się okazuje, porusza bardzo wiele wątków. Taką pierwszą rzeczą jest, mam wrażenie, to, nazwijmy to powiedzenie, że chłopaki nie płaczą, bardzo utrudnia mężczyznom przyznanie się do jakichkolwiek słabości. Jest taki stereotyp tego, że, wiesz, powinniśmy być takimi niezniszczalnymi rycerzami na białym koniu, absolutnie się nie ma zgaić, w żadnej sytuacji się nie poddawać, nie przyznawać do błędów, do absolutnie żadnych słabości. Pamiętam, że jak napisałem tę piosenkę i czytałem jakieś artykuły na temat depresji i rozwoju tej choroby, w jaki sposób się to wszystko dzieje, to dotarłem do takiego podsumowania, to jest statystyka, można ją właśnie w internecie łatwo znaleźć. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, wśród samobójstw 80% to są mężczyźni. To jest ponad 3/4. Strasznie mnie to dotknęło, jak przeczytałem ten artykuł. Bardzo chciałbym właśnie tą piosenką podkreślić to jako mężczyzna, że można mówić o swoich słabościach, że można otwarcie się przyznać, że sięganie po pomoc to nie jest absolutnie żadna słabość. Zwłaszcza, że znalazłem też piękne zdanie na temat depresji. Na depresję nie choruje ten, kto jest słaby, tylko ten, kto zbyt długo był silny. I myślę, że to jest świetne podsumowanie tego, że można dojść do ściany, nie dając sobie tego miejsca na to, żeby popełniać błędy i czasami mieć gorszy moment.

0: To numer z płyty Za dużo gitar, pierwszego debiutanckiego krążka Jacko Brango, który jest gościem Eski 2. Czy ty pamiętasz, Jacko, jak zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze?
1: Czekaj, sięgnijmy tam daleko wstecz.
0: Jak na czarno pracowałeś, to nie przejmuj się.
1: Nie, to była szara strefa, wiesz, ja na przykład zarabiałem w liceum pieniądze z kolegą, robiąc reinstall Windowsa, wiesz, formatując komputery. Tam, wiesz, daliśmy ogłoszenia do gazety i chodziło się.
0: Byli tak, takie łebskie informatyki.
1: No to byliśmy my właśnie, z moim kolegą Krzysiem.
0: To ile wtedy brało się za formatowanie komputerka?
1: 4 dych. To pierwsze takie, powiedziałbym, że zarobione pieniądze. Mama mi obiecała, że kupi mi perkusję, jak wygram konkurs matematyczny. I ja ten konkurs wygrałem.
0: Czy ty w bloku mieszkałeś?
1: Tak, i dlatego mama mi nie kupiła tej perkusji. Wtedy moja mama weszła w rolę jednak, wiesz,
0: porządnej sąsiadki wrażliwej,
1: manipulującego dorosłego, i powiedziała mi: słuchaj, jak już ty zacząłeś na tej gitarze grać, to może ty się tam dalej rozwijaj. Ja ci po prostu dorzucę do gitary, żebyś miał lepszą, ale tej perkusji to nawet, widzisz, nie mamy gdzie postawić.
0: Umuzykalniona rodzina, widzę.
1: No wiesz co, no to wynika z tego, że nasz tato nas bardzo karmił właśnie muzyką i bardzo wspierał nas w naszym rozwoju muzycznym. Ja zaczynałem właśnie od tych instrumentów klawiszowych, od pianina, jak przyszło zainteresowanie Nirwaną i gitarową muzyką, no to wsiąknąłem w gitarę na dobre. Potem paru instrumentów innych dotykałem, ale to jednak ta gitara jest priorytetem.
0: Dętych też?
1: Nie, akurat nie, z dęciakami niewiele. Jakaś perkusja, jakiś bas.
0: A największa ekstrawagancja, na jaką sobie pozwoliłeś?
1: To tak, kupiłem sobie taką gitarę z 65 roku. To jest gitara, dokładnie takie roczniki, to jest Epiphone Casino. Taka gitara, która stała się sławna dzięki Beatlesom. Taką gitarę sobie kupił George Harrison i John Lennon. Dokładnie właśnie oni mieli modele z lat 65. I ja dorwałem taką gitarę w absolutnie świetnym stanie.
0: Ile to kosztowało? Przecież to nie są tanie rzeczy.
1: No, tego nie mogę powiedzieć.
0: Ale na pewno nie 40 zł.
1: To ja to przemilczę.
0: Dobra.
1: Ale tak, to była moja ekstrawagancja, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, chyba największa.

0: Nie umrzemy młodo. Jacob Rango. To jest kawałek, który powstał w 2025 roku i który nagrałeś z człowiekiem, który w 2025 roku był na Fryderykach, czyli najbardziej prestiżowych nagrodach. Ty też masz kilka Fryderyków na swoim koncie, prawda?
1: Na półce żaden nie stoi.
0: No.
1: Natomiast, no, powiem ci,
0: miałeś,
1: że...
0: Miałeś udział w tym.
1: Miałem udział w już, zdaje się, 3 albumach, które zostały nagrodzone Fryderykami.
0: Jakie wtedy towarzyszy uczucie, jak wiesz, że ktoś dostaje tak fajną, prestiżową nagrodę, a ty w tym maczałeś jeszcze palce przy okazji.
1: Tak, no łechce to ego, zdecydowanie. Jest to
0: i coraz bardziej masz apetyt na takiego swojego prywatnego chyba Fryderyczka, nie?
1: No byłoby mi bardzo przemiło. Natomiast myślę, że największą nobilitacją jednak przy robieniu muzyki jest to, że docierasz do publiczności, która przychodzi na twoje koncerty. I to jest największa nobilitacja na pewno dla artysty. Natomiast, no kurczę, dostać Fryderyka. No to jest legendarna nagroda i bardzo prestiżowa. To jest miły przytulas od branży muzycznej po prostu. Ja akurat z tej płyty Krzyśka Zalewskiego, za którą on odebrał Fryderyka za album roku w kategorii rock i blues.
0: To jeden z 3 Fryderyków.
1: To jeden z 3 Fryderyków, dokładnie. No ja z tej płyty jestem szalenie dumny, bo to też była fantastyczna przygoda, do której Krzysiek mnie zaprosił i zrobiliśmy w moim odczuciu bardzo wartościowy album. No jest to bardzo miłe, że w taki sposób został doceniony.
0: Razem z Krzyśkiem Nie umrzemy młodo. Jak to się właśnie stało, że nagraliście ten numer? Zresztą bardzo świetny. Muszę przyznać, a teledysk jest genialny. Jak widzę tych dwóch staruszków, którzy stają przed mikrofonem, między innymi znany aktor, pewnie go kojarzycie, Kudłaty z Killera, śpiewają waszymi głosami, aż serce się raduje, że jeszcze w tym wieku można.
1: No wiesz co, tak się złożyło, że napisałem muzykę do tej z moimi kolegami z zespołu, z Radkiem Baranowskim i z Filipem Laszukiem. Ta piosenka wyszła taka dosyć, powiedziałbym, lekka i popowa. No i myśmy z tym nie walczyli. Pomyślałem, cały czas kontynuując ten mój pomysł, żeby zawierać te moje autorytety muzyczne na płycie, pomyślałem sobie, że to jest chyba świetny moment, żeby zaprosić Krzyśka do takiej piosenki, w której on nie będzie w ogóle oczywistym gościem. Bo wiadomo, no Krzysiek jest tym właśnie takim rockowym zdecydowanie wokalistą i sobie pomyślałem, że ta piosenka totalnie nie będzie kojarzona z Krzyśkiem i...
0: To wy widzieliście się tak face to face, twarzą w twarz? Czy
1: tak,
0: dzwoniłeś do niego? Czy...
1: Wiesz co, ja mu wysyłałem tę piosenkę, a potem widzieliśmy się twarzą w twarz i on do niej mówi, to jest świetny numer. Więc ja mu powiedziałem,
0: no co ty, przecież wiem, inaczej bym ci nie proponował.
1: ale ja wysłałem tą piosenkę do posłuchania tylko.
0: Aha,
1: ja mu nie zdradziłem wtedy, że mam niecny plan, żeby akurat ten numer mu zaproponować jako, wiesz, jego gościnny udział. I wtedy mówię, Krzysiek, wiesz co, cieszę się, że ci się podoba, bo ja bym bardzo chciał, żebyś ty w tej piosence wystąpił. No on się mnie tylko zapytał, no to jak to widzisz? Ja mówię, no klasycznie, pierwsza zwrotka moja, druga twoja i mamy to. No więc Krzysiek wysłał mi, pamiętam, swoje...
0: Jak 2+2.
1: Swoje nagrane ścieżki wokalne. Sylwestra dokładnie wysłał mi go w 2024 roku.
0: Ale ty tą muzykę tworzysz, jak nie w dniu ślubu, to w Sylwestra.
1: Nie, no to jest Krzysiek. To Krzysiek akurat wysłał. To żeby było ciekawe, tekst do tej piosenki, który jest totalnym przeciwieństwem, powstał w momencie, jak wychodziła premiera Jak naprawić głowę. I ja czułem, że ta piosenka Jak naprawić głowę mi tak dosyć mocno ciąży emocjonalnie. Tak w odbitce do tej ciężkiej piosenki, która właśnie wtedy miała premierę i nie jest to najłatwiejsza piosenka do opowiadania o niej i mówienia w wywiadach na przykład. I jakoś pamiętam, że wtedy na kanwie tego napisałem ten refren, bo potrzebowałem tego pozytywnego bodźca i tak powstał refren do tej piosenki Nie umrzemy młodo, świat stoi przed nami otworem. Więc trzymaj się mocno, no bo przecież wiadomo, że tych turbulencji nie będzie brakowało i na pewno los nas nie będzie oszczędzał, natomiast ja wtedy doskonale już wiedziałem, o czym ta piosenka ma być i to poczucie tego, że jednak po 30 czujesz, że przekroczyłeś już jakąś barierę tego, że nie czujesz się już takim młodym człowiekiem, jak miałeś jak 20 parę. Powstała piosenka właśnie Nie umrzemy młodo.
0: Wiek to tylko liczba, tak jak mówisz tutaj. Jak się rodzimy, to czujemy się po prostu jak, nie wiem, sportowe samochody. Po 30 to już jesteśmy jakby takie bardziej rodzinne kombi, a po 50 to już z nas takie prawdziwe Cadillaki.
1: Wydaje mi się, że będąc 20-kilkulatkiem w ogóle się nie myśli o tym, że ten czas upływa. Ale ten moment, jak nagle się orientujesz, że jutro masz urodziny i zmienia ci się dwójka na trójkę z przodu. To ten moment jest jak w Przyjaciołach, jak oni właśnie, jest ten odcinek, kiedy oni wspominają, jak to było, jak każdy z nich kończył trzydziestki. Ten Joey, który tam przy każdym jednym wspomnieniu siedział i mówił: God, why are you doing this to us? To jest dokładnie to uczucie, które mi towarzyszyło, jak przekraczam trzydziestkę.
0: Czy zaciągasz czasami ręczny hamulec? Czy zdzierasz opony jak kolana i gardła wbrew tym kolejnym wiosnom, które nadchodzą?
1: Ja myślę, że tego ręcznego to nie ma co zaciągać.
0: Jak już coś, to tylko jeździć. Na zaciągniętym oczywiście.
1: Jego trzeba po prostu nie zaciągać. To tylko od nas zależy, czy my będziemy starymi dziadami, czy nie.
0: A teraz jak się czujesz?
1: Że nie umrę już młodo, ale że nie jestem starym dziadem.

0: dużo gitar. Zapamiętajcie ten tytuł albumu, bo to z niego pochodzi ten numer, który wykonuje obecny w Radiu SK2 Jaco Brango. Nie umrzemy młodo. Mówiliśmy tutaj również o tak zwanym zaciąganiu hamulca ręcznego. Czy ty pamiętasz w ogóle swój pierwszy samochód, który, nie wiem, czy zarobiłeś sobie na niego, dostałeś go, kupiłeś go?
1: No jasne, to ja ta Corolla z 2004 roku, wiesz. Świetne auto, do zadań specjalnych jest fantastyczne.
0: Czyli to jest samochód marzeń z młodości, rozumiem.
1: Samochód, mój pierwszy samochód. Mhm. Ale wcześniej miałem motor. Ten motor kupiłem dzień przed maturą z polskiego, tak. Przyjechał do mnie z Niemiec.
0: Ach, nie wiedz jak sprzedawał, to na pewno płakał.
1: Z pewnością, Kawasaki.
0: Miał świecę w oczach. Za którym razem zdałeś prawo jazdy?
1: Na jedną i drugą kategorię za pierwszym.
0: Proszę bardzo. Jaco Brango w Radiu SK2 ze swoim krążkiem Za dużo gitar. Jakbyś miał opisać ten album komuś, kto jeszcze nigdy ciebie nie słyszał?
1: No to ja bym ją podsumował trzema słowami. Mhm. Gitary, piosenki, old school.
0: Numer, który jest dla ciebie wyjątkowy. Jak dużo ciebie samego jest w tym albumie?
1: Tak naprawdę to nie mam wątpliwości, że wszystkie te piosenki są osobiste, bo to są moje przemyślenia.
0: Czyli taka twoja muzyczna autobiografia.
1: Tak, i właśnie i wynurzanie się też ze swoimi poglądami i przemyśleniami. No mi bardzo zależy, żeby ludzie słuchając tych piosenek właśnie coś poczuli. Żeby ktoś poczuł emocje, nawet niekoniecznie te, które ja miałem pisząc tę piosenkę, bo mam świadomość, że różnych ludzi różne rzeczy dotykają. Ja przeżyłem, wiesz, w głęboką podróż pisząc te piosenki, co też mi pokazało, że wiesz, w tym takim zagonionym świecie jeszcze, w którym jesteśmy bombardowani tymi 15-sekundowymi, wiesz, filmikami, który się łatwo przewija palcem po...
0: Tam na

0: Ty jesteś kropla, kropla drąży skałę.
1: Jacob Rango, który przyszedł do Eski 2 ze swoim debiutanckim albumem Za dużo gitar.
2: Shakespeare z Natalią Schroeder. Taki Romeo i Julia w tym numerze właśnie występują?
3: Ten Shakespeare to myślę, że bardziej odniesienie do tego dramatycznego aspektu historii i relacji, wiesz. No bo to nie jest tak, że relacje, nawet jeżeli są piękne, to są usłane od początku do końca płatkami róż.
2: No wiemy też, jak zakończyła się historia Romea i Julii.
3: Dokładnie tak. No i Shakespeare właśnie takie historie lubił pisać, które nie kończyły się dobrze. W tej piosence jest akurat taki twist, że wydaje mi się, że ostatecznie jest happy end, taki, wiesz, po amerykańsku. Oczywiście jest.
2: Nie ma dramatu.
3: Najważniejsze jest to, że udało się zaprosić Natalkę do tej piosenki. Jestem wielkim fanem jej talentu, jej głosu i wrażliwości. Ogromnie się cieszę i dziękuję ci z tego miejsca, Natalko, jeżeli może akurat tego słuchasz, że zgodziłaś się w tej piosence wystąpić, bo ja zamarzyłem sobie, żeby to był duet właśnie taki damsko-męski. No i Natalia to była taka osoba, która przyszła mi pierwsza do głowy i jak wysłałem jej demo i ona powiedziała, że to jest piękna piosenka, ona się z radością dogra. Cóż, no radość milion.
2: A wcześniej znaliście się? Czy...
3: Tak, poznaliśmy się z Natalią i przy okazji płyty MTV Unplugged Krzyśka
2: Zalewskiego.
3: Tak, wydaje mi się, że tak. No i Natalka jest fantastyczną osobą. Cieszę się ogromnie, że zgodziła się wystąpić w tej piosence.
4: Nie

0: Jacko, czy ty coś kombinowałeś na tej płycie? Kombinowałeś coś z brzmieniami? Bo u ciebie są zawsze gitary.
1: Są gitary i wiesz, no i te gitary czasami możecie być państwo może zaskoczeni, ale często jest tak, że te gitary, które ja nagrywam, one w ogóle nie brzmią jak gitara. I właśnie to jest piękne w tym instrumencie. Zresztą no technologia tych właśnie tam zabawek do gitar jest na tyle piękna, że ona pozwala bardzo mocno manipulować tym brzmieniem, dlatego ten instrument jest taki piękny. Poza tym oczywiście, że ja uwielbiam te takie chrapawe gitary rodem z Jacka White'a czy Queens of the Stone Age. Ta paleta różnorodności no strasznie mnie kręci.
0: Jacko, teraz coś dla odmiany. Tak, tak, to ja z 2023 Republika, Grzegorz Ciechowski. Co myślisz o robieniu coverów? To tylko była jednorazowa odskocznia, czy...
1: Wiesz co, tak, bo ja myślę, że w rozwoju artystycznym robienie coverów to nie powinny być jakieś częstsze praktyki, no bo to jest droga donikąd, moim zdaniem.
0: Ale wiesz, że tego dobrze się słucha.
1: A ja wiem,
0: ale to jest w swoim wykonaniu piosenka. Bardzo fajnie w ogóle.
1: To jest mi bardzo przemiło.
0: Mi się wydaje, że Grzechu Ciechowski to tam jest w zaświatach pewnie trochę zazdrosny.
1: To jest tak wybitna postać, wiesz, i nagranie tej piosenki nie powstało przypadkowo, bo myśmy pojechali z chłopakami wystąpić na memoriale Grzegorza Ciechowskiego. Mhm. No to jest ważna postać, którą właśnie też już wspomniany mój tato wcześniej
0: karmił
1: mnie tą muzyką Republiki i w ogóle obywatela GC. Chciałem bardzo wystąpić na tym memoriale Grzegorza Ciechowskiego. Tam się właśnie jechało wystąpić z dwoma piosenkami. Jedna to miała być piosenka Ciechowskiego, druga piosenka no to miała być autorska. Więc pojechaliśmy, zagraliśmy tam Rozumy i zagraliśmy Tak, tak, to ja. I wygraliśmy tych nagród w ogóle trzy, bo zdobyliśmy nagrodę Grand Prix, dostaliśmy nagrodę fanklubu Republiki i jeszcze nasz perkusista dostał nagrodę dla najlepszego perkusisty tego festiwalu.
0: Było co świętować.
1: Naprawdę starczą wróciliśmy z Czewa, bo tam się odbył ten festiwal. Pomyśleliśmy sobie po prostu wtedy wracając samochodem stamtąd, że skoro tak ta nasza aranżacja zażarła i zdobyła tyle tych nagród, no to może warto zarejestrować ją, żeby mieć taką pamiątkę z tego. I żeby można było ją zaprezentować naszym słuchaczom. Tak powstał ten cover. To jest fajny element i to jest fajna pamiątka, ale robienie coverów to jest pewnego rodzaju pułapka. Nie może się pojawiać za często. Trzeba robić swoje piosenki i sukcesywnie je wydawać.
0: To jeszcze na sam koniec chciałbym zapytać ciebie o social media. Czy to jest ważne w twoim życiu, aby obracać się w wirtualnym świecie?
1: Te social media, kurczę, są dużym obciążeniem dla nas. Po pierwsze, przyzwyczajamy się do szybkich i gwałtownych bodźców. Potem, wiesz, jak mamy usiąść w kinie i obejrzeć 1,5-godzinny film, to muszą być cały czas fajerwerki. To też wpływa na to, że single puszczane w radiu są coraz krótsze, mam wrażenie. To wynika z tego, że po prostu słuchacz bardzo szybko się nudzi, bardzo szybko potrzebuje nowych doznań, co jest trochę zaprzeczeniem tego rock'n'rollowego takiego podejścia do sprawy, jakie ja mam, że chodzi o historię i sposób, w jaki się mu opowiada.
0: Czy ty obserwujesz kogoś tam na Instagramie? Jeżeli tak, to kogo?
1: No ja obserwuję wielu artystów. Naturalna sprawa. Ja też, kurczę, walczę ze sobą i wiesz, ustawiłem sobie to powiadomienie na Instagramie, które ci mówi, już dzisiaj siedziałeś pół godziny, zastanów się nad sobą, można coś takiego ustawić, no bo wiesz, no
0: siadasz
1: na 5 minut, przewijasz, nagle się orientujesz, kurde, uciekła ci godzina z życia. Nic z tych rolek nie zapamiętałeś, znaczy nie ma nic złego w tych mediach społecznościowych, myślę, że po prostu przed nami długa droga, żeby się nauczyć z nich korzystać, nie bombardując się za dużo tą łatwą dopaminą stamtąd.
0: Masz oczywiście swoje konto na Instagramie, ale nie tylko, również na fejsie, na TikToku też tam sobie TikTokasz?
1: Oczywiście, zapraszam gorąco.
0: To już teraz zapraszamy wszystkich na koncerty Jacko Brango, na pewno będziecie mieli okazję, a na żywo te numery brzmią jeszcze lepiej, trzeba przyznać, bo jak wychodzisz na scenę i łapiesz za gitarę, to co mamy tutaj na tym krążku, to jest tylko preludium do tego, co się dzieje na scenie, jak z chłopakami dajecie czadu pewnie.
1: No kurczę, my dobrze gramy.
0: My dobrze gramy.
1: Mam przezdolnych kolegów, no. Więc dajemy z siebie wszystko i w tym całym, wiesz, moim kolektywie, w takim, wiesz, wariackim wydaniu, myślę, że tej energii i będzie jeszcze więcej niż na tej płycie.
0: Dzięki wielkie, Jacko Brango. Dziękuję ci za tę rozmowę w studiu Radia SK2. No i gratuluję ci pierwszego albumu. Jeszcze raz tego mocnego, debiutanckiego. Za dużo gitar. Trzymam kciuki za koncerty, za kolejne numery i wszystko, co jest przy przed tobą, Jacko. A was, drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście poznać Szymona, Jacko Brango, to musicie koniecznie wrzucić ten krążek albo odpalcie sobie nawet na mediach streamingowych. Warto. Nadróbcie te zaległości. Jacko Brango to jest rok i energia na serio. Dziękuję ci bardzo za spotkanie.
1: Dzięki.
2: SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę poprockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil, na przekór pozorom, to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
2: Magazyn muzyczny.
3: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzi, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w śląskich technicznych zakładach naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze, w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu Phil. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha i zespół Fil, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
2: Magazyn muzyczny.
3: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że Fil był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony. Było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję: chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie Fil to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa Fil to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek Filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album Fil, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kopichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

Cała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

Sukces Fila wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Phil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Phil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Phil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Phil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Phila wyciągnęła wnioski. Phil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz czego chcesz to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Phil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

fenomen zespołu film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach zespół roku i nowa twarz fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i platynie w album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat: po debiucie wiele osób mówiło, oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji po

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerując, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Phila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Phila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Fil 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Fil 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii, kryzysie rozwodowym, Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotrek Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

Jak ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów, piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie, raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca. Yeah,

lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Fili Piotra Kupichy z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

0: Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam, będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe, a otwarcie się na nową publiczność jest celem, który uzasadniał ewentualne kontrowersje. W efekcie duet Sam na Sam utrwalił wizerunek zespołu Phil jako gotowego na ryzyko i ekspansję, zdolnego do tworzenia hitów niezależnie od podziałów.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
2: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
3: Jaka publika przyszła na wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak koncert, ale miało miejsce kilka ciekawych, a chwilami także wesołych sytuacji. Był z nami gość od sprzętu, Wojciech Olejnik. Jego rodzina mieszkała we Wrocławiu, w związku z czym po całych Niemczech miał rozsianych jakichś znajomych, najczęściej dzieci sąsiadów. Akurat w Berlinie jednak przyszedł do nas jakiś jego kumpel, który zajmował się głównie handlem płytami i powiedział, że dobrze byłoby przerzucić trochę towaru do Berlina Wschodniego. Pomyśleliśmy, że niby czemu nie? Po czym odkręciliśmy tył jednej z kolumn Marszala i wsadziliśmy do niej płyty. A Wojtek zapowiedział, te z płytami to ja wrzucę na sam wierzch. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, gdy tylko stanęliśmy na przejściu granicznym, celnicy natychmiast zwrócili uwagę na tę właśnie kolumnę, po czym kazali ją rozkręcić i, rzecz jasna, znaleźli płyty, które natychmiast zabrali. Sytuacja nie była groźna, bo według przepisów i dokumentacji przekraczaliśmy granicę tranzytem, a więc nic nam nie mogli zrobić, ale płyty jednak skonfiskowali. Potem, gdy zacząłem się bardziej zastanawiać nad różnymi sytuacjami podczas wyjazdów zagranicznych, doszedłem do wniosku, że wiele spraw było co najmniej dziwnych. Ktoś kablował? Wiele lat później, gdy już miałem zostać senatorem, musiałem przejść weryfikację systemową. Złożyłem wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej i otrzymałem dokument potwierdzający status pokrzywdzonego przez ustrój. Mogłem w związku z tym mieć wgląd do całej dokumentacji, która mnie dotyczyła, ale nie wybrałem się do archiwum, bo wciąż chodziły mi po głowie następujące myśli. I tak już nie mam za dużo kolegów czy znajomych. A jeśli zobaczę, że ktoś na mnie donosił, po co mi to? Na szczęście okazało się jednak, że niczego takiego tam nie ma, bo jak mi tłumaczyła pewna miła pani z IPN-u, wie pan, są fiszki, czyli jakieś materiały były, ale już ich nie ma. A to, co pozostało, jest raczej mało interesujące i w ogóle nie warto się tym zajmować. Ale nieważne, bo chodzi o coś innego. Mam takiego znajomego, który był kiedyś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Któregoś razu rozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do niego. Słuchaj, jak to właściwie jest? Bo zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu. Dlaczego nigdy nie próbowano mnie zwerbować? Oczywiście nie żałuję, ale jak to możliwe, że nie było żadnej, najmniejszej choćby próby? A on się uśmiechnął ironicznie i powiedział, najwyraźniej mieli wystarczająco dużo informatorów wokół ciebie, więc nie byłeś im potrzebny. Czyli ktoś doniósł, że w kolumnie są ukryte płyty? Najprawdopodobniej. Ten znajomy po służbach powiedział jeszcze coś takiego. Nie byłeś im potrzebny osobiście, bo mieli w twoim kręgu swojego człowieka, a być może nawet ludzi. To całkowicie wystarczyło. Po co werbować wszystkich z grona 6 czy 8 osób? To nie ma żadnego sensu. Wtedy mi się to złożyło w jakąś całość. Przecież to praktycznie niemożliwe, żeby celnicy otworzyli drzwi busa zawalonego po sam dach wszelkim sprzętem i natychmiast wskazali dokładnie ten element gratów, który jest trefny. Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, chyba że dostało się cynk. A w tym przypadku być może dokładną informację. Swoją drogą, przejścia między wschodem a zachodem w tamtych czasach są naprawdę warte opisywania. Innym razem podjeżdżamy moim autem na granicę, a tam już oczywiście stoi sznur samochodów. Nie mieliśmy przy sobie nic podejrzanego, a tym bardziej zakazanego, tylko trochę pieniędzy i jakieś torby, bo większość rzeczy pojechała busem ze sprzętem. Stoimy godzinę, dwie, trzy. Przychodzi w końcu jakiś szkop, a ja, choć mi mówiono tysiąc razy, że niemieccy celnicy na przejściach znają dobrze Polski, nie wytrzymałem i powiedziałem głośno do chłopaków. Wybudowaliby sobie, kurwa, tunel pod tym ich krajem, bo stoimy tutaj jak te... Za moment myk kazali nam zjechać na bok i postaliśmy sobie 6 godzin. Nikt się nami nie interesował. Za ten tunel dostałem 6 godzin stania. NRD to była spora ciekawostka. Budka suflera była tam bardzo popularna. W NRD wyszła jakaś wasza płyta? Były przymiarki do wydania. Niestety, a może stety, system się rozsypał i szlak trafił naszą NRD-owską karierę. Wytwórnia Amiga zajmowała się wami? Amiga wydała na jakiejś składance Memu Miastu na dowidzenia, ale mamy sporo nagrań z tamtego okresu i nawet nieźle to brzmi po niemiecku, muszę przyznać. Moim zdaniem świetnie. Przyznaję, nieźle. To radio, w którym nagrywaliśmy, Berliner Rundfunk, mieściło się na Nalepasztrasse. Zawsze sobie mówiliśmy, jadąc tam, o, u Tadzia będziemy nagrywać. Jeździł wtedy z nami również Marek Stefankiewicz, który jest przecież wybitnym pianistą. Pan profesor. Tak, on w wolnych chwilach grywał różne rzeczy. Miał na przykład taką wiązankę, w którą był wkomponowany niemiecki hymn, a łączył się z Les Champs-Élysées Joego Dassena. Jak oni się cieszyli! Zresztą byliśmy dość zaskoczeni, gdy nasz znajomy mieszkający na stałe w Niemczech mówił: wy sobie nie zdajecie sprawy, jak wielki sentyment do III Rzeszy jest po wschodniej stronie. W co drugim domu mają portret w szafie. Ten problem jest również obecnie we wschodnich landach. Ale my powoli zbliżamy się do czasu twojego powrotu do budki suflera. To było spore zaskoczenie. Budka z Romkiem Czystawem radziła sobie całkiem nieźle. Dobry okres dla zespołu. Iza Trojanowska, Urszula, no i jeszcze przebój Jolka, Jolka, pamiętasz? Moim zdaniem w charyzmę zespołu rockowego Iza i Urszula wpisywały się raczej średnio, ale jak najbardziej spełniały swoją rolę i uważam, że ich przyjęcie było naprawdę dobrym pomysłem. Pierwsza płyta Trojanowskiej to jeden z najlepszych popowo-rockowych albumów kobiecych w Polsce według mnie. Możesz mieć rację. Pamiętam jednak, że Jurek Janiszewski puszczał mi jej pierwsze nagrania, bo zrobiła wtedy jakieś 2 utwory, bodajże Ryszarda Poznakowskiego, i powiedział: to jest średnie, ale mamy zamówienie i nagramy z nią płytę. To był ogromny sukces. Niewątpliwie tak, ale ja byłem już wtedy w zupełnie innych rejonach muzycznych. Naprawdę nie wiedziałem, co to takiego jest. Skąd wyszła propozycja powrotu do budki suflera? Od ciebie czy od zespołu? Wszystko to było zasługą Jurka Janiszewskiego, jak zwykle zresztą. Jurek był dla mnie guru i nauczycielem, profesorem, którego słuchałem. Tu w Lublinie miał najwięcej audycji, ale w radiu ogólnopolskim też. Przede wszystkim miał rotacyjnie taki nocny program z Lublina. Nazywał się Muzyka Nocą. Od północy do 4 rano nie spałem, tylko słuchałem. Nie tylko ty, pół Polski tego słuchało, bo Jurek był chodzącą encyklopedią rock'n'rolla. Magnetofon kasetowy był przygotowany i czekałem, żeby nagrywać piosenki. Jego opowieści o Electric Light Orchestra, Beatlesach. Gdy zaczynałem słuchać muzyki, Beatlesi już nie istnieli. To on mnie nauczył wszystkiego o czwórce z Liverpoolu. No i zawsze puszczał nową piosenkę budki suflera. To był taki rytuał. Myślę, że dziś ludzie nie zdają sobie sprawy, ale wy, muzycy zespołu, wiecie, jak wielki wpływ na waszą karierę miał Jurek. Bezwzględnie, Mało tego, gdyby nie Jurek, to by się to w ogóle nie zaczęło, ponieważ to on był pomysłodawcą przerobienia Ain't No Sunshine. Stylistycznie nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby coś takiego nagrać. On to znalazł, on nas przekonał, to jego zasługa. Odnośnie do Billa Withersa, ja uwielbiam jego Just the Two of Us. Niewątpliwie ma kilka fajnych numerów. Lean on Me, summa summarum, to jest jego największy przebój. U nas w Polsce nawet nie zaistniał, ale w Ameryce był mega hitem. Mam taką kompilację około 10 kawałków z 3 jego płyt. Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. To już nie nadaje się do słuchania. Ale 3 płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do Warszawy z każdym naszym nagraniem. Kiedy mnie już nie było w zespole, też latał tam i z powrotem. Woził również te rzeczy z udziałem Urszuli czy Izy Trojanowskiej oraz pozostałych wykonawców, próbując zainteresować nagraniami kogoś z ogólnopolskich rozgłośni. Uważam, że bez jego wkładu i zaangażowania nic by z tego nie było. Kompletnie nic. Pamiętam, jak Piotr Kaczkowski robił premiery utworów Budki Suflera. Na przykład Jolka, Jolka, pamiętasz? Zresztą ta Jolka była kompletnym zaskoczeniem. Zaśpiewana przez Felicjana Andrzejczaka, którego głos znałem wcześniej tylko z piosenki Peron Wes. I raptem gitary, ballada i felek. Piotr puszczał w audycji po fragmencie Jolki i dopiero na koniec, po 3 godzinach, włączył całość. To było w sobotę. Miałem kumpla, zresztą kolegujemy się do tej pory, który pracował w Trójce i przyniósł mi ten utwór na kasecie do Hybryd, gdzie grałem dyskotekę. Puściłem tę piosenkę i okazało się, że wszyscy ludzie gdzieś to już słyszeli. Na koniec imprezy wszyscy śpiewali Jolkę, bo ją z 2 czy 3 razy puściłem w sekcji wolnych numerów. Po takim sukcesie utworu śpiewanego przez Andrzejczaka pewnym zaskoczeniem była wiadomość, że wracasz do budki. Zrobiliście wtedy płytę typu Greatest Hits, czyli album 1974-1984, zwany również helikopterem lub śmigłowcem, ze względu na układkę. Poczekaj moment. Cała zabawa zaczęła się właśnie przy nagrywaniu 1974-1984, bo to nie było typowe Greatest Hits, ponieważ utwory były nagrywane na nowo w studiu na Długiej, w Warszawie. Przy okazji sesji jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać o odnowieniu współpracy w większym wymiarze. Jurek Janiszewski też był tam wtedy z nami i nie ukrywam, że miał wielki wpływ na dalszy rozwój wypadków. Wręcz ogromny. Powiedział mi, że on sobie tego nie wyobraża inaczej, a wszystko to, co działo się przez ostatnie lata, było jedynie zawracaniem głowy. Krótko mówiąc, dogadaliśmy się i wróciłem. Ponieważ do końca 1983 roku były jeszcze jakieś ustalone wcześniej zobowiązania koncertowe, brałem w nich udział. Wtedy śpiewaliśmy wszyscy – Felicjan, Romuald, Urszula, Iza i ja. Wypełniliśmy te wspomniane zobowiązania i wtedy pojawiło się przed nami poważne wyzwanie pod tytułem Kolejna płyta. Przesłuchaliśmy materiał, który nagrał Felek. Co ciekawe, mieliśmy z Andrzejczakiem gotową płytę, ale ostatecznie nigdy nie wyszła. Naprawdę była skończona i nosiła tytuł Plastikowe serce. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że jej wydawanie nie ma sensu. Pierwszy pomysł był taki, żebym zaśpiewał wszystko jeszcze raz sam, ale ponieważ płyta nie była najlepsza, nikt się przy sprawie nie upierał. Co więcej, część numerów z nieco zmienionymi tekstami weszła na następny album, bo ostatecznie postanowiliśmy, że zrobimy coś od nowa. Na przełomie 1983 i 1984 roku nagraliśmy Czas czekania, Czas olśnienia. Ale już w trakcie pracy nad płytą zdaliśmy sobie sprawę, że mamy poważny problem, a mianowicie związany z realizacją. I tutaj wkracza na scenę Jakub Nowakowski. Bardzo oryginalny gość, obdarzony, trzeba przyznać, ogromną charyzmą. Krasomówca. Potrafił tak oczarować tym, co mówił, że po chwili wierzyło się w każde jego słowo. Tak się składa, że doskonale znam ten album i osobiście uważam, że realizacyjnie był to krok w tył, nawet w porównaniu z płytą Za ostatni grosz. Ja powiem tak. Czas czekania, Czas olśnienia to jedyny utwór na całej płycie, który został zrealizowany bez zarzutu. Naprawdę świetnie. Ale tak generalnie płyta nie brzmiała dobrze. No nie brzmiała, bo niestety tak właśnie Kuba nagrywał. A mimo to nagraliśmy wspólnie kolejny album, Giganci tańczą, w 1986 roku. To dopiero był syf, jak się patrzy. To jest niewyobrażalne, ile trzeba było się przy tym narobić, a bardzo nie chcieliśmy nagrywać wszystkiego od początku. Kuba kosztował nas parę lat. Potrafił oczarować, wręcz uwieść audytorium. Dosłownie. Chłopcy ulegli jego urokowi wcześniej, bo przecież kilka lat już z nim pracowali, ale ja też dałem się zwieść i naprawdę wierzyłem we wszystko, co mówił, gdy uskuteczniał te swoje kwieciste popisy oratorskie. Nagraliśmy z nim jeszcze podwójną płytę, czyli łącznie trzy albumy. Trzy niedobre albumy, dodam. Przypomnę ci, jak opowiadałeś o dwóch pierwszych płytach Budki Suflera, narzekałeś, że pan profesor Urbański nie rozumiał waszej muzyki, ale zasady nagrywania jednak znał. Był fachowcem, to bez dwóch zdań. Już któryś raz powtarzamy, że te pierwsze dwie płyty są jak wzorzec metra z Sèvres, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej muzyki. Szczególnie, gdy się posłucha albumów Czas Czekania, Czas Olśnienia oraz Giganci Tańczą, ale już nie chcę się wyzłośliwiać. Gdy wróciłeś do zespołu, miałem taką refleksję. To dobrze, że Krzysiek znowu jest w Budce, ale coś jest nie tak, bo zespół nie brzmi najlepiej. A dodam, że miałem już wtedy dobry gramofon i całkiem niezły wzmacniacz. Trzeba było przyjść na koncert, a nie słuchać w domu. Rok 1985. Wszechpolski Festiwal Młodzieży i Studentów, Moskwa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki. Towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Borysewicza, bo nie można było użyć nazwy Lady Punk. Została wydana przez Tone Press taka czwórka z waszym nagraniem, ale już nie pamiętam którym, i z Ucieczką z Tropiku Marka Bilińskiego. Ależ Ruscy byli zachwyceni, że Jean-Michel Jarre dla nich gra. Było też coś Czesława Niemena i Maryli Rodowicz, ale jej koncertu nie pamiętam. Mieliśmy wejściówki na wasze koncerty, przekupiliśmy z Halberem towariści oficjantów, czyli kelnerów w hotelu, dając im wejściówki. Chcieli iść na Bilińskiego i właśnie na wasz koncert. Też poszedłem, zastanawiając się, ciekawe, jak oni brzmią przed obcą publicznością. Muszę przyznać, że bardzo miło to wspominam. Pamiętam, że z autokaru wysiadał Tomasz Zeliszewski, wasz bębniarz, trzymając talerze perkusyjne. Musiałem mu drzwi przytrzymać, bo się nie mieścił z tym całym towarem. Przygotowując się do naszej rozmowy, wspominałem ten koncert. Wiesz, co mi się podobało? Ci Ruscy tak niesamowicie pragnęli wtedy tej muzyki. Żelazna kurtyna nie przepuszczała niczego. Ci ludzie nigdzie nie mogli jeździć. A wy dla nich, i to na dodatek w Moskwie, zagraliście naprawdę fantastyczny koncert. Bisy, świetne reakcje publiczności, coś niebywałego. Możliwe, ale to przecież było tyle lat temu, prawie 40. Myślisz, że ja to pamiętam? Zagrałem tych koncertów łącznie kilka tysięcy. Ja byłem na waszych 100 koncertach, ale część z nich zapadła mi w pamięć. Muszę uczciwie przyznać, że też pamiętam niektóre występy w Związku Radzieckim. To był nasz drugi pobyt u wielkiego brata. Rok wcześniej mieliśmy u nich taką dwumiesięczną trasę i naoglądałem się tego sowieckiego dobrobytu. Widzieliśmy tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Pamiętam, że po naszym koncercie gość, który był z tamtejszej bezpieki, przylazł i pyta: a kto wam tę trasę ustalił? No, wy przecież. A nie można było jechać gdzie indziej? To były rejony bardzo uprzemysłowione. Wszędzie tylko fabryki i dym. Jechaliśmy bez przerwy na wschód, bo ostatni koncert mieliśmy w Swierdłowsku, czyli już na Uralu. Cały Swierdłowsk to jedna wielka fabryka z kolorowymi dymami z kominów. Po wyjściu z hotelu wchodziło się w jakieś wyziewy, po prostu w gęsty smog. Kominy były dosłownie wszędzie i z każdego walił dym innego koloru. Mówiono nam, że średnia wieku życia facetów w tamtej okolicy to 45 lat. Wyciągali z ziemi wszystko, co tylko się dało, i wszędzie były huty. Ołowiu, stali, aluminium. Czyli każdy tam miał w płucach całą tablicę Mendelejewa. Tak, wszystko. Ale opłacało się jeździć? Owszem. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę zdrowia spowodowaną wypitym alkoholem, to per saldo nie wiem, czy się opłacało. Która wódka była wtedy preferowana? Moskowska ja? Stoliczna ja? Wszystkie. Graliśmy między innymi w filharmoniach czy operach i w barach tych świątyń kultury było do picia dosłownie wszystko. Każdy alkohol świata. Przyglądaliśmy się temu z autentycznym niedowierzaniem. W 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią i atakiem Rosji na Ukrainę, miałem okazję doświadczyć czegoś na kształt déjà vu z tamtego czasu, bo byłem na pewnej imprezie w Moskwie, na której występowaliśmy z pianistą Tomkiem Kałwakiem. To była jakaś uroczystość zorganizowana przez bardzo bogatego człowieka, który urodził się w Tallinie i mieszkając tam wiele lat, słuchał niemal wyłącznie polskiego radia. Tak poznał naszą muzykę. Mój występ miał być dla niego niespodzianką i trzeba przyznać, że faktycznie był zaskoczony i zadowolony. W każdym razie pobyt był ekscytujący. Mieszkaliśmy w Ritzu, w samym centrum, zaraz przy Placu Czerwonym. Ritz i Four Seasons znajdują się tam teraz obok siebie i stoją w miejscu dawnego hotelu Rossija, w którym byłem wielokrotnie. Właśnie w Rossiji mieszkaliśmy podczas wspomnianego festiwalu w 1985 roku. No to już tego nie ma. Zburzyli. W każdym razie dostaliśmy z żoną apartament w Ritzu, a honorarium za występ było rzeczywiście satysfakcjonujące. Graliśmy w miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich, bo uroczystość odbywała się w dzielnicy rządowej, w której mieszkają m.in. Putin i Miedwiediew. Przed knajpą stało 6 Maybachów. Ten gość, który potem wypłacał mi pieniądze, wiózł nas któregoś dnia swoim Maybachem i mówi tak: chciałem sobie kupić najnowszego Bentleya, ale gdybym nim jeździł, musiałbym tym skurwysynom dawać większe łapówki. A tymczasem Maybach nie robi na nich żadnego wrażenia i mam spokój. Co to za kraj? Ale tak, jest tylko w Moskwie, pamiętajmy o tym. Ten jegomość w Maybachu powiedział też coś takiego: wyjedź z Moskwy, a zobaczysz, że wszędzie indziej jest tak, jak było kiedyś. Moskwa jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet Petersburg się nie umywa. To właśnie do Moskwy zjechali się z całego świata wszyscy najwięksi oszuści, krętacze i gangsterzy, aby robić interesy. To jest jedyne takie miasto. Tam odsetek bardzo drogich samochodów jest podobno wyższy niż w Londynie. Albo taka historia. Postanowiliśmy kiedyś z żoną pójść do jakiejś wykwintnej restauracji. Znaleźliśmy taką, która mieści się na 85. piętrze. Oni sobie po prostu taki mini Manhattan walnęli, tak troszkę na uboczu. Na 85. piętrze knajpa z niesamowitym widokiem, pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki, więc Asia woła kelnera i pyta, jaką mają wódkę. Ten odpowiada, że jakiegoś kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam: a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę może pan polecić? A ten bez wahania mówi: Grey Goose. Zdziwiłem się i mówię:

Było ich trochę. Jaka dyscyplina Cię najbardziej fascynuje? Niestety muszę przyznać, że obecnie największą moją pasją jest oglądanie sportu wyłącznie w telewizji, co jest bardzo przykre. Byłem pewny, że wymienisz żużel. Nie lubisz być na stadionie wśród kibiców? Lubię, ale ze względu na to, że zawody żużlowe są w weekendy, a ja wtedy zawsze grałem, to musisz sobie nagrywać i odtwarzać. Na przykład. Co więcej, chociaż zawsze dostawałem bilety na Grand Prix w Warszawie, teraz już nie ma tych rozgrywek, byłem tam tylko raz, bo po prostu zawsze gram i nic na to nie poradzę. Podobnie jest z ligą żużlową. W związku z tym, tak jak mówisz, nagrywam, a potem oglądam. Niemniej, po zakupie pianina od pana Szwendrowskiego od 7 roku życia jestem związany z żużlem, tylko wraz z upływem czasu na coraz to innych poziomach. Motorowi Lublin idzie aktualnie świetnie. 3 razy z rzędu zdobył mistrzostwo i wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz 4 obroni tytuł. Łoją chłopaki wszystkich jak chcą. Masz w swoim repertuarze piosenki sportowe, żużlową i piłkarską. Tak, żużlowa jest taką kompilacją rapu i heavy metalu. Dla jakiego klubu ją nagrałeś? Oczywiście dla Motoru Lublin. A tamta piłkarska to Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest Ci wdzięczna. Puszczałem to w Teleekspresie. Podobała mi się. Mocny rytm, dorzucone elementy piłkarskie, zaśpiew. A tak nawiasem mówiąc, piłkarska drużyna Motoru Lublin dostała się właśnie do Ekstraklasy. Czy planujesz nagranie dla nich jakiegoś hymnu? O, gratuluję. Czemu nie? Ale na razie nikt się do mnie w tej sprawie nie zgłosił. Może dlatego, że nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, chociaż lokalnym patriotą już tak. A ponieważ Łęczna leży 18 km od Lublina, można powiedzieć, że to po sąsiedzku. Zresztą, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Choć podkreślam raz jeszcze, że nie jestem kibicem piłki nożnej. Jak to? Przecież byliśmy razem na meczu. No tak, bo ja nie jestem wrogiem futbolu, tylko po prostu daleko mi do takiego 100-procentowego kibica, jakim ty jesteś, bo w twoim przypadku mamy do czynienia z zawodowym kibicowaniem. U mnie tak to nie wygląda, ale też bardzo lubię, gdy nasi wygrywają, bo to jest rzecz zupełnie naturalna. Tak jest nie tylko w sporcie. Gdy nasi wygrywają, jest dobrze, a kiedy przegrywają... Na przykład, gdy Motor nie wygrywał i często ponosił porażki, na mecze żużlowe przychodziło 500 osób, ale to byli właśnie ci prawdziwi kibice. Na jakimkolwiek poziomie zespół by był, prawdziwi fani przyjdą. Zawsze, bo oni po prostu kochają brum, brum, brum. Natomiast resztę publiki przyciągają wyłącznie sukcesy. Tak jest we wszystkim. A odnośnie do piłki, życzę Motorowi Lublin samych sukcesów oczywiście, ale ja lubię oglądać tylko bardzo dobry futbol, a tego u nas w Polsce zwyczajnie nie ma. Choć muszę przyznać, że teraz niektórym naszym zawodnikom przynajmniej naprawdę chce się grać, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że wręcz przeciwnie. Miałem swojego faworyta w naszej drużynie narodowej, którego jak widziałem, to mną rzucało. Grzegorz Krychowiak. Ten Łoś będzie mi się po nocach śnił do końca życia. Wystarczyło, że widziałem go wychodzącego na boisko, a ja już dostawałem wysypki. Ciekawostką jest fakt, i nawet ostatnio o tym myślałem, że piłka nożna wciąż jest jakoś obecna w moim życiu. Występowaliśmy na przykład z zespołem mistrzów, o którym będzie później, na 60. urodzinach mamy Roberta Lewandowskiego. Bardzo przyjemna i miła impreza, zorganizowana góra dla 30 osób. Po występie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, które wrzuciliśmy do naszych mediów społecznościowych, podpisując, że dołączył do nas kolejny mistrz. Staliśmy w kupie, wszyscy ubrani dość podobnie, jak to na poważnym przyjęciu. I trudno w to uwierzyć, co prawda, ale tak było. Nikt nie dostrzegł na tym zdjęciu Roberta Lewandowskiego. Dopiero po jakimś czasie, gdy zorientowaliśmy się w sytuacji, dorysowaliśmy strzałkę wskazującą Roberta i dopisaliśmy hasło: proszę spojrzeć tutaj. Wtedy się zaczęło prawdziwe szaleństwo. Ludzie patrzą, ale nie widzą. Skoro o patrzeniu i telewizji była mowa, to teraz w takim razie coś o programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak doszło do tego, że wziąłeś w nim udział? Nina Terentjew, z którą znam

0: się od wielu lat. Odezwała się do mnie i zrobiła bardzo miłą rzecz, proponując udział w edycji programu. Przede wszystkim było mnóstwo śmiechu, bo my z Piotrem Gąsowskim ciągle byliśmy strofowani za niewybredne teksty, których tutaj jednak, przepraszam, ale nie przytoczę. Sprawą smutniejszą jednak jest znany wielu ludziom z branży fakt, co robi tak zwany show biznes z młodymi ludźmi. Dodajmy, coraz młodszymi. Dotyczy to nawet tych nielicznych, którym się powiodło, bo najczęściej muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za chwilę popularności. A jeśli pomyślimy o tych wszystkich, którzy mieli ogromne ambicje i ciężko pracowali, a jednak im się nie udało? Oni nie wiedzą, że pik w górę nie trwa wiecznie, a sukces wcześniej czy później przemija. Po takim niepowodzeniu w większości stają się życiowymi rozbitkami. Na zawsze. Pożegnałem się z programem bez większego żalu, bo nie bardzo chciałem mówić ludziom, którzy robili coś nie tak, że to jest do niczego. Była taka panienka, która naprawdę nie potrafiła ani tańczyć, ani śpiewać. Nic nie umiała. Ale była promowana ze wszystkich sił i nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu, a przede wszystkim po co. Tak więc z programem rozstałem się bezboleśnie, ale zawsze powtarzam, że jestem wdzięczny Polsatowi i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby kiedyś zadano ci to pytanie. Jaką masz skalę? Jakby to powiedzieć, no... dużą. Na pewno 3 oktawy z kawałkiem i w takich rejonach jestem w stanie spokojnie się poruszać. Jeśli chodzi o wysokość, ona trochę zależy od pogody i dyspozycji dnia, ale na pewno śpiewam bez większego trudu powyżej skali tenora. Mąż Aleksandry Kurzak, Roberto Alagna, który jest współcześnie jednym z najbardziej znanych europejskich tenorów, a przy okazji okazał się moim fanem, słysząc mnie kiedyś na próbie o godzinie 11 powiedział: chłopie, ty nie zdajesz sobie sprawy, co to jest. O 11 być w takiej dyspozycji głosowej, zrobiłbyś ogromną karierę operową. Śpiewanie mnie nie męczy. To tak najkrócej.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy.

zdania chorek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolą. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

0: przez płynie wzdłuż przez. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegir nie trzeba robić cash, płynie wzdłuż przez.
1: SK2 Toruń.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.